Pogoda 87 i 8 FM.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

rozproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni, w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiom, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
2: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
3: Za panią, bynajmniej za panią.
2: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
3: Przez panią, bynajmniej przez panią.
2: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
3: Przystanią, bynajmniej przystanią.
2: Mówię jak czuję, mówię jak muszę, gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę.
3: Za panią, bynajmniej za panią.
1: Ta pani tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej, zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy, cokolwiek przygasł, to fakt, ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak.
2: Człowiek czasami serce otworzy, kto go zrozumie, kto mu pomoże?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: I kto, nie patrząc na to, zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie?
3: Nie pani, bynajmniej nie pani.
2: Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią.
1: I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w cichej przystani się kiedyś schronię, to nie z panią, bynajmniej nie z panią. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal.

gada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy psie. Co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oglada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w

0: To być może trudno, rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych cot, aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz sobie wszystkim.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty dziś się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie w sam.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brak.

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Słuchacze Radia Pogoda pozdrawiają
2: Ecik
1: i Masztalski.
2: Witajcie u was.
1: Witajcie.

0: po co?
1: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: Radio Pogoda nastraja o każdej porze roku.
1: O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej,
1: dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny
2: na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny

0: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
1: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
0: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
3: Autopromocja.
4: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
5: Rządowy pakiet paliwowy po raz kolejny przedłużony. Rosyjski samolot rozpoznawczy przechwycony nad Bałtykiem. Iga Świątek zmierza po czwarty tytuł w Rzymie. Dzisiaj zagra mecz o finał.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
4: Michał Pierzchała, dzień dobry.
5: Dzień dobry. Rządowy pakiet ceny paliwa niżej przedłużony na razie do końca maja. Kolejne decyzje w sprawie przyszłości pakietu zapadną w następnych tygodniach, mówi minister finansów Andrzej Domański.
6: Analizujemy sytuację rynkową. To nie jest program tani, powiedzmy to sobie otwarcie. To nas kosztuje budżet 1 600 000 000 zł miesięcznie, więc no musimy te pieniądze w końcu podatników używać również rozsądnie.
5: Na dziś maksymalne ceny paliw w górę. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 39 groszy, a litr oleju napędowego 6 zł 92 grosze. Rosyjski samolot rozpoznawczy Il-20 przechwycony przez polskie maszyny nad wodami międzynarodowymi na Bałtyku. O incydencie poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Z kolei dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podkreśliło, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych. Dodał, że teraz czas na ministra spraw wewnętrznych. Gawkowski podkreślił, że w nowym akcie małżeństwa będzie jasny opis, czy chodzi o małżeństwo kobiety i mężczyznę, kobiety i kobiety, czy mężczyzny i mężczyzny. Zaznaczył, że transkrypcja małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą będzie możliwa w każdym urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Nowy premier Węgier, Peter Madziar, w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. To jego pierwsza zagraniczna wizyta. Jak zapowiedział, odwiedzi Kraków, Warszawę i Gdańsk. Spotka się z Donaldem Tuskiem i Karolem Nawrockim, a także z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Handlarze z targowisk zablokowali centrum Warszawy w proteście przeciwko objęciu ich działalności systemem elektronicznego nadzoru transportu, w skrócie SENT. W jego ramach muszą obowiązkowo zgłaszać wagę towaru i rejestrować trasę jego przewozu. Bez tego grożą im kary, nawet do 20 tysięcy złotych.
7: Ważenie towaru to jest przedziwne, dlatego że jeżeli pada deszcz, wszystko zamoknie, mokre jest. 4 godziny musimy siedzieć przed albo po handlu, żeby to zważyć wszystko. My płacimy od sztuki za towar, a nie za kilogramy.
5: Handlarze chcą, aby resort finansów wycofał się ze stosowania SENT wobec branży albo mocno uprościł i złagodził przepisy. Alina Świtolina będzie rywalką Igi Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ukrainka awansowała wczoraj dzięki wygranej z Jeleną Rybakiną z Kazachstanu. Z kolei Polka kilka godzin wcześniej półfinał zapewniła sobie bardzo gładko i szybko, pokonując Amerykankę Jessica Pegulę 6-1-6-2. Świtolina i Świątek zagrają o finał już dzisiaj wieczorem. Mecz zaplanowano na 20:30. Świątek wygrała turniej w Rzymie 3 razy, ostatnio 2 lata temu.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
4: Dzień dobry, w ten czwartkowy majowy poranek. Na drogach Trójmiasta jeszcze w miarę spokojnie, ruch jest umiarkowany, ale jak wiadomo, korki to kwestia czasami kilkunastu minut. Dziś zmienne warunki do jazdy, chwilami będzie się chmurzyć, możliwe są opady deszczu i burze, a w czasie burz silny, porywisty wiatr.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
8: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Pogoda w Gdańsku.
4: Chłodniej, burzowo i deszczowo i tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Na Pomorzu w ciągu dnia dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotno pad deszczu, miejscami burze, lokalnie też grad. Od 12 do 15 stopni mają wskazywać dziś termometry, 11 stopni będzie dziś nad samym morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę.
2: Radio Pogoda.
8: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: 4 po 6, Jasia Kruk, dzień dobry. Dzisiaj czwartek, 14 dzień maja. Jejku, połowa maja. Czas zdecydowanie wiosenny za szybko mija. 134 dzień roku, do końca roku 231 dni, do końca wiosny 37. Słońce wstało o 4.43, zajdzie 23 minuty po godzinie 20. Dzień będzie dłuższy od najkrótszego w roku o 7 godzin i 58 minut. Dzisiaj dzień opiekuna medycznego. Bardzo szanujemy, pozdrawiamy i dzień farmaceuty. No, jak Państwo będą mieć dzisiaj styczność, to proszę serdecznie pozdrowić i złożyć życzenia. Dzisiaj Bonifacego, trzeciego zimnego ogrodnika. Niemniej jednak już troszeczkę cieplej na świecie, o czym też będziemy mówić dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz Sława Przybylska, Słodkie Fiołki.

0: 10:30 po 6:00. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zanim Państwa zapytam, jak się wstaje, zapytam Michała Pierzchałę, co w porannej prasie.
1: To ja już odpowiadam. Dziennik Gazeta Prawna na początek i na pierwszej stronie artykuł Państwowa Inspekcja Pracy chce włączenia stresu do BHP. Już tłumaczę, bo BHP, no to my na ogół kojarzymy z tym, że
0: pamiętam te szkolenia, jak były jeszcze osobiście przez BHP-owca prowadzone. Najważniejszą kwestią było, żeby nie biegać po schodach.
1: To na przykład, ale też czy są bezpieczne urządzenia, że jak ktoś pracuje przy komputerze, to ma tam co kilka godzin konieczność zrobienia przerwy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast skupialiśmy się na warunkach fizycznych. Mhm. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy chce trochę zmienić definicję zagrożeń w środowisku pracy i do tych zagrożeń ma zostać wpisany przewlekły stres. Bo czasem
0: to słuszne jest.
1: Prace, które są po prostu stresujące.
0: Tak.
1: Wypalenie zawodowe czy przemęczenie na przykład. Tak? I to może mieć jakieś tam dla pracownika fajne konsekwencje w takim sensie, że będzie po prostu bardziej chroniony.
0: Żeby można było porozmawiać o tym podczas badań okresowych.
1: Na przykład. Mhm. Tak? Albo zrobić w jakiś sposób, nie wiem, inne przerwy, inny rodzaj przerw, jeżeli jest ktoś ma pracę stresującą. Więc o tym dzisiaj w Dzienniku Gazecie Prawnej. O wydatkach z kolei w Gazecie Wyborczej na drugiej stronie 2070 złotych. Tyle wynosi wartość podstawowego miesięcznego koszyka zakupowego rodziny z dwójką dzieci. W skali roku to jest wzrost o kilkadziesiąt złotych. Mówimy o podstawowy koszyk, to są żywienie i podstawowa higiena. Mhm. Nie jakieś tam kino, teatr czy wyjścia tam do restauracji.
0: Czy czynsz?
1: Prawie 70 zł dziennie. To mniej więcej tyle wychodzi. I analiza o tym dzisiaj w dzienniku, w Gazecie Wyborczej. A propos pieniędzy, to jeszcze mam fakt tutaj na biurku. Rodzinne ogródki działkowe. Kto ma, ten się okazuje ma majątek.
0: O!
1: Ogródki w dużych miastach kosztują od 200 do 250 tysięcy złotych, a wolnych działek już nie ma. Mhm. Jeżeli na takim ogródku jest domek mały, to cena jeszcze mocno jest podbita i to jest przykład z Warszawy. 400-metrowa działka z domkiem 379 tysięcy. W Gdańsku droższa działka z domem jest za 355 tysięcy. Matko jedyna, mówisz, no to teraz nie wiem, co powiesz, w Szczecinie taka działka ponad 500 000.
0: Jejku. Proszę Państwa, się okazuje, że są Państwo prawie milionerami, bo przecież wiemy doskonale, że słuchacze Radia Pogoda posiadają swoje rodosy, na których chyba zresztą praca wre, prawda? Prawda? 22 444 4004. No to teraz już, jak się wstaje i co na działeczkach słychać? Seweryn Krajewski w Radiu Pogoda. Gdzieś...

0: 19 minut po godzinie 6, dosłownie przed chwilą w pogodnym poranku Radia Pogoda. Michał Pierzchoła mówił z przeglądu prasy o tym, że działki są strasznie drogie. Działki tak zwane RODOSy. No dobrze, odezwał się pan milioner.
1: Jesteśmy milionerami teoretycznie.
0: No.
1: A ten kawałeczek pola, tyle pieniędzy, to jest aż wprost niemożliwe.
0: Tak.
1: Tak jest moje zdanie. Mhm. Najważniejsze, że deszczyk popadał, działka odżyła. Szykuję się sadzić pomidory. Albo dziś, albo jutro. No, jeszcze

0: wcale nie.
1: To bez miłości wart jest siwia.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
2: No.
1: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
2: No dobra. A ty co będziesz robić?
1: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
3: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.

0: Zbigniew Wodecki, uwielbiana przez Państwa najpiękniejsza melodia.
1: I moja ulubiona.
0: Też, no, no właśnie.
1: Ta właśnie.
0: Lubię wracać tam, gdzie byłem. 6:31, o czym usłyszymy dzisiaj w wiadomościach, Michale?
1: Sejm się pojawi, ponieważ mamy kolejny dzień obrad i dzisiaj sporo będzie z mównicy sejmowej padało słów typu kryptoaktywa, kryptowaluty, więc ten temat się pojawi. Kolejny temat, 5 000 zł nagrody wyznaczyło nadleśnictwo pod Dębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. Gniazdo zostało zniszczone, niestety przebywające w nim pisklaki nie przeżyły, także taki temat się pojawi. Zajrzymy do stołecznej policji, która zapowiada nowe procedury, które pozwolą na kontrolowanie trzeźwości funkcjonariuszy, w tym także kadry kierowniczej. I będziemy też przyglądać się wizycie prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach. Teraz właśnie już pierwsze rozmowy z przywódcą Chin się zaczynają, więc monitorujemy to.
0: No tak, bo w Chinach to już...
1: No, środek dnia.
0: Godzina, no środek dnia właściwie.
1: Oni już myślą o obiedzie.
0: Gdyby Państwo myśleli, co dzisiaj na obiad, to polecam szparagi. U mnie ostatnio na talerzu prawie codziennie. No jest sezon.
1: A przepraszam, czy sparagi już staniały, czy jeszcze trzeba wydać majątek?
0: Nie, już staniały w marketach, już po 10 zł można kupić. Więc no, polecam gorąco. Ja bardzo lubię. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz.

0: No i tak rock'n'rollowo zaczynamy dzień za 23 minuty 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda, później będzie tylko lepiej. Cała sala śpiewa z nami, to Jerzy Połomski, już za chwileczkę, a później muzyk Urszula Sipińska. Jeżeli Państwo nie mogą się powstrzymać od podśpiewywania przy najpiękniejszych melodiach, to nic na siłę, po prostu zaśpiewamy to razem. Zapraszamy.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
2: Została ostatnia reklama.
10: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
11: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
0: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Rośnie ruch na drogach Trójmiasta. Trzeba już dzwonić na Armii Krajowej przed Łostowicką. Duży ruch też na trakcie Świętego Wojciecha. Dobra informacja jest taka, że zakończył się remont na Alei Rzeczpospolitej w Gdańsku. Drogowcy ułożyli tam nową nawierzchnię. Trzeba jeszcze tylko odtworzyć oznakowanie poziome i można jeździć.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije,

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 7. Nasz numer telefonu 22 444 4004. No taka nie za ciepła ta wiosna. W Warszawie na przykład 7 stopni. Na plusie na całe szczęście. A u Państwa dzień dobry.
1: Dzień dobry, w poranku. Wiosna tego roku rzeczywiście ciężko, ciężko wita. Nie może się na dobre przebudzić, jak taki ciężki poród. Mamy w Chojnicach 4 stopnie, także jest zimno. Nie sprzyja to niestety naszym roślinkom, chociaż są naprawdę mega silne. Przedzierają się łokciami, same studzy, rododendrony, magnolia pięknie kwitnie. Są konwalie, tulipany, także najgorzej nie jest. Mm-hmm. Ale jeszcze chyba nam ludziom ciężko się wybudzić z tego zimnego klimatu. Także czekamy na słońce i bądźmy silni jak przyroda. Serdecznie pozdrawiam, miłego dnia.
0: Pozdrawiamy serdecznie i z uśmiechem. Na deszcz też czekamy, bo bez deszczu przyroda też nie bardzo się budzi. Ale to ciekawe, że na Kaszubach jeszcze bzy kwitną. No, u mnie pod domem już przekwitł bez, ten taki dziki, bo ten taki lepszy, bogatszy, no to jeszcze kwitnie, rzeczywiście. No i konwalie też już kwitną, też już są. Wiosna niech się rozpędza z sadzeniem pomidorów tak do gruntu i pod niebo. To może jeszcze chwilkę poczekajmy, ale wszystko idzie ku dobremu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda i najpiękniejsze melodie o poranku Mort Schumann.

0: Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni. W pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem. Za 3 minuty 7, co w wiadomościach za chwilę, Michale.
1: Historia się pojawi sprzed 60 tysięcy lat. Wtedy żyli Neandertalczycy i, jak właśnie ustalili naukowcy, skutecznie leczyli próchnicę.
0: Chyba nie chcę wiedzieć, w jaki sposób.
1: Tak, to będą bolesne wiadomości. Za chwilę szczegóły.
0: Zapraszamy bardzo serdecznie.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: kochać w taką noc to grzech.
1: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy Ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No...
5: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Została ostatnia reklama.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda po godzinie 7:00. Przywitamy się z Zygmuntem oczywiście, ale będzie też Robert Janowski z najlepszymi życzeniami. A teraz najważniejsze wiadomości.
12: Rosja atakuje Kijów, runął blok mieszkalny, na niebie widać czerwone smugi pocisków. Ósmoklasiści zakończyli serię egzaminów kończących szkołę podstawową. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie trwa spotkanie prezydenta USA i przywódcy Chin.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
11: Michał Pierzchała.
12: Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych w wyniku zmasowanego ataku powietrznego Rosji na stolicę Ukrainy, Kijów. W mieście, gdzie alarm przeciwlotniczy trwa już ponad 6 godzin, w jednej z dzielnic na skutek uderzenia zawalił się blok mieszkalny. Spod gruzów uratowano 10 osób, jednak poszukiwania wciąż trwają. Z innych dzielnic nadchodzą informacje o płonących samochodach i odłamkach zestrzelonych dronów, które spadły na domy. W godzinach nocnych w ukraińskiej stolicy słychać było odgłosy działek zwalczających bezzałogowce, a na nie widać było czerwone smugi pocisków. Ósmoklasiści zakończyli serię egzaminów kończących szkołę podstawową. Wczoraj zdawali język obcy. Najczęściej był to język angielski. Jak poszło?
14: Nie no, dobrze poszło, ale źle. To nie było ani łatwe, ani trudne. Trudno stwierdzić.
15: To najprostsze było ogólnie. Na początku była słuchanka, tylko jedno było takie ciężkie. Było zadanie z tekstem, że trzeba było dopasować różne słówka i zrobić ten spójny, logiczny tekst. Był e-mail do jakiegoś kolegi z Anglii.
16: Było bardzo łatwe, łatwiejsze niż egzaminy próbne i chyba łatwiejsze niż tamtego roku, tak szczerze.
12: Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają na początku lipca. Tymczasem maturzyści rano przystąpią do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu do pisemnych egzaminów z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe. Do końca maja będzie przedłużony rządowy pakiet ceny paliw niżej. To niższa akcyza i VAT na paliwa. A dzisiaj na stacjach drożej niż wczoraj. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,39, a litr oleju napędowego 6,92. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie rozpoczęło się spotkanie prezydenta USA Donalda Trumpa i przywódcy Chin Xi Jinpinga. Spotkanie otwiera pierwszą od 9 lat wizytę amerykańskiego prezydenta w Chinach. Grzegorz Kozioł.
17: Trump w towarzystwie członków amerykańskiej delegacji został uroczyście powitany przez Xi przy asyście kompanii reprezentacyjnej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Przywódcy wysłuchali hymnów państwowych oraz dokonali inspekcji wojsk. otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę. Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami, to zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej. W skład amerykańskiej delegacji wchodzą m.in. sekretarz stanu Marco Rubio, szef Pentagonu Pete Hegseth, a także szefowie amerykańskich korporacji.
12: Neandertalczycy mieli wiedzę i umiejętności pozwalające im leczyć próchnicę już prawie 60 tysięcy lat temu, donoszą naukowcy. Uszkodzone tkanki usuwali za pomocą ostrych kamiennych narzędzi. Zabieg przeprowadzony przez Neandertalskiego. Dziękuję. Dentystę proszę. Musiał być bolesny, ale ostatecznie łagodził ból związany z infekcją zęba poprzez usunięcie części. Ząb wyleczony z próchnicy, który znaleziono w rosyjskiej jaskini niedawno, to najstarszy przejaw opieki stomatologicznej.
11: Z tym, że opiekę to bym tutaj ujęła w cudzysłów, to po prostu była chyba konieczność. Ale dzisiaj jest tak samo. Zepsuł się, usunąć. Tak najłatwiej. Pozdrawiamy wszystkich stomatologów.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Znakomity występ i awans do pierwszego półfinału w tym sezonie. Iga Świątek gładko pokonała Amerykankę Jessica Pegulę do 1-2 i dziś wieczorem zagra o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Svitolina, która pokonała jedynę rybakinę z Kazachstanu 2-6, 6-4, 6-4. Wcześniej o finał zagrają Rumunka Sorana Kirstea i Amerykanka Coco Gauff. Polscy piłkarze ręczni zrobili ważny krok w stronę awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Biało-czerwoni wygrali w Gracu z Austrią 26-25. Jeśli obronią jednobramkową zaliczkę w niedzielę w Olsztynie, to wywalczą awans na niemiecki turniej.

0: Drogowskaz, Radia Pogoda.
1: Wydłużyła się wiosenna migracja płazów w Gdańsku. To ze względu na warunki atmosferyczne, w trosce o bezpieczeństwo wędrujących zwierząt. Tymczasowa organizacja ruchu na ulicy Michałowskiego została przedłużona do 17 maja. Odcinek ulicy Michałowskiego pozostanie zamknięty dla ruchu pojazdów do tego dnia włącznie.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Do końca tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś niewykluczony też grad. Temperatura umiarkowana, mówiąc dyplomatycznie. Na Pomorzu dziś najchłodniej nad samym morzem. Tam jedynie 11 stopni. Około 14 stopni mają wskazywać termometry w Trójmieście. Wiatr umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty. Noc chłodna, od 5 do 7 stopni, pokażą termometry.
0: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
2: 6 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa w czwartek, 14 maja. Mamy 134 dzień roku, do końca roku 231 dni, do końca astronomicznej wiosny, zimnej teraz, 37.
3: No, upał zelżał, nie? Ja to normalnie rano czapka.
2: No, 4 stopnie no, słyszałem, no,
3: to,
2: słuchaczka.
3: To na Kaszubach. No, tak. W Warszawie troszeczkę cieplej, ale też 10. Szału nie ma. No. A, już 10, czyli 10. Temperatura tak, rośnie. No to fajnie. Będzie fajnie, proszę Państwa. Proszę się budzić z najpiękniejszymi melodiami, a potem spędzać z nami cały dzień i wszystko będzie dobrze. Mieczysław Wojnicki.

0: Co dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 14 po 7 Robert Janowski odpowiada na to pytanie.
2: Mamy czwartek, proszę Państwa, 14 maja. Dzisiaj imieninki mają Dominika, mam Maciek, znowu ma Maria, wczoraj chyba Maria miała też. Michał ma dzisiaj imieniny i Wiktor. I dzisiaj jest dzień taki medyczny, dzisiaj jest dzień farmaceuty. W razie czego byś ktoś, no nie wiem, czy będę w aptece dzisiaj, to złożę życzenia. I dzień opiekuna medycznego. Co znalazłem takiego wartego, żeby przedstawić Państwu? Elżbieta Czyżewska, wybitna polska aktorka i teatralna, urodziła się tego dnia w 1938 roku, dzień rok przed II wojną światową. O, w 1984 roku premiera filmu Seks Misja. No to kultowe już polskie kino. I właściwie to wszystko. Bogdan Łazuka teraz zaśpiewa, że kiedy znów zakwitną białe bzy, a wiadomo, że bzy białe zakwitną w maju.
3: Czyli teraz właśnie kwitną, ale kwitną. Zanim Bogdan Łazuka, to kto pierwszy zacznie? Ja pierwsza zacznę. Ulubione teksty z Seks Misji z okazji rocznicy.
4: Gdzie nasze święte jabłka?
5: Zbezcześcili rezerwat przyrody. Zeżarli nasze święte jabłka.
6: Święte? Te psiany święte?
3: To jest moje ulubione. Teraz kolej na Państwa. 22 444 4004, no ale najpierw Bogdan Łazuka.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 23 minuty po godzinie 7, ależ przygoda mnie wczoraj spotkała i cieszę się, że jestem w studiu, bo mogłem być zupełnie w innym miejscu.
1: Opowiadaj, Zygmuncie, bo to niesamowite.
0: Mówiłem wczoraj, że jadę do Poznania ekspresem, no i sobie jechałem do tego Poznania, po drodze zacząłem czytać książkę. Książka wprawdzie była bardzo interesująca, ciekawa, no ale ponieważ wstaję rano, no to przysnęło mi się.
1: No.
0: I nagle czuję, jak ktoś mnie w ramię puka. Proszę pana, to już jest Poznań, bo pan wcześniej rozmawiał przez telefon i mówił pan, że w Poznaniu pan wysiada.
1: A pan sobie śpi.
0: Kochana współpasażerko, taka młoda, sympatyczna osoba obok siedziała i zwróciła uwagę na śpiącego pana, który ma wysiąść w Poznaniu. Gdyby nie ona, obudziłbym się w Berlinie.
1: Albo w Świecku na granicy.
0: Albo
1: i co wtedy?
0: W Świecku na granicy i co wtedy? I cała robota w Poznaniu, no na nic. I pewnie bym dzisiaj nie wrócił do pracy. Także droga współpasażerko, przesympatyczna młoda osobo, bardzo ci dziękuję. A wniosek z tego taki, proszę państwa, zwracajmy uwagę na współpasażerów.
1: Po prostu legalnie podsłuchujmy innych ludzi i to się może przydać prędzej czy później.
0: Nie, ale jak to śpi, wiesz, no to może warto zapytać, czy to, aby nie ten przystanek, nie ta stacja, na której należałoby wysiąść. Bardzo, bardzo dziękuję.
1: Oczywiście empatia jest ważna. Dobrze, że jesteś, Zygmuncie.
0: Ja
1: przyłączam
0: się
1: do podziękowań dla współpasażerki. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 25 po 7.
2: Radio Pogoda.

0: Zakochani pierwszy raz.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale cza-cza, señorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
4: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
1: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
4: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.

0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowy.my.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zaprasza
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Kamper spakowany? Jedziemy?
4: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
3: Znowu? Przecież już brałeś.
4: Ale działała za słabo i za krótko.
5: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
6: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na ten... mediaexpert.pl.
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
15: No...
14: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
15: No dobra, a ty co będziesz robić?
14: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
16: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
17: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
18: To przy okazji zjesz z nami.
17: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
19: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
18: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
17: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
18: To tylko przy okazji.
17: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
20: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
21: Została ostatnia reklama.
22: Świętuj z nami stylowe urodziny Chibo. Tylko do poniedziałku zyskaj aż 20% rabatu na wszystkie kolekcje przy zakupach od 99 zł. Znajdź coś dla siebie spośród modowych kolekcji, wygodnych piżam i pomysłowych akcesoriów do domu. Do zobaczenia w sklepach, outletach i na chibo.pl.
23: Reklama.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 25 minut godzina 8. Asiu, chciałem cię poinformować, że już w najbliższą sobotę w Warszawie będziesz mogła spotkać, uważaj, Helmuta. A jak będziesz miała szczęście, to i na Szczeciniaka trafisz.
1: Helmuta mówisz. I mi się przypomina, że kiedyś dawno, dawno temu, ze 20 lat i więcej, Helmutem jeździłam.
0: I właśnie o to chodzi.
1: To ten Helmut, tak, stary
0: tak,
1: znajomy.
0: Tramwaj, już proszę państwa. W sobotę jest Noc Muzeów. Z tej okazji specjalnie do Warszawy ściągnięto dwa tramwaje, takie zabytkowe. Mhm. Helmut to przegubowy pojazd niemieckiej produkcji z lat 50. i 60. 200 pasażerów do Poznania trafił w roku 2000 i służy mieszkańcom przez 13 lat, a drugi Szczeciniak, czyli Wismar, powstał jeszcze w latach 30. Jeździły sobie te wagony w Szczecinie, potem w Poznaniu. Uwaga, uwaga. Kursy w Warszawie odbędą się od godziny 18.30 do północy na trasie z Woli na Pragę i z Pragi na Wolę i będzie za darmo.
1: No to fajnie. A czym charakteryzuje się Helmut? Jakby państwo nigdy nie jeździli, to po czym poznać taki tramwaj Helmut, że jak się po schodkach do niego wchodzi, takie wąskie są drzwiczki i te schodki robią tak klik, klik, klik. Chyba są trzy i już się jest w tramwaju. Może państwo doświadczyli.
0: Helmutem nie jechałem. Spróbuję go odnaleźć.
1: Polecam gorąco. No w każdym razie Noc Muzeów w najbliższy weekend. Nas nie będzie można spotkać w żadnym. Jeszcze się nie czuję. Jemy zabytkami. Pogodny poranek.
2: Latawcem dzień wypłynął, nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wymierzy.

0: Beach Boys i I Get Around. A Beach Boys to jedna z ulubionych grup Zygmunta Heizera, do którego tematu, jak to mało co do Berlina wczoraj nie pojechał, jeszcze wrócimy przed godziną ósmą. Ale proszę Państwa, 42 lata temu miała miejsce premiera Seks Misji, jednej z najlepszych polskich komedii. Kopalnia oczywiście niezwykłych tekstów. Państwa ulubione? Słuchamy.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Taki mały tekścik z Seks Misji. Kobieta mnie bije.
0: Dola. Bardzo
2: to dziękujemy. Jak sobie gramy czasami w siatkówkę z dziewczynami, to tak właśnie słychać od czasu do czasu. Kobieta mnie bije.
0: Czyli Seks Misja wiecznie żywa i bardzo dobrze.

0: Reklama. Miau.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Kierowco, z aplikacją BPMe tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Promocja trwa do 24 maja. Obejmuje 8 tankowań do 50 litrów. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BPMe i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Zapraszamy na stację BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
9: No...
8: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
9: No dobra, a ty co będziesz robić?
8: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
10: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama.
18: Drogowskaz, Radia Pogoda.
20: Sporo utrudnień w Sopocie. Trwają prace na ulicach Torowej, Pokorniewskiego, Gojki, Pułaskiego i Broniewskiego. Drogowcy kontynuują też remont Cieszyńskiego. Wczoraj całkowicie zamknięta została dla ruchu ulica Pokorniewskiego. Zamknięta dla ruchu jest też ulica Broniewskiego. Trzeba dokładnie patrzeć na znaki.
18: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 10:08. Jakieś pół godziny temu Zygmunt dziękował młodej współpasażerce wczorajszego pociągu z Warszawy do Poznania i dalej do Berlina, że go szturchnęła przed Poznaniem.
1: Nie.
0: Czy to mi już
1: delikatnie obudziła?
0: Obudziła, żeby Zygmunt wysiadł sobie w Poznaniu i nie pojechał do Berlina. No i właśnie w tej sprawie państwo telefonują też. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Jacek z Poznania.
1: Dzień dobry.
2: Słuchacz wierny Radia Pogoda. Chciałem tylko nanieść korektę do informacji, że pan Zygmunt wczoraj jechał do Poznania. Gdyby pan przespał Poznań, obudziłby pan się nie w Świecku, tylko w Kunowicach, które jest kolejowym przejściem granicznym, albo dopiero potem we Frankfurcie nad Odrą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, najlepsze radio w Polsce.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: Słuchaj.
1: Ale dobrze, że ani tam się nie obudziłem.
0: No ale we Frankfurcie nad Odrą tam ślicznie jest, wszystko odremontowane, więc na pewno by ci się podobało.
1: Nie wiem, kiedy powrotny poziom był.
0: Natomiast w Kunowicach mógłbyś zwiedzić byłe pole bitwy z 1759 roku, tak. Aha. No właśnie, dużo torów kolejowych tam jest, budynki po rolniczej spółdzielni produkcyjnej w Nadodrze i w ogóle na pewno są tam mili ludzie.
1: No dobra, audycję dziś poprowadziłabyś sobie sama.
0: No i ty z Kunowic. Dobrze się wszystko skończyło. Bardzo serdecznie dziękujemy naszemu słuchaczowi z Poznania za tę korektę. Pozdrawiamy gorąco. Miłego dnia.

0: Za 5:08 pogodny poranek w Radiu Pogoda i wiadomości będą za chwilę niemałą.
1: W nich nasz dziennikarz sportowy Michał Waszkiewicz powie w końcu. I jest uradowany. I myślę, że nie tylko on, bo oglądał mecz wczorajszej Igi Świątek, zwycięski, i mówi w końcu, no bo stawia kropkę na zdaniu, które zwykle było pytaniem, czy Iga Świątek wróci na właściwe tory. Teraz wróciła, jest kropka na końcu zdania. Szczegóły tego fantastycznego wczorajszego meczu za chwilę w wiadomościach.
2: No i mamy nadzieję również na zwycięstwo zawodnika bądź zawodniczki.
0: W szybkiej piątce.
2: Już teraz można się zgłaszać. Przypominamy, że w tym tygodniu nagroda gwarantowana to podstawki do jajek, a do wygrania płyta Zbigniew Wodecki, Mitch and Mitch Orchestra. To jest płyta z koncertu 22 444 4004. Poprosimy o imię i państwa numer telefonu.

0: Autopromocja.
1: Zimna Zośka?
2: Nie w radiu pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
10: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
9: Jest 7 miejsc.
10: I rower, i mój kocyk. No i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
13: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
14: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
15: Została ostatnia reklama.
16: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wrócimy do najpiękniejszych melodii. Będzie Irena Santor. Zakochani czekają na maj. Zaraz po godzinie 8, a teraz wiadomości.
19: Synoptycy ostrzegają przed burzami w 7 województwach. Skuteczniejsza ochrona pacjentów przed pseudomedycyną. Rząd zmienia prawo. Przełamanie Igi Świątek i to w wielkim stylu. Dzisiaj walka o finał tenisowego turnieju w Rzymie.
20: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
1: Michał Pierzchała.
19: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami dla 7 województw. W komunikacie czytamy, że burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Alerty zaczną obowiązywać od godziny 13 i potrwają do 19. Obejmują województwa pomorskie i kujawsko-pomorskie oraz części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Rosja nie odpuszcza po kilku dniach zawieszenia broni, teraz nie ustaje. kraje w kolejnych zmasowanych atakach z powietrza na Ukrainę. Mer Kijowa Witalij Kliczko pisze w mediach społecznościowych, że na ukraińską stolicę spadły dziś w nocy rakiety balistyczne. Wykorzystano także liczne drony. Ich fragmenty miały spaść na budynki mieszkalne. Co najmniej jedna osoba zginęła, a 16 zostało rannych. Powrót Rosjan do zmasowanych ataków skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Według niego intensywne uderzenia w czasie trwającej wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Chinach absolutnie nie są przypadkowe. Skuteczniejsza ochrona pacjentów przed pseudomedycyną, dezinformacją i działalnością osób podszywających się pod specjalistów medycznych, to zakłada rządowy projekt nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, zwany jako tzw. lex szarlatan. Na baczności mają się mieć szczególnie internetowi influencerzy i medyczni oszuści. Szczegóły projektu, które przedstawił resort zdrowia, zna Szymon Kępka.
2: Rzecznik praw pacjenta otrzyma nowe kompetencje, zyska możliwość nakładania kar administracyjnych do wysokości miliona złotych. Będzie mógł też piętnować pseudomedyków, mówi rzecznik Bartłomiej Chmielowiec.
21: Jeżeli dojdziemy do przekonania, że wcześniej będziemy musieli ostrzec społeczeństwo o tym zagrożeniu, czyli zamieścić ostrzeżenie publiczne, to tak zrobimy.
2: Do tego dochodzi także kara do 100 tysięcy złotych, jeśli jakiś podmiot albo osoba trudniąca się pseudomedycyną nie będzie współpracować z rzecznikiem. Jednym z kluczowych celów zmian jest ograniczenie dezinformacji medycznej, mówi wiceministra zdrowia Katarzyna Kęcka.
22: Nam zależy na tym, żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
2: Projekt nie ogranicza takich aktywności jak zielarstwo, kosmetologia, joga albo masaż. Ma głównie piętnować sytuację, gdy ktoś zachęca do odrzucenia konwencjonalnych terapii medycznych.
19: Przełamanie Igi Świątek. Nasza tenisistka po raz pierwszy w tym roku przebrnęła etap ćwierćfinałów i na słynnym Foro Italico w Rzymie awansowała do najlepszej czwórki. I to w kapitalnym stylu, jakiego w jej wykonaniu kibice dawno nie widzieli. Michał Waszkiewicz.
7: Mogę powiedzieć w końcu, już nie muszę pytać, czy Iga Świątek wraca na właściwe tory, tylko na końcu takiego zdania po prostu postawić kropkę. Polka pokonała piątą w światowym rankingu Amerykankę Jessica Pegulę tak gładko, jakby była to jedynie treningowa gierka przed poważnym graniem. W pierwszym secie oddała Amerykance gema, w drugim dwa. Po 67 minutach było po wszystkim. Ewidentnie praca wykonana w ciągu ostatnich kilku tygodni z nowym trenerem przynosi efekty. Zyskałam dużo pewności siebie i od samego początku. Dzięki temu mogłam dziś wywierać presję na Jessie. Jestem zadowolona z tego, jak grałam. Świątek zawsze lubiła grać w Rzymie. To jej 25. zwycięstwo na tych kortach. Cieszy też styl. No i fakt, że po raz pierwszy od dawna udało się wygrać z rywalką z czołowej dziesiątki rankingu i po raz pierwszy w tym roku awansować do półfinału.
19: No i teraz tiramisu, a po tiramisu Elina Świtolina będzie rywalką Iki Świątek w półfinale turnieju w Rzymie. Ten mecz o 20:30.
20: Wskaz, Radia Pogoda.
23: Poranny ścisk na Słowackiego przed Niedźwiednikiem, zator na Armii Krajowej przed Łostowicką i przed węzłem Grodeka, spiętrzenie na Podwalu Przedmiejskim w kierunku Elbląskiej, tam jest zwężenie. Trzeba postać na trakcie Świętego Wojciecha przed Sandomierską w Gdyni. Przytkana jest Chwaszczyńska, sporo czasu stracicie na Kwiatkowskiego i Hutniczej.
20: Radio Pogoda, 87 i 8 FM.

0: Pogoda w Gdańsku.
1: Na Pomorzu dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, a także burze, miejscami może pojawić się grad. Około 14 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście, chłodniej miejscami nad morzem, tam około 11 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. W nocy przewaga chmur i opady deszczu będzie od 5 do 7 stopni. Jutro też przyda się parasol.
0: Radio Pogoda.

0: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
1: 8:05. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heizer.
1: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 14 maja, mamy 134 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:43, zachód będzie o 20:23. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 7 minut.
2: Proszę Państwa, w ciągu najbliższych kilkudziesięciu minut będziemy słyszeć od Państwa, mamy nadzieję, jakie są Państwa ulubione cytaty z Sex Missy, ale zajmiemy się też poważnym tematem, choć to w sumie bardzo proste. Jak zapobiegać chorobie Alzheimera i w ogóle jak zachować dobrą pamięć i dobre zdrowie umysłowe do późnej starości, oby jak najpóźniejszej. Będziemy się tym zajmować w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za chwileczkę będzie szybka piątka, a teraz Irena Santor.

Chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, pani Katarzyno.
3: Dzień dobry.
2: Fajnie panią słyszeć uśmiechniętą.
3: Tak, też się bardzo cieszę, bo tak jak zobaczyłam, że państwo dzwonicie, to się bardzo ucieszyłam.
0: Skąd pani dzwoni?
3: W tej momencie jesteśmy w drodze na pociąg z mężem, mieszkamy w Jachramce pod Warszawą.
0: Aha, a wybierają się państwo do?
3: Ja się wybieram do pracy do Warszawy.
0: Rozumiem.
2: Mm-hmm, no to dobrze.
0: Czyli rozumiem, że mąż za kierownicą, a pani odpowiada.
3: Mąż za kierownicą, tak, jako tutaj...
2: Podwozi panią.
3: Sufler, dubler.
2: Wspaniały człowiek po prostu.
3: I kierowca.
2: Proszę państwa, zatem dla państwa informacja, już niebawem będą sobie państwo jeść poranne jajeczka na miękko z zupełnie nowych kieliszków Radia Pogoda.
3: Bardzo się cieszymy.
0: A jak wszystko dobrze pójdzie, to do tego dołożymy płytę Zbigniew Wodecki z orkiestrą Mitch & Mitch.
2: No tylko, że tej płyty to proszę przy śniadaniu nie słuchać, bo wtedy obowiązuje słuchanie Radia Pogoda i Pogodnego Poranka oczywiście.
3: Ależ oczywiście.
2: Dostaną państwo tę płytę, znaczy pani Katarzyno, jeżeli w ciągu 30 sekund poda nam pani 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: W.
2: Jak Walentyna.
0: Tak jest.
3: Tak.
0: Wszystko dobrze. Jasne?
3: Tak.
0: Zaczynamy?
3: Zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Rzeka.
3: Wisła.
0: Ryba.
3: Węgorz.
0: W prognozie pogody.
3: Wichura. Wiatr.
0: Zawód.
3: Zawód.
2: Od zwierząt.
3: Weterynarz, o tak.
0: Tak. Król Polski.
3: Władysław IV.
0: No i już.
2: Brawo
0: dla asystenta. Świetnie, pomógł w odpowiednim momencie.
2: Tak jest, super państwu poszło. Pani Katarzyno, dziękujemy ślicznie, że państwo nas słuchają od samego rana.
3: Dziękuję bardzo i chciałam się pochwalić, że myśmy też brali udział u państwa w Szybkiej Piątce 1 kwietnia, kiedy mieliśmy na odwrót, mieliśmy podawane hasła, a musieliśmy wymyśleć kategorię.
2: Aha, ale to mąż chyba, tak? Wtedy...
3: Nie, ja też nie, też razem, też w takim samym układzie, jedziemy samochodem.
2: No i świetnie, to czyli już się znamy, teraz się możemy już wyściskać
0: czyli
2: i życzyć państwu.
0: Kolekcja nagród od Radia Pogoda rośnie.
2: To jest możliwe.
3: Tak, rośnie. Mamy już termos, także teraz będziemy mieć kieliszki dojść. A, nasionka, tak, bo dostaliśmy wtedy tak nasiona i chcieliśmy powiedzieć, że pięknie rosną, przyślemy zdjęcie, jak już będą kwitły.
0: Bardzo prosimy.
2: Bardzo
3: dobrze.
2: Prosimy. Dziękujemy i do usłyszenia. No i oczywiście zapraszamy państwa na jutro.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.

0: No nie mamy tylko siebie, tylko mamy państwa, państwo mają nas i wszyscy mamy siebie nawzajem. To Partita w pogodnym poranku Radia Pogoda, 22 minuty po 8. Zaraz po 8 mówiłam, że zapowiadałam, że będziemy mówić, jakie jest zdanie naukowców na temat tego, jak żyć, żeby obniżyć ryzyko zachorowania na chorobę Alzheimera. No i okazuje się, że państwo to już wiedzą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, stały słuchacz Zagłębia Dąbrowskiego a propos Alzheimera, no więc ja chcę się podzielić tym, co działa, żeby nie zapaść, że tak powiem, na tą chorobę. Mm-hmm. Od 8 lat jestem w zespole pieśni i tańca. Śpiewamy, tańczymy. Muszę się uczyć tekstu, muszę się uczyć układu poszczególnych tańców. No i to działa, wierzcie mi. Pozdrawiam, życzę miłego dnia.
2: No brawo, super, świetnie, bo to rzeczywiście i ruch, który jak wiadomo jest samym zdrowiem i konieczność zapamiętywania tekstu, no i kontakty z wieloma osobami.
0: Mimo wszystko dotkniemy tego tematu jeszcze za kilkanaście minut w pogodnym poranku Radia Pogoda. Jak to wygląda okiem naukowców?
3: Autopromocja.
4: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
3: Znowu lecicie?
4: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
3: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
4: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
9: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta

0: stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
2: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
3: Została ostatnia reklama.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: Rocky said, did you? You get happy in the pizza when you mambo Italiano.
1: Czego zabrakło?
2: No ale dodałeś. Jesteś no. takim, wiesz, Dinem Martinem 2026.
1: I teraz możemy zamknąć tę pieśń Mambo Italiano.
2: Tak jest. Za 28.09 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Trochę już o tym mówiliśmy, a właściwie nasz słuchacz, co robić, żeby zmniejszyć ryzyko zachorowania na Alzheimera. Genetyka jest ważna oczywiście, ale styl życia, jak pokazują badania ostatnie, bardzo szeroko zakrojone i wieloletnie, ważniejsze jest to i bardzo ważne jest to, jak żyjemy. Po pierwsze, trzeba się uczyć przez całe życie, ciągle nowych rzeczy. Trzeba wspomagać te funkcje poznawcze. Czy to jest język, czy to gra w szachy, czy to ogrodnictwo, no cokolwiek. Po prostu trzeba się uczyć nowych rzeczy. Trzeba rozwijać relacje społeczne, czyli najlepiej uczyć się w grupie i zapamiętywać imiona wszystkich koleżanek i kolegów.
1: O, z tym mam problem.
2: Ja też mam z tym problem, tak. Przyznaję się. Mhm. No, ale chodzi o to, żeby poznawać nowych ludzi, utrzymywać te relacje społeczne, odpowiadać na emocje innych ludzi. To też jest bardzo ważne, czyli ta empatia. No i trzecia rzecz, proszę sobie wyobrazić, że kierowcy karety pogotowia i taksówek mają jeden z najniższych wskaźników śmiertelności związanej z chorobą Alzheimerów w porównaniu z innymi zawodami. Dlaczego? Właśnie dlatego, że mają dobre postrzeganie przestrzenne i ciągle to rozwijają, czyli po prostu jeżdżą nie na nawigację, tylko na mapę i ta organizacja przestrzeni jest tutaj też bardzo ważna. Ja kiedyś słyszałam takie zdanie, że jak mamy na półeczce na przykład z kosmetykami albo z czymkolwiek innym, czego dotykamy codziennie, tam naukładane od lat tak samo, to źle. To należy zmieniać co jakiś czas, żeby mózg uczył się nowych rzeczy i wykazywał te nowe połączenia.
1: A czy to dobrze, jak wiercą u nas w studiu?
2: Tak, to bardzo dobrze, że wiercą u nas w studiu, bo to znaczy, że remont ma się ku końcowi i będziemy się niebawem cieszyć, a poza tym to nas wybija z codzienności też, a takie rzeczy są właśnie ważne, chyba.
1: Tak, od czasu do czasu mamy po prostu alarm.
2: A państwo to doskonale pewnie też słyszą. Obyśmy tylko zdrowi byli i w zdrowiu codziennie się spotykali w Radiu Pogoda i tak jak powiedział nasz słuchacz, śpiew i taniec są też bardzo ważne. No to może podśpiewamy sobie. Jan Kaczmarek i Jerzy Skoczylas w pogodnym poranku Radia Pogoda.
3: Zanim zdechnie w oceanie, skróć ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w tło przykryje pył.
4: Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazdą pił.
3: Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz.
4: Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy.

0: Jakby się ktoś jeszcze nie obudził do tej pory, to orkiestry Dente na pewno w tym pomogły. Za 29 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 42 rocznica premiery doskonałej polskiej komedii Seks Misja. Pytamy Państwa o ulubione teksty z filmu.
1: Mój ulubiony cytat z filmu to: uratowani, uratowani, bocian, bocian. Jak on żyje, to my też możemy.
0: Ale jak pan to pięknie odwzorował, no po prostu idealnie.
2: No oczami wyobraźni widzieliśmy ten fragment filmu.
0: Dokładnie tak, dziękujemy bardzo. 22 444 4004, telefon czynny oczywiście w każdej sprawie. Za chwilę piosenka w wykonaniu Jadwigi Strzeleckiej.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Hot grill.
7: Parilla caliente.
6: Grilla calda.
8: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
9: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
12: No...
11: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
12: No dobra, a ty co będziesz robić?
11: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
13: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Hej Ikea, super znów cię odwiedzić.
15: Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami.
14: O, muszę mieć ten stolik.
15: A na koniec wege klopsiki. Mniam.
16: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
17: Została ostatnia reklama.
18: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: Reklama.
17: Drogowskaz. Radia Pogoda.
20: Trwają ostatnie przygotowania do uruchomienia odcinkowego pomiaru prędkości na obwodnicy Trójmiasta. Będzie w dwóch miejscach, między Owczarnią a Matarnią oraz między Karczemkami a Szadołkami. Ma ruszyć lada dzień. Dziś w nocy w związku z legalizacją tego systemu mogą być czasowe utrudnienia między Owczarnią a Matarnią.
17: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Cichnie gwar wieczór.

0: odnajdziesz przecie w pieśni.
1: Za 9 minut będzie 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. No, nie zawsze sobie tutaj śmieszkujemy. Czasem rozmawiamy o poważnych rzeczach, które mamy nadzieję, że mogą się Państwu przydać w przyszłości. Otóż, jak żyć, żeby zminimalizować albo przynajmniej obniżyć ryzyko zachorowania na Alzheimera, czy też demencję, albo jedno i z drugim. Państwo podpowiadają tutaj, że warto układać puzzle i to takie nieoczywiste, bo są dzisiaj w różnych kształtach i nawet takie przestrzenne.
2: Tak jest.
1: Rozwiązywać na przykład zadania matematyczne albo
2: krzyżówkę. Tak.
1: Z labiryntów warto korzystać, jeżeli ma się gdzieś okazję. No nieraz to osiedle nowoczesne to jest niezły labirynt. Ja mam na przykład tak, że jak idę gdzieś jedną drogą, to nigdy nie wracam tą samą, tylko wybieram inną drogę. Są też różne inne aspekty, o których Państwo wspominają już w swoich telefonach. Dzień dobry.
3: Witam Państwa. Ostatnio czytałam dużo artykułów z zakresu neurobiologii i okazuje się, że w przypadku choroby Alzheimera, podobnie jak przy Parkinsonie, bardzo ważna jest dobra flora bakteryjna jelit. I jeżeli będziemy jeść kiszonki, jogurciki, kefirki naturalne i do tego skrobię oporną, czyli ziemniaki, kasze, fasole, które sobie pobyły w lodówce, albo inulinę, która występuje w cebuli, w porze, w topinamburze, w szparagach, w niedojrzałych zielonych bananach, to wtedy te bakterie będą miały dobrą pożywkę do jedzenia, no i będziemy zdrowsi. I mam nadzieję, że chociaż tym troszkę pomogę. Dziękuję.
2: Bardzo ważne i ciekawe informacje. Poza zielonymi bananami wszystko lubię.
1: Serdecznie dziękujemy. W ogóle ostatnio mówi się, że to nie mózg rządzi nami, tylko jelita. I mówi się o tym coraz więcej. Bardzo interesujące.

0: Frank Sinatra w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 5 minut będzie godzina 9. Znają Państwo takie może nie. Jeżeli są Państwo wędkarzami, to może znają Państwo takie powiedzenie. Gdzie bobry, tam pstrąg dobry. I to się może zgadzać. Więcej o tym, znaczy o bobrze w wyjątkowym miejscu powiemy po godzinie 9 w Radiu Pogoda, a za chwilę będą wiadomości, a w nich...
1: Zjedziemy do kopalni na nocną szychtę.
2: Ho, ho, ho. To w ramach nocy muzeum?
1: Tak, jedna z właśnie z propozycji.
2: Zgadłem.
0: Zapraszamy już za chwilę wiadomości.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
3: Oszczędzam.
2: O, a ile?
3: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
4: Kupuj szybciej, łatwiej i...

0: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
1: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
0: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
1: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
0: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
1: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
0: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
1: Zapraszam.
2: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
4: Develia. Dobrze być w domu.
5: Została ostatnia reklama.
6: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
7: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
8: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
9: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Specjalne zaproszenie dla Państwa na dzisiejsze popołudnie i wieczór. Będzie po godzinie 9, a teraz najważniejsze wiadomości.
10: Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem. Pierwsze takie rozmowy od 9 lat. Ścięta sosna z gniazdem orła jest nagroda za wskazanie sprawcy. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. To propozycja na weekendową noc muzeów.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
9: Michał Pieszchała.
10: To były pierwsze takie rozmowy od 9 lat. W Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie spotkali się prezydent USA Donald Trump i przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping. Otwierając spotkanie, przywódca Chin powiedział, że stabilne relacje Chin z USA są korzystne dla świata. Z kolei Trump chwalił Xi jako wielkiego przywódcę.
12: Będziemy mieli razem fantastyczną przyszłość. To zaszczyt być z wami. To zaszczyt być waszym przyjacielem, a relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek wcześniej.
13: Thank you very much.
10: Wizyta Donalda Trumpa w Pekinie potrwa do piątku. Prezydentowi USA towarzyszą szefowie największych amerykańskich firm, w tym Elon Musk. 5000 złotych nagrody wyznaczyło Nadleśnictwo Poddębice za pomoc w znalezieniu osoby, która w pobliżu zbiornika wodnego Jeziorsko pod Łodzią ścięła sosnę z gniazdem orła bielika. W ten sposób gniazdo zostało zniszczone, a przebywające w nim pisklaki nie przeżyły. Ścięte drzewo znalazł Komitet Ochrony Orłów, który przyjechał zaobrączkować młode. Bartosz Kądziołka.
14: Jak mówi Hanna Bednarek-Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi, to było celowe działanie, bo wycięte zostało tylko jedno drzewo z gniazdem.
15: To jest sytuacja niedopuszczalna absolutnie i bardzo zaskakująca, bo nigdy nie spotkaliśmy się z taką sytuacją na terenie łódzkich lasów.
14: Gniazdo znajdowało się w strefie ochronnej bielika, co oznacza, że nie można się do niego zbliżać na mniej niż 200 metrów, a w okresie lęgowym pół kilometra. Leśnicy nie informują też, gdzie takie gniazda są.
15: Ktoś po prostu musiał obserwować tę parę, jak lata nad gniazdem, skoro ustalił dokładną lokalizację.
14: Nie wiadomo jednak, co stało się z parą. Leśnicy zgłosili sprawę na policję. Sprawcy może grozić do 5 lat więzienia.
10: Maturzyści przed momentem przystąpili do pisemnego egzaminu z informatyki, a po południu napiszą egzamin z języka ukraińskiego na poziomie rozszerzonym i dwujęzycznym. Egzaminy te nie są obowiązkowe, zdają je tylko chętni, a wyniki egzaminów posłużą do rekrutacji na studia. W czterech lokalizacjach Gdańska odbyły się wczoraj ćwiczenia przeciwpowodziowe. Były to wspólne działania Straży Pożarnej, Spółki Gdańskie Wody, a także Policji i Straży Miejskiej. Miasto przygotowuje się w ten sposób do zagrożenia ulewami, które w związku ze zmianami klimatycznymi występują coraz częściej.
16: Scenariusz ćwiczeń zakłada uszkodzenie dwóch zbiorników, Świętokrzyska 1 oraz Świętokrzyska 2. Nasze działania polegają przede wszystkim na zabezpieczeniu pewnych odcinków, które zostały przerwane poprzez rozstawienie zapór.
17: Ile czasu potrzebujecie, by rozstawić takie zapory, obok których stoimy?
16: Po przywiezieniu zapór to jest zupełnie kwestia 5-10 minut rozstawienia.
18: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu za pomocą takich dużych worków z piaskiem, tak zwanych big bagów.
19: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski i myślę, że to jest też coś bardzo ważnego.
10: Z prezydentką Gdańska i przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo rozmawiał trójmiejski reporter Radia Pogoda Paweł Radzewicz. Zjedź do kopalni na nocną szychtę. Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu na sobotnią Noc Muzeów otwiera swoje podziemne trasy zwiedzania. W kopalni Guido można będzie poczuć się jak XIX-wieczny górnik.
20: Oni pracowali po 12 godzin dziennie i większość roku, jak oni przychodzili do pracy, było ciemno. Jak oni kończyli swoją dniówkę i wyjeżdżali, było ciemno. Na dole było ciemno.
10: Mówił Roman Chytry z muzeum. Na chętnych czekają 4 trasy.
9: Matko jedyna. Poczuć się jak XIX-wieczny górnik. To ja bym w następnych wiadomościach poprosiła coś wysoka, żeby była jakaś propozycja, że można z góry sobie i w jasności na świat popatrzeć. A teraz będą wiadomości sportowe i prognoza pogody.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Lech Poznań i Jagiellonia Białystok, już tylko te dwie drużyny pozostały w walce o Mistrzostwo Polski. Szansę na tytuł stracili wczoraj piłkarze Górnika Zabrze, jedynie remisując w zaległym meczu w Gdyni z Arką 0-0. Natomiast Raków w kluczowym meczu przegrał w Białymstoku 0-2. Na dwie kolejki przed końcem sezonu Jagiellonia do prowadzącego Lecha traci 4 punkty. A we Francji z kolejnego tytułu cieszą się piłkarze Paris Saint-Germain. W decydującym meczu z bezpośrednim rywalem obrońcy tytułu wygrali na wyjeździe z Lens 2-0. To piąty z rzędu tytuł dla PSG, które od czasu przejęcia przez Katarczyków wywalczyło mistrzostwo 12 razy w ciągu 14 lat.

0: Pogoda.
1: Dzisiaj na przemian chmury i ze słońcem przelotnie może padać deszcz. Pojawią się także burze. Są alerty wydane dla 7 województw. To pomorskie i kujawsko-pomorskie, a także części zachodnio-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Na termometrach w ciągu dnia od 12 stopni na północnym zachodzie, przez 16 w centrum, do 20 stopni na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 990 hektopaskali i nie powinno się zmieniać.
2: Michał Pierzchoła, dziękujemy.
1: Dziękuję.
0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
3: 6 minut po godzinie 9. Dzień dobry, witamy Państwa.
2: Zygmunt Heiser.
3: Jasia Kruk, witamy w czwartek, 14 maja, mamy 134 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Dominika, Michał, Maciej, Maria, Wiktor oraz Bonifacy, czyli trzeci zimny ogrodnik. Koniec jeszcze... z zimnymi ogrodnikami dziś, ale Zośka przed nami.
2: Ale Zośka będzie w Radiu Pogoda gorąca jutro od samego rana. Wszystko będziemy Państwu wyjaśniać. Mamy specjalny konkurs przeznaczony na 15. A dzisiaj jeszcze 14.
3: Ale generalnie chodzi o to, żeby gorące Zośki się do nas zgłaszały.
2: Tak. Właściwie to mogą już teraz, ale najlepiej to jutro od samego rana. Bardzo gorąco i słonecznie, tak zawsze jest dzięki najpiękniejszym melodiom w Radiu Pogoda. Rena Rolska.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 12 minut po godzinie 9, przyrodnicza sensacja, tak można by powiedzieć, proszę Państwa. Rzecz dotyczy bobrów. Jeszcze niedawno obecność bobra nad Morskim Okiem, czyli to wysoko w Tatrach, była traktowana jako przyrodnicza ciekawostka.
1: Tak.
0: No, wręcz sensacja, a tymczasem ostatnio okazało się, że bóbr z nadmorskiego oka nie jest sam. Pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego po najnowszych obserwacjach oceniają, że w rejonie stawu żyją obecnie 4 osobniki, w tym młode.
1: Naprawdę? Przetrwały. Jak on sobie na takiej bobry? Wysokości tak. Dziewczyny znalazł?
0: Ta przyszła do niego.
1: Chyba tak.
0: Atrakcyjny był, te zęby miał takie fajne.
1: Niesamowite.
0: Słuchaj, no naprawdę w takich trochę ekstremalnych warunkach.
1: No nawet bardzo.
0: Znalazł sobie miejsce do życia, znalazł pokarm, przetrwał zimę. Były obawy właśnie, że ciężka zima spowoduje, że bobry
1: nie przetrwa,
0: tam
1: tak.
0: nie przetrwają. Przetrwały. To inteligentne i jak twierdzisz, bardzo pożyteczne.
1: Bardzo pożyteczne zwierzę. Może on tam za dużej tamy na tym Morskim Oku nie zbuduje, bo tam jednak woda przepływa dosyć szybko i chyba nie da rady, ale ogólnie bobry są nazywane...
0: Ale są tacy, co mówią, że to szkodniki.
1: No tak, są szkodniki, a później płonie 300 hektarów lasu, no bo nie ma bobrów, bo sucho, bo wody gruntowe się obniżają. Także szanujmy bobry, także te na wysokościach. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 14 minut po 9:00. Gramy!

0: 21 po 9 to jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Obiecaliśmy zaproszenie na wieczór. Właściwie ja nie wiem teraz, jak nazwać, jak słońce
1: późne
0: zachodzi.
1: Późne popołudnie.
0: O, dziękuję ci bardzo. No
1: dziękuję,
0: właśnie. Zachód słońca dopiero 20:23, więc 18 to takie pff. W każdym razie właśnie o tej godzinie Tamara Pawlik-Lipska i jej gość. Dzień dobry, kłaniamy się.
2: Dzień dobry. Dzisiaj przy zapowiedzi naszego gościa popołudniowego chciałabym wykorzystać pewien gadżet, pewną lalkę, o której śnią dziewczynki. Posłuchajcie państwo. I wszyscy rodzice już wiedzą, że to Elza z Krainy Lodu. No a w polskiej wersji językowej tą Elzą i nie tylko Elzą, ale naprawdę wieloma postaciami, które znają państwo z ekranów, jest Kasia Łaska. I to właśnie ona dzisiaj

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohispan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohispanie Max. Biohispan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki McTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
9: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
10: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Kamper spakowany? Jedziemy?
12: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
11: Znowu? Przecież już brałeś.
12: Ale działała za słabo i za krótko.
13: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
14: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: No i jak twój kręgosłup?
16: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
17: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
18: Została ostatnia reklama.
19: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda, 9:32, nasz telefon 22 444 4004, czynny od samego rana.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Mój mąż jesteśmy wiernymi słuchaczami Radia Pogody, a dzisiaj, ponieważ mamy bardzo ekscytujący dzień, ponieważ jedziemy z Warszawy nad morze właśnie na Siódemce, jest idealna pogoda i luksusowo się jedzie, więc mamy włączone radio, słuchamy Radia Pogody. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich prowadzących Radio Pogoda i również wszystkich słuchaczy. Jedziemy nad morze, będziemy odpoczywać. Wszystkiego dobrego i słuchać Radia Pogody oczywiście.
1: Dziękuję.
0: Dziękujemy. Życzymy nie tylko dobrego odbioru Radia Pogoda, ale tej dobrej pogody nad morzem i żeby ciepełko było, i żeby słonko było, i żeby jak najmniej deszczu.
1: I żeby była dobra rybka i bursztyny. Trochę Państwu zazdrościmy, ale dziękujemy, że Państwo biorą nas na wynos, jak to się ładnie mówi. Wszędzie można oczywiście słuchać Radia Pogoda, gdziekolwiek się jest i ma się dostęp do internetu, bo jest specjalna aplikacja do słuchania tegoż. Zapraszamy na naszą stronę www.radiopogoda.pl. Tam można sprawdzić naszą aplikację i instrukcję obsługi po prostu, jak ją instalować i jak z niej słuchać. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Bogusław Metz.

0: dam, już ci je dam, już ci je dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Już ci je dam.
1: Za 20:10 pogodny poranek w Radiu Pogoda. Tak tylko przypominamy, bo to też właściwie film do przypomnienia, chociaż niektórzy twierdzą, że się źle zestarzał. Czy ja wiem, sami państwo ocenią. 42. rocznica premiery filmu Seks Misja.
2: No jak się Seks Misja zestarzała? No?
1: Wiesz, no tam są różne takie tam damsko-męskie, to już dzisiaj takie wąsy mają długie te dowcipy. Ale?
2: No nie, ale różne powiedzonka? Mhm. Absolutnie nie.
1: Przyjęły się i zostały. Na przykład takie.
3: Nie, pomysł był bardzo dobry. No tak, ale trzeba było w ten korytarz na lewo. No mi się to nawet zaczyna podobać. Jutro też wam uciekniemy.
1: Zawsze bawi. Film do przypomnienia oczywiście, a jak nie, to jest Radio Pogoda, które poprzypomina te wszystkie teksty. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Bardzo energetycznie grupa Sailor.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
16: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
17: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
18: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W studiu jest już Piotr Sforakowski.
1: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Rozmawiamy sobie dzisiaj między innymi oczywiście w Pogodnym poranku Radia Pogoda o ulubionych cytatach z Seks Misji, bo 42. rocznica premiery wypada właśnie dzisiaj. Twój ulubiony cytat?
2: No to jest taki cały dialog. A może Skłodowska też była kobietą? No tutaj to akurat był nie najlepszy przykład. Albo mnie zmyliły. I to właśnie albo mnie zmyliły jest moim ulubionym.
1: A moim ulubionym jest te psiary święte.
2: No tak, nasi tu byli, wiadomo.
1: Państwo też się zgłaszają jeszcze. Dzień dobry.
3: Kochani, szukałam, słuchałam, ale nie usłyszałam, żeby ktoś powiedział moje ukochane powiedzenie Seks Misji. Ciemność. Widzę ciemność.
1: A, to też buziaczki. Dobre. Buziaczki dla pani. Bardzo serdecznie dziękujemy. Po 10:00 przejmiesz stery Radia Pogoda i co tam u ciebie?
2: A będzie żeglarstwo na przykład.
1: O, interesujące.
2: Ale ja bym powiedział, że to będzie żeglarstwo małowymiarowe.
1: Aha. Czyli szuwarowo-bagienne. Jak
2: nie, atlantyckie.
1: Mówiło.
2: Atlantyckie.
1: A, no to proszę. Mhm. Zachęciłeś. Zapraszamy, proszę państwa, Radio Pogoda. Wracamy z Pogodnym Porankiem już jutro od godziny 6:00. Zapraszamy. I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot outside the

0: doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Reklama.
13: Sercami gwiazd rozpocznie się nasze dzisiejsze spotkanie. Zajrzy w nie Halina Frąckowiak, po czym grupa Sickery Cyp przypomni się nam przebojem Son of My Father. Teraz posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
14: Wiadomości z Gdańska.
15: Iwona Wieciślak, zapraszam. Pracownicy Urzędu Morskiego w Gdyni usunęli z plaży szczątki wieloryba, które morze wyrzuciło na brzeg na terenie rezerwatu Mawia Łacha. Ze względu na zaawansowany rozkład szczątków nie można ustalić przyczyny śmierci ssaka. Truchło zwierzęcia zostanie sutylizowane. Symulacja uszkodzenia wału zbiornika retencyjnego Świętokrzyska 1, działania ratownicze w kilku punktach miasta. Tak wyglądały ćwiczenia przeciwpowodziowe, które odbyły się wczoraj w Gdańsku.
16: W tej chwili trwa zabezpieczanie wyrwy w obwałowaniu.
17: Uwaga, to tylko ćwiczenia, ale kiedy przychodzi nagła sytuacja, służby umieją współdziałać. Z każdych ćwiczeń wyciągamy wnioski.
15: W działaniach uczestniczyły spółki i jednostki miejskie, Straż Pożarna, Policja oraz Straż Miejska. W Technikum Budowy Okrętów w Gdyni powstanie klasa mundurowa. Zgodę na to wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddział Przygotowania Wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Wystartuje we wrześniu tego roku. Nauka potrwa 5 lat. Teraz to wszystko. Kolejne informacje z regionu za godzinę.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
15: Chłodniej, burzowo i deszczowo i tak do zimnej Zośki, czyli do piątku. Na Pomorzu w ciągu dnia dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotno pad deszczu, miejscami burze, lokalnie też grad. Od 12 do 15 stopni mają wskazywać dziś termometry, 11 stopni będzie dziś nad samym morzem. Wiatr na ogół umiarkowany, okresami dość silny, w czasie burz porywy wiatru mogą dochodzić do 70 km na godzinę.
14: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry. Dzisiaj dzień farmaceuty, czyli pana albo pani magister, którzy sprzedają nam lekarstwa z recepty od lekarza, ale też służą radą i pomocą, kiedy potrzebujemy czegoś na różne nasze dolegliwości. Ja spotykam się z nimi średnio co 2-3 miesiące. Zwykle realizuję receptę. Czasami jeszcze kupuję witaminy, ale to chyba tyle. A jak często państwo odwiedzają aptekę państwa farmaceutów? I czy tylko realizują państwo receptę, czy kupują państwo jeszcze coś w aptece poza tym? Teraz mam dla farmaceutów oraz ich klientów kilka najpiękniejszych melodii w wykonaniu Haliny Frąckowiak, zespołu Sickery Cyp, a potem jeszcze Skaldów.

Nie domykajmy drzwi, prosili Skaldowie. Zaraz zespół Vox będzie się zastanawiać, czy może nie warto by rozwinąć skrzydeł i polecieć gdzieś w świat. W świat. Dzisiaj jest dzień pomyłek w Radiu Pogoda, no trudno. A propos w świat. Nie polecieć, tylko popłynąć. Zamierza pan Andrew Bedwell z Wielkiej Brytanii i zamierza to zrobić na jachcie. Ja wiem, czy to dobra nazwa. Na jachciku długości niewiele ponad 1 metra. Jacht już jest w drodze do portu Argentia na Nowej Fundlandii, skąd żeglarz zamierza popłynąć w kierunku Wysp Brytyjskich. Pan Bedwell nie jest nowicjuszem, próbował już raz pokonać Atlantyk przed 3 laty, ale nie zdążył. Podróż zakończyła się mocno przedwcześnie, kiedy jego jachcik w czasie transportu do portu spadł na beton, a to sprawiło, że po prostu nie nadawał się do wodowania. Teraz 50-latek podejmie drugą próbę pobicia istniejącego rekordu Guinnessa. W 1993 roku Amerykanin Hugo Villain przepłynął Ocean Atlantycki jachcikiem długości 162 cm. Przypomnę, że ta nowa próba będzie bita na jachcie długości 117 cm. Aha, nie wiem, ile pan Andrew Bedwell liczy wzrostu, ale jestem prawie pewien, że jest zbyt wysoki, także chyba będzie musiał spać na stojąco. Nie wiem, czego by trzeba, żebym w ogóle dopuścił myśl o możliwości pływania na tego rodzaju łupince.

0: The winner takes it all, czyli the winner, czyli zwycięzca bierze wszystko. Tak śpiewali zwycięzcy Eurowizji z 1974 roku i to może była prawda w latach 70. Teraz, jeśli chodzi o konkurs Eurowizji, coraz częściej różnie bywa. Dzisiaj 42. rocznica premiery Sex Missy, że tak zmienię temat, i przy tej okazji Państwo przypominają te ulubione cytaty z filmu Juliusza Machulskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Sławek z Wrocławia. Moim ulubionym cytatem z filmu Sex Missy jest: Jadwisiu, proszę natychmiast uwolnić tatusia.
2: A dla mnie najlepszy był Jurek, kiedy powiedział: idziemy na wschód, tam musi być jakaś cywilizacja. Jacek z Krakowa. Pozdrawiam całe radio.
0: Pozdrawiam również panów. Jurek, czyli Jerzy Sztur, a więc Maksiu z filmu Sex Missy. A jak brzmi państwa ulubiony cytat z Sex Missy?
3: Radio Pogoda.

0: emocje.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięży. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Już trwa Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
5: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł, a do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
0: Reklama.

Piotr Szczepanik i puste koperty w Radiu Pogoda. Dzisiaj, jak Państwo może słyszeli, od rana mamy towarzystwo remontowe i prędzej czy później zawsze bywa tak, że to słychać na antenie Radia Pogoda. Wtedy nie bardzo można to ominąć, więc proponuję, żeby słuchając tych dźwięków w tle takich, jakie są, podzielili się Państwo tym, co u Państwa słychać. U nas odgłosy młotów, wiertarek, krótko mówiąc, remontu. Dzień jak co dzień po prostu, ale mam nadzieję, że u Państwa jest spokojniej i jeżeli chodzi o dźwięki, przynajmniej ładniej. Bardzo proszę zadzwonić do Radia Pogoda i opowiedzieć o tym, co Państwo słyszą teraz w swoim otoczeniu. Oprócz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda, rzecz jasna, to oczywiste. 22 444 40 04. A teraz sobie pospacerujemy w rytm przeboju zespołu Baim. A do lata już tylko... Niech nas spojrzy. 37 dni.

0: Demis Roussos i jedna z najpiękniejszych melodii. Za chwilkę one wrócą przebojem Anna zespołu Blackout, a jeszcze przed 11 będzie deszczowa piosenka Gina Kelly'ego dla tych z Państwa, którzy lubią i mogą śpiewać w deszczu, albo chociaż nucić.
1: Radio Pogoda.
2: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Kanter spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: No i jak twój kręgosłup?
9: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
10: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
11: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
12: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
13: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
12: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
13: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
12: Czyli?
13: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Masz już Modivo Club Gold?
16: Nie. A warto?
15: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
16: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
15: W Modivo eObuwie, TTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
16: Brzmi super. No to jak dołączyć?
15: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
17: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Trawisto.
20: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
23: Reklama.

Stałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce.

0: Autopromocja.
1: Zimna Zośka?
2: Nie w radiu pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Została ostatnia reklama.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
16: To był świat w zupełnie starym stylu i o nim zaśpiewa nam za parę minut Urszula Sipińska. Potem usłyszymy Mieczysława Foga w piosence Nasza jest noc. Wszystko razem tuż po tych wiadomościach Radia Pogoda.
12: Wiadomości z Gdańska.
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. 9 osób w rękach CBA mieli wyłudzić pieniądze na otwarcie żłobków w Gdańsku i Gdyni. Chodzi o 2,5 miliona złotych z programu Aktywny Maluch, mówi rzecznik wojewody Krystian Kłos.
18: Zostały wykryte nieprawidłowości, jeżeli chodzi o pozyskiwanie środków przez jedną z firm, która aplikowała takie środki na terenie województwa pomorskiego.
17: Śledztwo wykazało, że firma przedłożyła fałszywe dokumenty. Co więcej, brakowało jej odpowiednich pomieszczeń i kadr do stworzenia miejsc opieki dla dzieci. 63-latek spod Wejher odpowie za znęcanie się nad psem. Mężczyzna trzymał zwierzę w zamkniętej piwnicy bez stałego dostępu do wody i karmy. Grozi mu do 3 lat więzienia. Dziś odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Porozmawiajmy przy stole. Tym razem będzie to okazja do rozmowy o potrzebach dzielnicy Wzgórze Mickiewicza. W spotkaniu weźmie udział prezydent Aleksandra Dulkiewicz, jej współpracownicy oraz radni. Spotkanie odbędzie się na terenie rekreacyjnym przy Jacka Soplicy. Początek godzina 17. Szła i niszczyła torebką auta. Więcej o tej sprawie powiemy za godzinę.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
17: Do końca tygodnia utrzyma się zmienna pogoda z przelotnym deszczem i burzami. Dziś niewykluczony też grad. Temperatura umiarkowana, mówiąc dyplomatycznie. Na Pomorzu dziś najchłodniej nad samym morzem. Tam jedynie 11 stopni. Około 14 stopni mają wskazywać termometry w Trójmieście. Wiatr umiarkowany, w czasie burz silny i porywisty. Noc chłodna, od 5 do 7 stopni, pokażą termometry.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Dzisiaj dzień farmaceuty, więc zapytałem o to, jak często Państwo spotykają się z farmaceutami. Zapytałem także o to, co u Państwa słychać oprócz najpiękniejszych melodii Radia Pogoda. No bo u nas łomot. O, proszę. I do tego mojego pytania wrócę za kilka minut, a za niespełna pół godziny będziemy wspominać Bobiego Darina w rocznicę jego urodzin.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splotą,

0: Jedyne co ma to złudzenia. Czerwony tulipan. My oprócz remontowego łoskotu mamy jeszcze najpiękniejsze melodie. A co słychać u Państwa? Dzień dobry. To tak to wszystko nie będzie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie, panie Piotrze. Damka mówi. Mnie dzisiaj rano obudził szum kopary. Tak strasznie pikała, że po prostu obudziłam się. Co się dzieje? Paczek wykopują ziemię, ponieważ chyba będą wymieniać rury. Przedtem budziło mnie wiercenie, bo coś w studzienkach kanalizacyjnych wiercili, ale niestety nie powiodło im się, więc prawdopodobnie będą wymieniać te rury. Ale nieraz, jak się budzę o 4:00 czy przed 4:00, to tak pięknie ptaki śpiewają, ponieważ mam za oknem dość dużo drzewek. Tak cudnie śpiewają ptaki, że to jest muzyka wspaniała.
0: To prawda.
1: Prawie tak piękna, jak wasze melodie. Pozdrawiam serdecznie.
0: Wzajemnie pozdrawiam, pani Danusiu. No właśnie, kiedy nic nie przeszkadza, bo większość świata wokół nas jeszcze śpi, to słychać tylko ranne ptaszki. Pięknie, no bo wiosna w końcu. A co u Państwa słychać? 22 440 4 4004. Teraz będzie słychać najpiękniejsze melodie Bonnie M. i Janusza Gniatkowskiego, ale co jeszcze słychać?

O jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

0: Arrivederci Roma śpiewał Janusz Gniatkowski, ale to jak wiadomo włoska piosenka. Zdobyła popularność dzięki wykonaniu Mario Lanzy, który nagrał ją do filmu Siedem wzgórz Rzymu. Nie wiem, czy ten film był u nas w kinach wyświetlany. No a potem to już nagrywali ją najwięksi. Bing Crosby, Dean Martin, Cliff Richard, Dion Warwick, Perry Como czy Sam Cooke. A u nas Janusz Gniatkowski, słyszany przed chwilką w Radiu Pogoda. Za chwilkę najpiękniejsze melodie wracają piosenkami Anny Jurksztowicz i Sławy Przybylskiej.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
4: Proszę.
3: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
4: O, pięknie! Brawo, Asia.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
9: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
11: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
9: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się z bliska na Gazeta.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Jeszcze nie śpisz?
14: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
13: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
14: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.

Sława Przybylska w Radiu Pogoda, a teraz wspomnienie Bobiego Darina, gwiazdy muzyki popularnej drugiej połowy lat 50. oraz 60. Swoją karierę zaczął od pisania piosenek dla Connie Francis, a na swój pierwszy sukces musiał trochę poczekać. W końcu w 58 roku nagrał piosenkę Splish Splash.

przeboje przyniosły Bobiemu Darinowi światową sławę i nagrodę Grammy. Nic dziwnego, że spróbował swoich sił w filmie z sukcesem. A rolę w Kiedy nadejdzie wrzesień, dostał Złoty Glob. Potem do tego wszystkiego doszła jeszcze telewizja, działalność polityczna, a wszystko wydarzyło się w ciągu krótkich 37 lat życia Bobiego Darina. Niemal całe życie zmagał się z chorobą serca, które w końcu nie wytrzymało wysiłku. Przypomnijmy sobie teraz, jak Bobby Darin śpiewał piosenkę Mack the Knife z opery Za 3 grosze Kurta Weila i Bertolta Brechta.

0: Sport i Krzysztof Klęczą z trzema koronami w Radiu Pogoda. Dzisiaj, jak Państwo wiedzą, rocznica premiery filmu Seks Misja, ale jest też inna rocznica. W 52 roku, 74 lata temu, ustanowiono odznakę wzorowy kierowca i szczerze mówiąc tylko tyle wiem na temat tej odznaki. Ale może wśród słuchaczy Radia Pogoda są kierowcy, którzy otrzymali tę odznakę wzorowy kierowca. Jeżeli tak, to bardzo proszę się podzielić wspomnieniami. Za co otrzymywało się taką odznakę? Czy trudno było ją otrzymać? No i kto mógł ją otrzymać? 22 444 4004.
1: Reklama.
2: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie kupujesz dwie farby lub środki do drewna, a trzeci najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
7: Mamusia?
8: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
7: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Masz już Modivo Club Gold?
15: Nie, a warto?
14: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
15: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
14: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
15: Brzmi super, no to jak dołączyć?
14: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: Została ostatnia reklama.
19: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. A żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A wy macie wiem, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja wiem, rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski.

0: Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Reklama. Wspomnienia z wakacji w kolorze blond Macieja Kosowskiego oraz najpiękniejszy dzień Eleni. Takie najpiękniejsze melodie rozpoczną dzisiejsze pogodne popołudnie, oczywiście zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Gdańska.
6: Iwona Wyciślok, zapraszam. Szła i niszczyła samochody zaparkowane przy ulicy Redłowskiej w Gdyni. 21-latka uderzała w auta torebką, kopała w lusterka i karoserię. Jak się okazało, była pijana. Badanie alkomatem wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w organizmie. Teraz o jej dalszym losie zdecyduje sąd. Gdynia czy Szczecin? Rozpoczęła się rywalizacja o to, w którym mieście osiądzie na zbliżającej się emeryturze Dar Młodzieży. Problem dla Gdyni jest taki, że Szczecin zaczął starania jako pierwszy, mówi miejski radny z Gdyni Jakub Ubych.
7: Szczecin bardzo chce, jest bardzo zainteresowany. Wokół tematu ściągnięcia Daru Młodzieży do Szczecina powstała cała grupa inicjatywna.
6: Tymczasem Gdynia póki co sprawą się nie zainteresowała. Zdaniem radnego Ubycha to błąd. Ponad 90 tysięcy osób odwiedziło wystawę czasową Nasi Chłopcy, prezentowaną w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. W związku z dużym zainteresowaniem publiczności Muzeum Gdańska zdecydowało o przedłużeniu ekspozycji do końca maja. Wystawa będzie dostępna również podczas tegorocznej Nocy Muzeów.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
6: Na Pomorzu dziś jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, a także burze. Miejscami może pojawić się grad. Około 14 stopni zobaczymy na termometrach w Trójmieście. Chłodniej miejscami nad morzem, tam około 11 stopni. Wiatr na ogół umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. W nocy przewaga chmur i opady deszczu będzie od 5 do 7 stopni. Jutro też przyda się parasol.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
5: No to już co nieco się wyjaśniło, jeśli chodzi o odznakę wzorowy kierowca. Po raz kolejny się potwierdziło, że słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko. Wrócimy do tego mniej więcej za pół godziny, bo wcześniej za mniej więcej, niespełna nawet 10 minut będziemy wspominać Sydneya Becheta w rocznicę jego urodzin. Ale najpierw mam dla Państwa kilka najpiękniejszych melodii. Popołudnie muzycznie rozpocznie Maciej Kosowski jego wakacje z blondynką. Potem usłyszymy Eleni i Annę Jantar.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.

Poznaliśmy jedyne marzenie Anny Jantar. Teraz przypomnijmy sobie muzyka dzisiaj już nieco zapomnianego, a przed laty uznawanego za drugiego po Louisie Armstrongu jazzmana z Nowego Orleanu. Ale ta opinia nie przyszła łatwo. W latach wielkiego kryzysu Sidney Bechet zawiesił saksofon i klarnet na kołku i zarabiał jako krawiec. No ale pod koniec lat 30. wrócił do muzyki i wtedy właśnie zapracował sobie na sławę jednego z największych muzyków nowoorleańskich. Wśród jego najbardziej znanych utworów są Les Oignons.

No i ten saksofon, prawda? Uwodzący. Sydney Bechet po wojnie przeniósł się do Paryża, którym był zafascynowany i spędził w nim resztę życia. Teraz w Radiu Pogoda posłuchajmy jego najbardziej znanego utworu, Petit Fleur, ciepło myśląc o jednym z największych przedstawicieli nowoorleńskiego jazzu, Sydneyu Bechecie, w 127. rocznicę jego urodzin. Co u nas słychać? Na szczęście nie tylko wiertarki.

0: Słuchaliśmy Anny German, a wcześniej Franka Sinatry, a nie Sidneya Bechetta, jak zapowiadałem. Ale co się odwlecze, to jak wiadomo nie ucieczę. Kwiatuszek pana Bechetta pojawi się w Radiu Pogoda po 13. Za chwilkę natomiast wrócę do tej odznaki wzorowego kierowcy, o którą zapytałem w związku z dzisiejszą rocznicą jej ustanowienia.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Odlotowa okazja. Mega lekkie walizki Semiline z materiału odpornego na uszkodzenia w cenie od 79 zł. Skorzystaj. Oferta ważna do 16 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
14: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
13: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
15: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
16: I to razem
17: przyjemnie spędzić czas.
16: Ale pachnie!
15: Spróbować czekolady.
17: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
16: O, wow!
15: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
18: Wpadaj do Lidla.

0: The Mamas and the Papas i California Dreaming, chyba największy przebój zespołu, a w każdym razie najbardziej pamiętny. Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę, teraz ja wracam do mojego pytania o odznakę wzorowy kierowca, bo dzisiaj wypada 74. rocznica jej ustanowienia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem synem Piotr, byłem w wojsku, w stanie wojennym, 82-84. Otrzymałem srebrną odznakę wzorowego kierowcy. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również, panie Piotrze. Czyli w latach 80. jeszcze można było tę odznakę dostać. I to, jak sądzę, w różnym stopniu, bo pewnie, skoro pan dostał srebrną, była i złota. Dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry. Z tej strony Cezary. Dostałem taką odznakę. Pamiętam, to w 90. roku było. Gdy szedłem do wojska, robiłem taki wojskowy kurs kierowców. WKK to się nazywało. I przy zajęciu pierwszego miejsca z roku właśnie i z wojska dostałem tą wzorową odznakę kierowcy. No i wszystkich słuchaczy i całą załogę Radia Pogoda oczywiście serdecznie pozdrawiam.
0: Serdecznie, wzajemnie pozdrawiamy, panie Cezary. Czyli w latach 80. tę odznakę zdobywało się w wojsku. Jak było wcześniej? No, o tym będzie już po 13.

Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Radiu Pogoda słuchaliśmy Krzysztofa Krawczyka, przed którym słyszeliśmy Basię w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Jego płyta jest w tym tygodniu główną nagrodą w porannej zabawie Szybka Piątka, więc jeszcze jutro można ją zdobyć kilkanaście minut po ósmej. Gwarantowaną nagrodą w tej zabawie są pogodne kieliszki do jajek na miękko z naszej limitowanej kolekcji.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
3: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
1: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
3: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
2: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt, 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt, również 70% taniej. Biedronka.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. Października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
10: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
11: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
14: I to razem!
15: Przyjemnie spędzić czas.
14: Ale pachnie!
13: Spróbować czekolady.
15: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
14: O, wow!
13: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
16: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
18: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andreerieu.com.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przyceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przyceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł.

0: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Maryla Rodowicz zaśpiewa nam za kilka minut Sing Sing, po czym usłyszymy czerwone gitary w piosence o niezadzieraniu nosa. To za chwilę, bo teraz pora posłuchać najważniejszych wiadomości Radia Pogoda.
8: Szacowanie strat i badanie przyczyn wielkiego pożaru trwa na roztoczu. Możliwość zawarcia pokoju oddaliła się po ostatnim ataku Rosji na Ukrainę. W Polsce powstaje najwyższy w Europie pomnik.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
8: Agnieszka Trojanowska-Bis. Specjalna Komisja Lasów Państwowych oszacuje straty i zbada przyczyny pożaru w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Na miejscu zakończyła się już akcja gaśnicza ratowników. Od wczoraj teren porządkują leśnicy i właśnie ze względu na bezpieczeństwo nadal do niektórych miejsc nie można wchodzić, tłumaczy Anna Sternik z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie.
9: Ogień naruszył system korzeniowy wielu drzew porastających tereny bagienne i torfowiska. Nawet nieco trochę silniejszy podmuch wiatru może spowodować ich przechylenie lub przewrócenie się drzewa. Zakaz wejścia dotyczy obszaru dwóch leśnictw, Dębowce i leśnictwo Fryszarka.
8: Walka z żywiołem w Puszczy Solskiej trwała prawie tydzień. W kulminacyjnym momencie brało w niej udział ponad 1000 ratowników, śmigłowce i samoloty. W czasie akcji gaśniczej w katastrofie samolotu Dromader zginął 65-letni pilot. Przyczyny zarówno jego śmierci, jak i wybuchu pożaru cały czas bada prokuratura. Przedłużają się utrudnienia na kolei na trasach z Wrocławia do Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Opóźnienia są bardzo duże, nawet kilkugodzinne. Część pociągów regionalnych została odwołana. Opóźnienia notują też pociągi dalekobieżne z innych kierunków. Setki dronów i dziesiątki rakiet wystrzelonych przez Rosję na Ukrainę ostatniej nocy nie przybliżają pokoju. Celem ataków Moskwy była wyłącznie infrastruktura cywilna, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W Kijowie zniszczenia są w 20 miejscach. Drony i rakiety z Rosji trafiły w budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Grzegorz Kozioł o szczegółach.
10: Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że cały czas trwa akcja ratunkowa. Jeden z dronów trafił w 8-piętrowy blok, całkowicie niszcząc klatkę schodową, a pod gruzami nadal mogą znajdować się ludzie. Małgorzata Olasińska-Hart, dyrektorka programu pomocy humanitarnej Polskiej Misji Medycznej, przypomniała, że poprzedniej nocy oprócz Kijowa zostały zaatakowane także inne miasta, m.in. Odessa i Lwów.
11: I w tym ataku zostało rannych kilkanaście osób, a zginęło 6 osób. Liczba ofiar cywilnych wojny w Ukrainie przekroczyła już 15 tysięcy.
10: Rosjanie zaatakowali również infrastrukturę energetyczną w Krzemieńczuku oraz zabudowę portową i mieszkalną w Czarnomorsku.
8: Wśród 15 tysięcy zabitych cywilów w trakcie wojny na Ukrainie szacuje się, że życie straciło 700 dzieci. Jako trener i nauczyciel WF-u miał molestować uczennice poniżej 15 roku życia. W sądzie apelacyjnym w Rzeszowie ruszył proces odwoławczy 58-letniego dziś byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela w jednej z senockich szkół podstawowych. Mężczyzna został oskarżony także o nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. Jawność rozprawy jest wyłączona z uwagi na dobro pokrzywdzonych. Oskarżony został dowieziony na salę rozpraw z aresztu, w którym przebywał od zatrzymania. Sąd pierwszej instancji skazał go na karę łącznie grzeczną 4 lat pozbawienia wolności. Kończy się budowa najwyższego w Europie pomnika Matki Boskiej w Konotopiu koło Torunia. Monument ma mieć 55 metrów wysokości, 15 metrów mają mieć korony i to na nich ma być taras widokowy. Do góry będzie można wjechać windą, z tarasu będzie można podziwiać okolice. To inicjatywa milionera Romana Karkosika i jego żony. Budowla będzie poświęcona 15 sierpnia. To pomnik wyższy niż słynny pomnik Chrystusa w Rio de Janeiro, a także Chrystusa w Świebodzinie.
12: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
8: Najcieplej dziś na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16, na północnym zachodzie od 12 do 14, najchłodniej nad samym morzem do 10. Burze możliwe dziś po południu, a na razie słońce i chmury na przemian i możliwy przelotny deszcz.
12: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
7: Dzień dobry. Za chwilę wrócimy do odznaki wzorowej kierowca i tego, kto ją mógł zdobyć. Posłuchamy Sydney Abeszeta, a potem jeszcze wrócą powiedzonka z Seksmisji. Czyli zajmie nas 14 maja, bo to, o czym i o kim mówiłem, ma związek z dzisiejszą datą. No ale pierwszeństwo mają najpiękniejsze melodie. Maryli Rodowicz, a potem Czerwonych Gitar.

0: No to tak, od panów, których słuchaliśmy przed 13, wiemy, że odznakę wzorowego kierowcy można było otrzymać w wojsku, zwłaszcza w latach 80. Nie wiem czy tylko, ale wcześniej na pewno nie tylko tak można było ją dostać. Dzień dobry.
1: Witam, wyszedłem z Warszawy. Mój ojciec dostał taką odznakę. Robił sobie prawo jazdy w latach 50. Jeszcze to były takie sztywne książeczki. A ponieważ nie miał samochodu, więc nie jeździł, dostał po 20 latach odznakę wzorowego kierowcy za to, że nie miał żadnego mandatu.
0: No tak.
1: Wiązało się to z tym, że przy wymianie prawa jazdy, na przykład, tak później prowadzono już te miękkie dokumenty, dostawał dokument za darmo. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam panie Zbyszku i dziękuję za ten telefon. Mówiłem, że słuchacze Radia Pogoda wiedzą wszystko. Cywile też mogli dostawać takie odznaki wzorowego kierowcy, jeżeli nie zapisali się na kartach milicyjnych patroli. Podejrzewam, że w latach 70. i wcześniej było trochę łatwiej niż dziś, bo ruch samochodów był nieporównywalnie mniejszy, ale i tak 20 lat bez mandatu to jest wyczyn. No, dobrze, to teraz jeszcze wreszcie Sydney Bechet i jego najsłynniejszy utwór, czyli Petit Fleur w 127. rocznicę urodzin muzyka.

0: Dziś drugi półfinał tegorocznego konkursu Eurowizji. Przyznam się, że jeszcze nie zdecydowałem, czy będę oglądać, bo przedwczoraj ledwo dobrnąłem do końca pierwszego półfinału. Natomiast zanim to się zacznie, w Radiu Pogoda będzie można posłuchać rozmowy Tamary Pawlik-Lipskiej z Katarzyną Łaską, aktorką teatrów muzycznych, dubbingową, którą mogą Państwo znać także z seriali, na przykład Daleko od Noszy. Pani Katarzyna Łaska będzie dziś przepytywana przez Tamarę w Alei Sław Radia Pogoda. Początek rozmowy o 18:00.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
4: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
6: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
12: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
11: Serio? Też na wysokie kwoty?
12: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
13: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
14: Melatonina, lekam, dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
17: Została ostatnia reklama.
18: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Reklama.

0: Andrzej Rybiński z pocieszanką pojawił się w Radiu Pogoda. Wróćmy teraz jeszcze na chwilę do Seks Misji. W 42. rocznicę premiery tego filmu pytam Państwa o ulubione cytaty. Właściwie pytamy od rana o ulubione cytaty z tego filmu. Oprócz "ciemność widzę, kobieta mnie bije, dzień dobry, zostałem Jolkę", czy "chodźmy na wschód", były też inne pamiętne kwestie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Pozdrawiam tradycyjnie stały słuchacz z Warszawy, Paweł. Mój ulubiony cytat z filmu Seks Misja to: "Panie Albercie, teraz to się dopiero zacznie. Wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy".
2: Tak. Dzień dobry. Moim ulubionym cytatem z filmu Seks Misja jest: "Ładny macie tu, ale w tym archeo siostry". Pozdrawiam.
3: Dzień dobry. Arek z Warszawy. Śmieszne to hasło było, żeby z gołą babą w Indie jechać i nic, tak powiedział pan Sztur.
4: Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi się podobało, jak pani Ludwiżanka mówiła o sobie: najstarsza starogina, ponieważ ja już też wiekowa jestem, więc często do swojej rodziny przedstawiam.

0: stawiam się też w ten sposób. Tu mówi najstarsza starowinka serdeczności, Jagoda.
1: Serdeczności i pozdrowienia dla wszystkich Państwa. No niektóre cytaty takie na granicy, prawda? No ale tak było przecież w filmie. Te słowa padły. A może sobie obejrzę Seksmisję dzisiaj zamiast półfinału? Na razie posłuchamy Drupiego. O.

0: Na wszystko przyjdzie czas, jak mówi jedno z powiedzeń. Inne mówi, że na wszystko jest czas i miejsce. Miejsce to Radio Pogoda, czas to godzina 14, która rzeczywiście dopiero nadejdzie, ale już niedługo. I wtedy przywita się z Państwem Wojciech Babiarczyk, który zadba o Państwa dobry, popołudniowy nastrój. Ja zapraszam do Radia Pogoda na piątkowy remont, remanent tygodnia od 10.
1: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A. Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
2: Develia. Dobrze być w domu.
3: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także Ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w Twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
12: Została ostatnia reklama.
13: ZUS, podatki, czynsz, konto.
14: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
13: Ty nie?
14: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
13: Płacą ci? Dużo?
14: 4000 się uzbierało.
13: No żartujesz.
15: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
3: Ale cza-cza, señorita.
2: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone Solevita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru.

0: hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Jeszcze nie śpisz?
4: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
3: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
4: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
5: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.
7: Pociągi już jeżdżą na Dolnym Śląsku, ale z opóźnieniami do końca dnia. W Warszawie dokonano pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej. Polacy chętniej spędzają wolny czas w ruchu, ogłosił GUS.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zakończyła się awaria na wrocławskim węźle kolejowym. Doszło do niej nad ranem na posterunku Grabiszyn we Wrocławiu. Pociągi przez ostatnie godziny były opóźnione, niektóre regionalne nawet odwołane. Dlatego teraz ruch pociągów do końca dnia może być zakłócony, mogą występować opóźnienia. A chodzi o połączenia do i z Wrocławia w kierunku Głogowa, Legnicy, Wałbrzycha i Rawicza. Kolejarze zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów na stronach przewoźników i weryfikowanie planów podróży na portalu pasażera. W nocnym ataku na Kijów co najmniej 4 osoby zginęły, a 40 jest rannych. Rosyjskie uderzenia na Ukrainę trwały do rana przez całą ostatnią dobę, o czym więcej Tomasz Orchowski.
8: Przez dobę Rosjanie użyli ponad 1500 dronów, prawie 700 tylko ostatniej nocy. W jednej z dzielnic Kijowa od uderzenia bezzałogowca zawaliła się klatka schodowa. Trwa akcja poszukiwania ludzi pod gruzami 8-piętrowego bloku. Burmistrz stolicy Witalij Kliczko. Twierdzenia Putina, że cele są wyłącznie wojskowe, to kłamstwo. Widzimy mnóstwo zniszczonych domów, umierających cywilów. W spokojnych miastach ta wojna to nic innego niż ludobójstwo. Mieli być wdzięczni, że nie zaatakowaliśmy dronami defilady na Placu Czerwonym i to jest właśnie ta ich wdzięczność. Dodawał jeden z mieszkańców Kijowa. Ukraińskie władze przekazały, że głównym celem rosyjskiego ataku była infrastruktura kolejowa i energetyczna.
7: W Kijowie zniszczenia są w kilkudziesięciu miejscach. Drony i rakiety z Rosji zniszczyły budynki mieszkalne, szkołę i klinikę weterynaryjną. Warszawscy urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, poinformował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
9: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego.
7: Prezydent Warszawy tłumaczy, jak urzędnicy dostosowują dokumenty do nowych decyzji.
9: Wybraliśmy po prostu właśnie tego typu zapis, gdzie wpisujemy te dane w jednej i w drugiej rubryce. Natomiast rozporządzenie, myślę, że te sprawy też ureguluje tak, żeby później te transkrypcje w całym kraju były dokonywane dokładnie w taki sam sposób.
7: Z kolei rząd przygotowuje rozwiązanie systemowe. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy poinformował, że podpisał nowy projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktów małżeństwa. Zakłada on wprowadzenie 3 konfiguracji dokumentów: kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. Zapadła decyzja, kto zastąpi w Sejmie zmarłego tragicznie posła Lewicy. Łukasza Litewkę to Bożena Borowiec zasiądzie w ławie poselskiej. Zgodnie z kodeksem prawo do objęcia mandatu po zmarłym pośle przysługuje kolejnemu kandydatowi z tej samej listy, który otrzymał największą liczbę głosów. Łukasz Litewka, poseł Lewicy, organizator licznych akcji charytatywnych, zginął tragicznie w Dąbrowie Górniczej, jadąc rowerem. Miał 36 lat. Rośnie aktywność ruchowa Polaków, ogłosił Główny Urząd Statystyczny. Jednocześnie jednak pogorszyły się oceny dotyczące kondycji fizycznej mieszkańców naszego kraju, ale jak przekazał GUS, regularną aktywność co najmniej raz w tygodniu deklaruje obecnie blisko 23% osób.
2: Pogoda.
7: Pogoda dziś umiarkowana, bo trochę słońca i trochę chmur, przelotne deszcze możliwe wszędzie, za wyjątkiem południowego wschodu Polski, ale możliwe także burze z gradem. Na termometrach od 12 do 14 stopni na północnym zachodzie, do 16 stopni w centrum, do 20 na Podkarpaciu, najchłodniej nad morzem do 10 stopni.

4 minuty po godzinie 14 mamy czwartkowe popołudnie. Jutro o tej porze, to jak znam życie, większość Państwa będzie już w doskonałych humorach, bo rozpocznie nam się kolejny majowy weekend, no ale na razie musimy jeszcze przetrwać, można powiedzieć, cały jeden dzień. Gorąco Państwa zapraszam na to dzisiejsze czwartkowe spotkanie do Radia Pogoda. Mnóstwo atrakcji, mnóstwo pięknych melodii. O tych atrakcjach opowiem Państwu już za moment, a o piosenkach, no to mogę powiedzieć teraz. Będzie śpiewający aktor, bo przed Państwem Bogdan Łazuka.

0: legenda polskiej piosenki literackiej, a także kabaretowej, oczywiście zespół Pod Budą w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie to teraz mam dla Państwa zespół, który bardzo często w latach 70. i na początku lat 80. pojawiał się w naszym kraju na koncertach. Władze PRL-u w latach 70. zabroniły emisji jednej piosenki, bo podobno obraża naszych wschodnich przyjaciół. A mowa o piosence Rasputin i chyba już Państwo wiedzą, że to piosenka będzie już za moment zespołu Bonnie. Ale ja nie zagram Państwu Rasputina, zagram Państwu coś równie pięknego od piosenki, od której naprawdę trudno się oderwać. No to Bonnie w Radiu Pogoda i słynne El Lute.
1: This is the story of El Lute. A man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: fragmenty piosenek zespołu Skaldowie stały się częścią języka obiegowego, no bo przecież takie stwierdzenia jak cała jesteś w skowronkach, czy ludzie listy piszą, no to niejednokrotnie pewnie Państwo również w swoich rozmowach czy też wypowiedziach takie zdania się pojawiały. Zespół Skaldowie, no i słynny króliczek w Radio Pogoda. 18 minut po godzinie 14, to już za moment pojawi się gwiazda, którą przyjaciele do dziś nazywają Dzitką. Ona dała nam się również poznać jako aktorka. Pojawiła się w filmie Akademia Pana Kleksa. Tam zagrała smutną księżniczkę. Są Państwo ciekawi, o kim mowa, szczegóły już za moment, zatem proszę zostać koniecznie z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: autopromocja. Zimna Zośka?
1: Nie w radiu pogoda.
0: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
1: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
0: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
1: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
0: Nie daj się zimnej Zośce.
1: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przywicka 10A.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor, różne rodzaje, 675 ml i 798 ml, 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka, jedynie 9,99 za 1 kg, aż 44% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
11: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku. Bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
12: Została ostatnia reklama.
13: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.

0: nie tylko piosenkarka, drodzy Państwo, ale także aktorka filmowa i teatralna Jadwiga Prolińska w radiu. Pogoda, najpiękniejsze melodie w czwartkowe popołudnie. 29 minut po godzinie 14. Mnóstwo atrakcji czeka na Państwa do godziny 18, a jedną z nich jest Państwa ulubiony popołudniowy konkurs, czyli Ani tak, ani nie, gdzie do wygrania dziś między innymi nasz piękny kubek niebieski Radia Pogoda, a do tego także książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. Będę miał dla Państwa 5 pytań, muszą Państwo na nie odpowiedzieć w ciągu 30 sekund, nie używając ani słów tak, ani słowa nie. Gorąco Państwa zapraszam, a do zabawy będzie się można zgłaszać parę minut po godzinie 16. No a teraz pora na wokalistę zespołu Czerwono-Czarni, który miał zaszczyt wystąpić w 67 roku w Warszawie na jednym koncercie z legendą zespołu legendarnym, kultowym, mogę śmiało tak powiedzieć, zespołem The Rolling Stones. No to przed Państwem już teraz Jacek Lech.
1: Nie miałem prawie nic.

0: W jednym z wywiadów powiedziała: muszę kogoś kochać, żeby żyć. Wtedy czuję się kobietą. Kiedy my, kobiety, kogoś kochamy, czujemy, że żyjemy. To francuski wróbelek, czyli Edith Piaf w Radiu Pogoda. To są najpiękniejsze melodie, a już za moment Irena Santor z piosenką o tym, co czeka nas, no niestety, w nadchodzący weekend, czyli opady deszczu, miejscami nawet intensywne. No oby ta prognoza pogody się nie sprawdziła. Na to liczę, drodzy Państwo. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
7: Ty nie?
8: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
7: Płacą ci? Dużo?
8: 4000 się uzbierało.
7: No żartujesz.
9: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
14: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
13: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
14: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
13: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
14: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
13: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
14: Zaprasza
15: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
13: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
16: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu. Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
18: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
17: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Została ostatnia reklama.
19: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
20: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
1: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Adriano Celentano, a także Krzysztof Krawczyk. A na razie 15 na zegarach. Pora na wiadomości.
11: Trwa obława po strzelaninie i zabójstwie w śląskim Lubinie. Kłótnia o powrót religii na dawnych zasadach i zaskakujące koalicje. Krakowskie lotnisko rozrośnie się do niebywałych rozmiarów. To największa inwestycja w historii.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Od wczoraj trwa obława na zabójcę dwóch osób po strzelaninie w Lubinie na Śląsku. Do strzelaniny doszło w nocy z wtorku na środę. Służby nadal nie udzielają bliższych informacji. Wiadomo jedynie, że strzelanina miała miejsce w bloku na osiedlu przy lesie. Zginęły dwie osoby, a trzecia ranna trafiła do szpitala. W Sejmie rośnie napięcie wokół projektu ustawy Tak dla religii i etyki w szkole. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów i Instytut Ordo Iuris. Jest on próbą odwrócenia zmian wprowadzonych przez Ministerstwo Edukacji, które zmniejszyło z 2 do 1 liczbę lekcji religii w szkole od tego roku. Wczoraj podczas Sejmowej Komisji Edukacji doszło do awantury. Szefowa Komisji Edukacji Krystyna Szumilas przerwała obrady, co oburzyło autorów projektu oraz posłów PiS, ale także koalicjantów, mówił lider PSL-u, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Oczywiście są różne opinie, możemy się na nie spierać, ale nie można przerywać prac z powodu własnych opinii. Ja uważam, że te prace powinny być kontynuowane.
11: Dziś wniosek o odwołanie Krystyny Szumilas składa PiS. Co ciekawe, posłów opozycji wsparł też Marcin Józef Aciuk, poseł jeszcze do niedawna z Koalicji Obywatelskiej. Egzaminy już za nimi, teraz decyzja dotycząca przyszłości. Uczniowie klas 8 szkół podstawowych rozpoczynają rekrutację do szkół średnich. Coraz większego znaczenia nabierają obecnie placówki branżowe. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju, o czym Paweł Radzewicz.
14: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
15: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
14: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Habior.
16: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
14: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
15: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
14: Na wybór szkoły i złożenie do dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
11: Wyniki zakończonych wczoraj egzaminów ósmoklasisty będą znane 3 lipca. Wówczas uczniowie mogą jeszcze zweryfikować swoje plany i wybrać szkoły i klasy na nowo. Z największą inwestycją w swojej historii rusza krakowskie lotnisko. Terminal w Balicach ma zostać rozbudowany tak, by port mógł obsługiwać nawet 20 milionów pasażerów rocznie. Inwestycja ma kosztować ponad 660 milionów złotych. Nowa część terminala ma być naturalnym przedłużeniem obecnego budynku i znacząco poprawić komfort podróżowania, mówi prezes lotniska Łukasz Strutyński.
9: On będzie niespełna 2 razy większy od terminalu obecnego. Mówię tylko o części zachodniej. Razem z częścią wschodnią to będzie dokładnie 2 razy tyle. To jest więcej gate'ów, punktów kontroli paszportowej, więcej przestrzeni komercyjnej, więcej przestrzeni w terminalu. To jest ogromna zmiana.
11: Władze lotniska podkreślają, że Balice rosną szybciej niż wcześniej prognozowano.
9: W terminalu, który był planowany na 8 milionów pasażerów, mamy w tym momencie prawie 15, ale nie jest naszym celem, żeby komfort utrzymać. Chcemy go istotnie poprawić.
11: Nowa jakość i nowa część terminala ma zostać oddana do użytku w 2029 roku.
12: Co jest grane w Gdańsku?
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Zbliża się 22. Międzynarodowy Festiwal Churalny Mundus Cantat. Tegoroczna odsłona festiwalu odbędzie się w dniach od 15 do 24 maja w Sopocie. Udział wezmą chóry z Europy, Ameryki Północnej i Południowej. Program festiwalu obejmuje zarówno wydarzenia konkursowe, jak i liczne koncerty towarzyszące. Gdańska Galeria Fotografii otwiera wystawę jednego z najważniejszych fotografów pracujących w Polsce, laureata paszportu polityki Mikołaja Gropiera. To pierwsza tak szeroka prezentacja jego twórczości w Trójmieście. Wernisaż dziś o 18:00. W tym roku podczas Nocy Muzeów w oddziale sztuki dawnej rządzi XVIII wiek. Czekają na Was m.in. stylowe torby, papierowe peruki, muzealny fotospot, a także warsztaty tańców dworskich oraz gra, dzięki której odkryjecie sekret Florentyny. Będzie też tor przeszkód z lekcją etykiety.
12: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Zdecydowanie najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, przeważnie w kraju do 16 stopni, trochę chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10 stopni. Słońce i chmury na przemian, do tego przelotny deszcz możliwy wszędzie, za wyjątkiem Podkarpacia, a po południu możliwe burze z gradem.
10: Pięć minut po godzinie 15:00. Z wielką przyjemnością i radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę czwartkowego popołudnia do Radia Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam bardzo ładnie i pięknie, chociaż za oknami, no to co widać, to jakoś tak sprawia, że człowiek chciałby zostać w domu i nic, tylko delektować się tymi najpiękniejszymi melodiami. Ale jest takie miejsce w Europie, w którym też dzisiaj powinno być słonecznie, pięknie, upalnie, a nie jest, a mowa o Mediolanie, tam zaledwie 18 stopni. Pada intensywnie deszcz, a w tym mieście urodził się ten oto artysta, który już teraz zaśpiewa w Radiu Pogoda. To Adriano Celentano.

Ikona polskiej piosenki Krzysztof Krawczyk, Życia mała garść. Choć artysta pochodził z artystycznej rodziny i w liceum uczęszczał na profesjonalne lekcje śpiewu, a także gry na gitarze, no to jak wielokrotnie w wywiadach powtarzał, jako dziecko wcale nie marzył o karierze na estradzie. Prawie 14 minut po godzinie 15, czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. To teraz pora na gwiazdę, którą znają Państwo doskonale jako piosenkarkę, chociaż ona raz wystąpiła epizodycznie w filmie Krajobraz po bitwie, a reżyserem tego filmu był sam Andrzej Wajda. To przed Państwem już teraz Anna German.

0: Słuchajcie Radia Pogoda, z tej strony Grażyna Wolszczak.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: sam. Królowa polskiego Big Beatu lat 60. to była Kasia Sobczyk w towarzystwie zespołu Czerwono-Czarni. A już za kilka minut wspólnie z Państwem zaglądać będziemy na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czeka na Państwa pewna niespodzianka i o niej opowiem już za moment. Zatem proszę zostać bardzo blisko Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
5: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
6: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
11: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
2: Została ostatnia reklama.
15: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
16: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2898 zł. Teraz za jedyne 2699.

0: Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie 16. Gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby przez całą dobę zaglądać także na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, bo tam czeka na Państwa mnóstwo rozrywki. No między innymi polecamy Państwu quizy muzyczne. Mogą się Państwo sprawdzić, jak dobrze znają teksty piosenek i same piosenki i samych artystów. No choćby takich jak oni.
1: Słoneczko, choć tyle wprawy mam, tyle bajek znam, ale tak jak ty nie czas.
0: To Zbigniew Wodecki.
2: Jak na lotni zawieszony.
0: I Andrzej Zaucha. Quizy tych artystów między innymi znajdą Państwo już teraz.

0: niezapomniany Zbyszek Wodecki. Zacznij od Bacha, a ja Państwu polecam, żeby zacząć każdy dzień od pogodnego poranka w radiu. Pogoda, który startuje od 6 do 10 codziennie. Asia Kruk i Zygmunt Heiser budzą Państwa tymi najpiękniejszymi melodiami. Na dodatku pojawia się Państwa ulubiona zabawa Wiem o niej, czyli szybka piątka. Zawsze Państwo się emocjonują przy tej zabawie, za to proszę jutro koniecznie budzić się w ten piątkowy poranek z Radiem Pogoda. A w Radiu Pogoda już za moment Jan Wojtak, pojawi się także Eleni i Roman Garczak. A po 16 pojawi się zabawa Ani tak, ani nie. Proszę zostać koniecznie z nami.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
5: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
4: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
5: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
4: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
5: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
4: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
5: Zapraszam.
6: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk-Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
8: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
9: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
8: Serio? Też na wysokie kwoty?
9: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
10: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
11: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
12: Kategoria trawienie.
13: Po jednej nutce.
12: Ciężko na żołądku.
13: A teraz?
12: Uczucie pełności.
13: Dobrze. I ostatni.
12: Gazy.
13: Świetnie. A co można na to zaradzić?
12: Najlepiej zastosować Travisto.
14: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
15: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
16: Znowu lecicie?
17: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
16: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
17: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
18: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Została ostatnia reklama.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? Niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeniesie.

0: czekał.
1: Rzuć monetę, rzuć monetę,
0: rzuć monetę. Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele.

0: to promocja.
1: Najbardziej poruszające historie rodzą się wtedy, gdy rozmowa płynie sama.
2: Przepraszam najmocniej, czy to znaczy, że ja dostałam tę rolę? A pan Maciej mówił, czy pani miała wątpliwości? Oczywiście. Ja mówię, o rajutku, dostałam rolę w serialu.
3: Aleja Sław, Radia Pogoda. Spotkania z tymi, którzy inspirują, bawią i wzruszają. Słuchaj od 18 tylko w Radiu Pogoda.
1: Zapraszam, Tamara Pawlik-Lipska.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
3: Została ostatnia reklama.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
0: Reklama.
10: Czwartkowe popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment przypomnę Państwu piosenkę, która pojawiła się w filmie Absolvent, a którą zaśpiewa Simon i Garfunkel. A na razie 16 na zegarach, pora na wiadomości.
11: Związek dwóch mężczyzn jako małżeństwo uznali warszawscy urzędnicy. Burzowe popołudnie i wieczór są alerty na północy i w centrum Polski. Iga Świątek idzie jak burza.
12: Grało mi się tak dobrze, że właściwie wszystko zrealizowałam.
11: Dziś w Rzymie zagrał finał.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
11: Agnieszka Trojanowska-Bis. Mężczyzna został wpisany w rubrykę przeznaczoną dla kobiet. To decyzja urzędników w Warszawie, którzy dokonali pierwszej w historii transkrypcji aktu małżeństwa pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Prezydent Warszawy tłumaczy, że procedura jest daleka od doskonałości, ale nowe wzory dokumentów są dopiero w przygotowaniu. Jednocześnie mówi, że nie mógł postąpić inaczej, jak wykonać wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warszawski prezydent potwierdził, że obaj mężczyźni w świetle prawa przestali być w Polsce uznawani za kawalerów, ale jakie prawa będą im wspólnie przysługiwać, tego jeszcze nie wiadomo. O czym Tomasz Fęcka.
13: Mężczyźni, którzy uzyskali dziś pierwszą transkrypcję aktu małżeństwa homoseksualnego, przetrą szlaki dla innych par, przekonuje Trzaskowski, podkreślając, że także zawieszone postępowania dotyczące par jednopłciowych zostają wznowione i one również otrzymają transkrypcję swoich dokumentów. Zastrzega przy tym, że nie jest pewne, jak małżeństwa homoseksualne będą traktowane w Polsce przez urzędy czy instytucje.
14: Rzeczą zupełnie osobną jest kwestia praw i obowiązków, które tym osobom będą przysługiwać, i te prawa zostaną określone na gruncie prawa.
13: A to jest wciąż w powijakach.
11: Przewrócona ciężarówka blokuje przejazd autostradą A4 w kierunku Wrocławia i Katowic. Do wywrotki doszło na wysokości Magnuszowic. Przyczyny wypadku nie są jeszcze znane. Aresztowany w Gdańsku za dokonanie rozboju 23-latek to członek gangu z Göteborga, który brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny 3 lata temu, donosi gazeta Göteborgs-Posten. Młody obywatel Szwecji wraz z 3 kompanami w wieku od 17 do 19 lat został zatrzymany w ubiegłym tygodniu na lotnisku w Gdańsku, gdzie czekał na lot do Szwecji. Szwecji. Polscy śledczy zarzucają grupie dokonanie rozboju podczas wizyty w naszym kraju. Mężczyźni mieli turyście z Norwegii zabrać telefon i kartę płatniczą oraz zmusić go do wypłat i transakcji kartą. To był trzeci, najsuchszy kwiecień od 1951 roku. W minionym miesiącu opady wyniosły 30% normy, czyli tego, czego zwykle możemy spodziewać się w kwietniu, wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Natomiast maj odbija sobie brak deszczu, który mieliśmy w ostatnich tygodniach. Dziś MGW wydał alert przed burzami dla 7 województw. Do godziny 19 zagrzmieć może w województwie pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w części zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. Burzom towarzyszyć będą silne porywy wiatru, a miejscami grad. Iga Świątek zagra wieczorem o finał turnieju w Rzymie. Polka jest w świetnej kondycji i nastawieniu. Dziś wieczorem jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
15: Iga Świątek najpierw oddała tylko jednego gema Elisabeccie Cocciaretto, potem trzy Naomi Osace, a wczoraj również trzy Jessice Peguli, grając fantastycznie. Po meczu kolejny raz podkreśliła, że gra lepiej, bo dobrze układa jej się współpraca z nowym trenerem.
12: Przez ostatnie miesiące mam wrażenie, że za dużo też myślałam na korcie. Nie byłam jakby pewna, teraz czuję się inaczej.
15: W pierwszym w tym roku półfinale Świątek zagra z Eliną Świtoliną. Ma z Ukrainką dodatni bilans, ale w tym roku w Indian Wells z nią przegrała.
11: Mecz Polki z Ukrainką dziś o 20:30.
16: Co jest grane w Gdańsku?
17: Iwona Wyciślok, zapraszam. Ponad 90 tysięcy osób odwiedziło wystawę czasową Nasi Chłopcy, prezentowaną w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku. W związku z tak dużym zainteresowaniem publiczności Muzeum Gdańska zdecydowało o przedłużeniu ekspozycji do końca maja. Wystawa będzie dostępna również podczas tegorocznej Nocy Muzeów. Przygotowania do Nocy Muzeów trwają. Trwa też Festiwal Literatury i Teatru Between Pomiędzy w Trójmieście. To już 17. edycja tego interdyscyplinarnego wydarzenia. W programie są spotkania autorskie, rozmowy literackie, wystawy, prezentacje spektakli oraz rozmowy z ich twórcami. Festiwal zakończy się w niedzielę. Także w niedzielę kończy się kinowa odsłona festiwalu Millennium Dogs Against Gravity. Największy festiwal filmów dokumentalnych gości w Gdyni już po raz 11, a dziś wieczorem w Gdyńskim Centrum Filmowym odbędzie się gala wręczenia głównych nagród festiwalu.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
11: Pogoda dziś zawiesista, niepewna, bo mamy słońce, ale mamy też chmury. Do tego możliwy jest do końca dnia przelotny deszcz, a nawet burze z gradem. Najcieplej na Podkarpaciu do 20 stopni, w centrum do 16 i to jest temperatura w przeważającej części kraju. Chłodniej na północnym zachodzie do 14, a nad samym morzem do 10.
10: Pięć minut po godzinie 16:00. Z wielką radością zapraszam Państwa na tą kolejną godzinę czwartkowego popołudnia do Radia Pogoda. Zestaw tych najpiękniejszych melodii już czeka na Państwa. Za moment Wały Jagiellońskie, no i słynna Córko Rybaka. No a teraz pora na piosenkę, która pojawiła się w kultowym filmie Absolwent. Pamiętają Państwo tą cudowną rolę Dustina Hoffmana. No a ten wielki przebój już teraz w Radiu Pogoda zaśpiewa duet Simon i Garfunkel.

Nie wiem jak państwo, ale mi ta piosenka od zawsze chyba kojarzyć się będzie z wakacjami nad Bałtykiem. Wały Jagiellońskie, no i słynna córko rybaka w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie, 13 minut po godzinie 16, a już za kilka minut zaczynamy państwa ulubioną zabawę, czyli zabawa ani tak, ani nie. Dziś do wygrania to będzie nagroda gwarantowana, nasz niebieski kubek Radia Pogoda, a ta nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej Nostalgia. 22 444 44 04, już teraz mogą się państwo zgłaszać do naszej zabawy. 22 444 44 04. No a teraz coś, co nie tylko nas wzmocni, ale także ogrzeje, to będzie Rosołek i Alibabki.

0: Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie. Pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie, gdy może kiedyś kochać się przestanie. I że wtedy się znów będzie sypiać bez snów sercem zimnym, świerszczykiem blaszanym. Zakochałam się w czwartek przypadkiem. Płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie. Czy ten czwartek szczęśliwym był czwartkiem?
1: Rola Honoraty przyniosła jej ogromną popularność, a mowa o serialu Czterej Pancerni Piesa. To była wyjątkowa polska aktorka Barbara Kraftówna w Radiu Pogoda. 19 minut po godzinie 16, drodzy Państwo, to już naprawdę ostatni moment, żeby dołączyć do naszej zabawy. Ani tak, ani nie. 22 444 4004. Ruszamy za niespełna 10 minut.
2: Radio Pogoda.
3: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
11: Uwielbiam rysowanie.
12: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Hot grill.
15: Parilla caliente.
16: Grilla calda.
17: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
18: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
19: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
19: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Najwyższe ceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
20: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Reklama.

0: Hej przyjaciele i Babsztel w Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie u nas na zegarze 16:30.
1: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
0: Zaczynamy popołudniowe emocje w naszej zabawie. Ani tak, ani nie. Po drugiej stronie telefonu powinna być pani Lila z Poznania.
2: Wszystko się zgadza.
0: Dzień dobry, pani. Gdzie panią zastałem o tej porze, pani Lilo?
2: Oczywiście w domku czekam z obiadem na męża, który za pół godzinki z pracy się pojawi.
0: Rozumiem. Mąż zawsze o tej 17:00 przychodzi?
2: Tak.
0: A jak się lekko spóźnia, to się pani zastanawia pewnie, co on tam, czemu się tak spóźnia, pewnie mi jakiś prezent miły chce zrobić. Dobrze, pani Lilo, zajmiemy się również przyjemnymi rzeczami, czyli wygrywaniem w Radiu Pogoda. 5 pytań będę miał dla pani z różnych dziedzin, naprawdę z różnych dziedzin. Między innymi będą polskie seriale i na razie nic więcej nie będę zdradzał. A do wygrania, to jest chyba również najważniejsze. Mniejsza rzecz, nie tylko zabawa, ale jakiś tam mały gadżet by się przydał i jakiś prezent również. To nagroda gwarantowana, jeśli się nie uda pani odgadnąć pewnych słów, czyli padnie słowo tak, albo padnie słowo nie, no to wtedy będziemy musieli przerwać naszą zabawę, ale nagroda gwarantowana to nasz niebieski kubek, a nagroda główna to książka Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia. To jeszcze tylko powiem, że 5 pytań, jeśli odpowie pani na jakieś pytanie tak, albo nie, no to wtedy musimy przerwać. Musi pani robić wszystko, żeby te słowa magiczne, czyli tak i nie pojawiło się na naszej antenie.
2: Oczywiście.
0: Gotowa pani, skoncentrowana?
2: Jak najbardziej.
0: Mam nadzieję, że te ziemniaki na kuchence to nie będą kipieć i nie będzie pani musiała przerwać.
2: Nie, w piekarniku kopytka podgrzewam.
0: Och, proszę nie mówić o jedzeniu, droga pani. Ja jestem dzisiaj tylko o paluszkach i o kawie.
2: Zapraszam.
0: No trochę daleko, trochę daleko. Chyba musiałbym tak na późną kolację tam dojechać do pani.

0: Dobrze, pani Lilo, w takim razie teraz pełna koncentracja. Startujemy?
1: Tak.
0: To zegar wystartuje, kiedy pojawi się ostatnie pytanie. Serial Zmiennicy w reżyserii Stanisława Barei został przez niego wyreżyserowany?
1: Oczywiście.
0: Czy Księżyc jest planetą?
1: Oczywiście.
0: Rabarbar zaliczany jest do nowalijek?
1: Jak najbardziej.
0: Irena Jarocka śpiewała piosenkę Motylem jestem?
1: Zgadza się.
0: Czy herbata zawiera kofeinę?
1: Jak najbardziej.
0: No i jak najbardziej się udało, pani Lilu. Wielkie bingo, brawa dla pani, bingo. Naprawdę. Bingo jest wygrane. Teraz się dopiero skończył czas, ale tak? Pani na wszystkie ładnie pytania nam odpowiedziała, nie używając słowa tak ani nie. W takim razie główna nagroda, pani Lilo, książka Małgorzaty Kalicińskiej, Nostalgia, także nasz cudowny kubek niebieski Radia Pogoda jest już oczywiście pani. W takim razie proszę uściskać
1: bardzo,
0: także męża od nas.
1: Dziękuję. A czy mogłabym pozdrowić koleżankę z Buku na obrzeżach Poznania? Bardzo, bardzo pozdrawiam, bo słucha Radia Pogoda i cały czas czeka ode mnie na pozdrowienia. I mam nadzieję, że dzisiaj też słucha.
0: No mam nadzieję, że też słucha i będzie teraz cała czerwona. W takim razie pozdrawiamy panią bardzo gorąco i fantastycznego popołudnia pani życzę.
1: I jeszcze mam takie pytanie, czy mogłabym...
0: To już poza anteną zrobimy, to już poza anteną powiemy, dobrze, bo my musimy coś zagrać, bo z panią to można byłoby rozmawiać pewnie godzinami, pani Lilo. Kolejna szansa na wygranie nagród już jutro, parę minut po godzinie 16:30.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Mieczysław Fok, no i słynna jesienna róża w Radiu Pogoda. Jesień to dawno za nami przecież lato i mam nadzieję, że to będzie lato pełne słońca, a już za moment w Radiu Pogoda pojawi się artystka, którą trochę wspomnieliśmy dzisiaj w naszej zabawie. Ani tak, ani nie, to będzie Irena Jarocka. Proszę zatem koniecznie zostać z Radiem Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Leciuteńką stróżką zdobi sufit w szereg map. To mi znów na łóżko cichutko.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej Twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
16: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
2: Została ostatnia reklama.
17: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
1: Reklama.
18: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit, zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
19: Drogi.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
19: Dziś jeszcze mogą się pojawić deszczowe chmury, zwłaszcza w zachodniej i północno-zachodniej Polsce. Jutro również może miejscami przelotnie padać, ale przede wszystkim niemal w całej Polsce możliwe jutro burze z silnym wiatrem. Za to na termometrach już nieco więcej, bo maksymalnie do 22 stopni. Na A4 utrudnienia w stronę Wrocławia i Katowic na jezdni na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Tutaj noga z gazu.
18: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

czegoś nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.

0: Autopromocja.
1: Zimna Zośka?
2: Nie w radiu pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w radiu pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Została ostatnia reklama.
16: Już są! Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
0: Reklama.
17: Późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda. Już za moment Czerwone Gitary i Majka Jeżowska. No a teraz zapraszam Państwa na wiadomości, bo na zegarach 17.
18: Nieznana substancja w rzece Czarna Hańcza i w jeziorze Wigry. Dyrektor Muzeum w Wilanowie stracił stanowisko przez imprezę techno. Będzie też sport. Janik Sinner poprawił rekord Nowaka Dżokowicza.
19: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. W Wigierskim Parku Narodowym doszło do skażenia rzeki Czarna Hańcza oraz jeziora Wigry. O skażeniu donosi Straż Pożarna i Wigierski Park Narodowy. Zanieczyszczenie wykryto na odcinku Sobolewo-Wigry. Służby ustalają jego źródło. Czarna Hańcza to największa rzeka Suwalszczyzny. Przepływa przez tereny o unikatowych walorach krajobrazowych. Jak informują służby, które pobrały już próbki, woda w rzece była bardzo mętna, ale powoli wraca do normalności. Nie zauważono śniętych ryb. Sprawę bada wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Białymstoku. Po aferze z imprezą techno na terenie pałacu w Wilanowie minister kultury odwołała właśnie Pawła Jaskanisa z funkcji dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie. Minister Marta Cienkowska ma być oburzona koncertem zorganizowanym w pałacowych ogrodach, a także zasięgiem afery na platformach społecznościowych. Jak informuje wiceminister kultury Maciej Wróbel, bezpośrednim powodem odwołania było złamanie przez dyrektora umowy w sprawie warunków organizacyjno-finansowych muzeum oraz programu jego działania i naruszenie dobrego imienia instytucji. Pełniącym obowiązki dyrektora został dotychczasowy zastępca Piotr Górajec. W Warszawie historyczna decyzja. Urzędnicy dokonali pierwszej transkrypcji związku pary jednopłciowej, która wzięła ślub za granicą. Jak zmieni się sytuacja prawna osób homoseksualnych? W takiej sytuacji pytamy wiceministra pracy Sebastiana Gajewskiego z Lewicy.
20: Ponieważ ta transkrypcja jest wykonaniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to oczywiste jest, że małżonka małżonkom, którzy mają tę samą płeć, którzy transkrybowali zagraniczne akty małżeństwa do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego, będą przysługiwać te wszystkie uprawnienia i obowiązki małżonków, które są regulowane przez prawo Unii Europejskiej. Poza zakresem pozostają niektóre kwestie, które są uregulowane przez Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy, czyli na przykład kwestie związane z adopcją. Tych spraw nie obejmuje prawo Unii Europejskiej, bo takie kwestie jak adopcja, przysposobienie.
18: Dzisiejsza pierwsza transkrypcja związku pary jednopłciowej nie oznacza także, że w Polsce będzie można zawierać małżeństwa jednopłciowe. Lawinowo rośnie liczba zwolnień lekarskich wystawianych z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W ciągu ostatnich 7 lat liczba takich L4 zwiększyła się o 51%, a liczba dni absencyjnych z tego powodu wzrosła o niemal 60%, wylicza Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
21: W 2025 roku z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania wystawiono 1 800 000 zaświadczeń lekarskich, obejmujących łącznie 34 miliony 100 tysięcy dni absencji chorobowej.
18: Do najczęstszych przyczyn tych zwolnień należą m.in. depresja, zaburzenia nerwicowe, reakcje na ciężki stres, zaburzenia osobowości oraz schizofrenia. Jannik Sinner, pokonując rosyjskiego tenisista Andrzeja Rublowa i awansując do ćwierćfinału turnieju w Rzymie, poprawił rekord Serba Nowaka Dżokowicza, gdyż wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi. Rywalem Sinnera w półfinale będzie albo Rosjanin Daniil Miedwiediew, albo hiszpański kwalifikant Martin Landulusa. Tego dowiemy się wieczorem, a jeszcze dziś w Rzymie dwa półfinały kobiet. Najpierw Amerykanka Coco Gauff zagra z Rumunką Zoraną Czirstą, a po 20:30 Iga Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną.
19: Pogoda.
18: Najcieplej dziś na Podkarpaciu, do 20 stopni, tam też najpogodniej. W pozostałej części kraju przeważnie do 16 stopni i przelotny deszcz, bo wszędzie słońce i chmury na zmianę. Możliwe także burze z gradem. Najchłodniej dziś nad samym morzem, do 10 stopni.
17: Cztery minuty po godzinie 17. Jak znam życie, to większość z Państwa już po pracy ma teraz czas dla siebie. No to ja mam dla Państwa taki zastrzyk tych najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Wojtek Babiarczyk, witam Państwa bardzo gorąco. A na dobry początek piosenka, która niech będzie także takim zastrzykiem pozytywnej energii na te kolejne godziny czwartku. Przed Państwem czerwone gitary i kwiaty we włosach.

Majka Jeżowska, od rana mam dobry humor. Jeśli chcą Państwo każdego ranka budzić się z uśmiechem na twarzy, to proponuję włączyć od samego rana Radio Pogoda, najpiękniejsze melodie, no i pogodny poranek. Asia Kruk i Zygmunt Heiser zapraszają Państwa codziennie od 6 do 10 rano. Teraz 12 minut po godzinie 17 to czwartkowe późne popołudnie spędzają Państwo z najpiękniejszymi melodiami, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do tego elitarnego klubu pogodnych ludzi. Mamy dla Państwa przygotowane nasze legitymacje i do tego jeszcze mamy naszą piękną radiowo-pogodową przypinankę. A do naszego klubu mogą się Państwo zgłaszać przez naszą stronę internetową radiopogoda.pl albo dzwoniąc do naszej radiowej sekretarki 22 444 4004. No a teraz niezapomniany Frank Sinatra i jego ukochany New York.

Radio Pogoda. Muzyka, która łączy pokolenia.

Barbara Rylska nie tylko piosenkarka, ale także aktorka. Powinni ją Państwo doskonale kojarzyć, choćby z filmu Poszukiwany, Poszukiwana. Barbara Rylska zagrała tam żonę wiecznego dyrektora. Pamiętają Państwo ten słynny cytat. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. 18 minut po godzinie 17, a już za kilka minut ktoś z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi. Zatem proszę zostać koniecznie z nami.

0: sama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Thank you.

0: Chyba się ze mną Państwo zgodzicie, że trudno się oderwać od takich magicznych dźwięków. To zespół ABBA, a na zegarze 29 minut po 17.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.
0: A po drugiej stronie telefonu powinna być pani Jagoda spod Poznania. Dzień dobry, pani Jagodo.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Witamy panią również bardzo gorąco. Zgłosiła się pani do naszego klubu przez naszą stronę internetową. Napisała pani bardzo ładnie. Lubię dostrzegać dobre strony w życiu, nawet w tych trudnych sytuacjach. To się zgadza?
2: Zgadza się, zgadza.
0: I pani lubi, również, jak czytam dalej, lubi pani zarażać uśmiechem i spokojem osób, które są wokół pani.
2: Zgadza się. Trzeba zarażać tych smutaców.
0: Ja zawsze pytam i to pytanie zawsze zadaję słuchaczom Radia Pogoda. Jak pani się budzi na przykład rano, w poniedziałek, za oknami nieprzyjemna pogoda, wicher, deszcz, to co pani robi, żeby ten uśmiech mimo wszystko na tej twarzy się pojawił, żeby ten na przykład poniedziałek zacząć z dobrym nastrojem?
2: Wie pan co, myślę o tym, że ten świat budzi się do życia, budzę się ja mimo złej pogody, gdzieś trzeba iść dalej, trzeba zachęcać tych ludzi, dobrą muzykę trzeba posłuchać i jakoś ten dzień przetrwać i iść po prostu do przodu, mimo wszystko.
0: Dobry sposób, ja też mam taki u siebie sprawdzony sposób, który już tak realizuję od wielu, wielu ładnych lat, niezależnie od tego, jak jest za oknami, ważne, z kim się człowiek budzi i z kim się będzie spotykał przez cały dzień, prawda?
2: To też prawda, to też ma ogromne znaczenie.
0: No właśnie. W takim razie, pani Jagodo, no z wielką radością i przyjemnością dołącza pani właśnie teraz do klubu pogodnych ludzi. Już za moment wypiszemy pani naszą legitymację i dorzucimy jeszcze radię pogodową przypinkę. W takim razie, pani Jagodo, cudownych chwil z tymi najpiękniejszymi melodiami w Radiu Pogoda pani życzę.
2: Matko, dziękuję, spełniłam swoje od dawna już takie małe marzenie. Naprawdę bardzo się cieszę.
0: Jak pani widzi, marzenia się spełniają, może się pani nawet uszczypnąć, to nie jest naprawdę samo. Pozdrawiamy gorąco.
1: Klub pogodnych ludzi. Radia Pogoda.

0: słynny bananowy song. To był rok 79. Zespół Vox w Radiu Pogoda. Najpiękniejsze melodie w czwartkowe, już późne popołudnie za 20 minut. Będzie 18, a po 18 zapraszam Państwa gorąco na Aleję Sław. Jak co dzień Tamara Pawlik-Lipska zaprasza niezwykłych artystów, aktorów, ludzi, mediów. Także na dziś po godzinie 18 spotkamy się m.in. z Katarzyną Łaską. To będzie wspaniała aktorka i piosenkarka. Na to spotkanie i na tą rozmowę zapraszam Państwa bardzo gorąco, parę minut po godzinie 18. A przed 18 w Radiu Pogoda jeszcze Helena Majdaniec, a także Michał Bajor.
1: Radio Pogoda. Radio

0: autopromocja.
1: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Masz Modivo Club Gold?
7: Nie, a warto?
6: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
7: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
7: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
8: Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
9: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
8: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
9: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
8: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
9: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
8: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
9: Zapraszam.
10: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Wyobraź sobie zawsze idealnie przycięty trawnik. Bez wysiłku, bez hałasu. Technologia, która pracuje wtedy, gdy ty odpoczywasz. Nowe roboty koszące Husqvarna Automower 308V i 312V z technologią wizyjną AI. Widzą więcej, reagują szybciej, koszą dokładniej. Wyprodukowane w Europie. Teraz z 5-letnią gwarancją przy zakupie do końca maja i rejestracji do końca czerwca. Odwiedź najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna.
14: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
15: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
16: Została ostatnia reklama.
17: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Burze czekają nas jutro i mogą przejść praktycznie przez całą Polskę. Dziś też jeszcze może przelotnie popadać deszcz, przede wszystkim w zachodniej Polsce. Jutro do 22 stopni maksymalnie. Na A4 uważajcie na odcinku między węzłami Kleszczów-Łany. Nadal mogą tu jeszcze być utrudnienia po zderzeniu trzech ciężarówek. To na jezdni w stronę Wrocławia.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Ale Jasław w Radiu Pogoda już za parę chwil, ale teraz zegary pokazują godzinę 18, a to oznacza, że czas zatem na wiadomości i prognozę pogody.
1: Trwają poszukiwania sprawców pobicia na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Jest pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa zawartego za granicą. Leśnicy oszacowali teren zniszczony przez pożar w Puszczy Solskiej.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
1: Miriam Lipińska. Policja szuka sprawców brutalnego pobicia trojga nastolatków na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Dziś akta sprawy wpłynęły też do prokuratury. Sprawę nagłośniła Gazeta Wyborcza. Według jej relacji tydzień temu grupa Polaków zaatakowała kilkoro nastolatków rozmawiających między sobą po rosyjsku i ukraińsku. Na skutek pobicia 16-latek z Ukrainy trafił do szpitala z pękniętą czaszką. Dziś głos w sprawie zabrał prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
3: Wszystko wskazuje na to, że to było przestępstwo na tle narodowościowym i wręcz rasistowskim. Nie ma zgody na tego typu postępowanie. Jestem tym absolutnie zbulwersowany. Mam nadzieję, że policja bardzo szybko ujmie sprawców i oni zostaną potraktowani z odpowiednią surowością.
1: Policja na razie nie potwierdza, że atak miał podłoże narodowościowe. Przełomowa decyzja dla par jednopłciowych. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego dokonał transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn, którzy wzięli ślub za granicą. Stolica zapowiada, że będzie uznawać małżeństwa również innych par, które o to wystąpią. A na tym nie koniec, bo Sejm równolegle pracuje nad ustawą o statusie osoby najbliższej, mówi posłanka KO Dorota Łoboda.
4: Będzie gwarantowała podstawowe prawa związane ze wspólnym rozliczaniem się, z prawem do świadczeń, z prawem do informacji medycznej, z prawem do dziedziczenia testamentowego bez podatku, z prawem do pochówku, z prawem do mieszkania, z prawem do renty rodzinnej.
1: Ustawa o statusie osoby najbliższej ma zostać uchwalona jeszcze przed wakacjami, a transkrypcje aktów małżeństwa par jednopłciowych nakazały Naczelne Sąd Administracyjny i Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. System kaucyjny w obecnym kształcie może wykluczać część osób z niepełnosprawnościami, alarmuje Fundacja Polska Bez Barier. Zastrzeżenia dotyczą przede wszystkim konstrukcji automatów. W wielu z nich otwory na butelki znajdują się ponad metr nad ziemią. To sprawia, że osoby poruszające się na wózkach często nie są w stanie samodzielnie oddać opakowań. Problemem bywa też obsługa dotykowego menu. Ministerstwo Klimatu przyznaje, że dostępność systemu wymaga poprawy i apeluje do operatorów o dostosowanie urządzeń, mówi wiceministra klimatu Anita Sowińska.
5: Skupiamy się na zachęcaniu ich, ale oczywiście mamy to na uwadze i będziemy dalej rozwijać ten temat.
1: Łącznie w systemie kaucyjnym jest 57 tysięcy punktów zbiórki, a w pełni dostępnych punktów, także dla osób z niepełnosprawnością, jest jedynie 36 tysięcy, czyli około 40%. Uwaga na burze, ostrzeżenia przed nimi obowiązują jeszcze przez godzinę na północy i miejscami w centrum kraju. W Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie trwa szacowanie strat i sprzątanie po pożarze lasu. Leśnicy przekazali, że ogień objął w sumie ponad 1100 hektarów, a największe straty dotyczą 400 hektarów, gdzie pożar dotarł drugiego dnia. Straty w przyrodzie, zdaniem leśników, są nie do oszacowania. Część zwierząt mieszkających na spalonym terenie prawdopodobnie uciekło, ale na przykład lęgi ptaków spaliły się. Życie jednak powoli tam wraca. Pojawiają się m.in. padalce i żmije.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Janik Sinner pokonał Andrija Rublowa 6-2, 6-4 i awansował do półfinału turnieju tenisowego w Rzymie. Włoch wygrał 32 z rzędu mecz w imprezach tej rangi i poprawił tym samym rekord Nowaka Dziokowicza. Lider światowego rankingu jest też o 2 zwycięstwa od tego, by zostać pierwszym Włochem, który zwyciężył w Rzymie od pół wieku. Madonna, Shakira i BTS wystąpią w przerwie meczu finałowego Mistrzostw Świata, który zostanie rozegrany 19 lipca w New Jersey, zapowiedziała FIFA. Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku rozpocznie się 11 czerwca.
2: Pogoda.
1: Wieczór i noc z przelotnym deszczem wszędzie poza wschodem kraju, a jutro pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód, ale nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj gość wyjątkowy. Dzieci bardzo się ucieszą, bo na pewno znają ten głos. Rodzice też się ucieszą, znając tę osobę, ale pewnie trochę mniej się ucieszą, bo ten głos, szczególnie w różnego typu zabawkach i filmach, słyszą wielokrotnie. Coś Państwu puszczę. Uwaga, uwaga. Tak, to pewna zabawka, która jest marzeniem pięcioletnich dziewczynek, proszę uwierzyć mi na słowo. Natomiast ten głos właśnie w polskiej wersji językowej należy do Kasi Łaski. I to ona dzisiaj będzie gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry.
1: Zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, a ze mną Katarzyna Łaska. Witaj.
2: Dzień dobry, witam.
1: Ten głos Państwo znają, a rodzice dzieci nie za dużych, właściwie dziewczynek, to znają nawet bardzo dobrze. Chociaż głos Kasi to z wielu produkcji Państwo na pewno kojarzą. No bo to chyba można powiedzieć o tobie, że królowa dubbingu.
2: Oj, nie tak wiem, no nie przesadzajmy. Jest tyle wspaniałych aktorów, artystów i obu płci. Więc jakby naprawdę myślę, że troszeczkę nie przesadzajmy. Mamy tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużą konkurencję. I to fantastycznych aktorek.
1: Wrócimy jeszcze do tematu Krainy Lodu, bo stąd właśnie to moje porównanie, że tutaj niektórzy rodzice czasami już pewnie mają dość twojego głosu, jak słyszą 50 razy w ciągu godziny.
2: Tak,
1: mam tę
2: zawsze
1: moc.
2: Na koncertach właśnie ostatnimi czasy, zanim ta piosenka nastąpi, właśnie przepraszam wszystkich rodziców. Także przepraszam wszystkich rodziców, że musieliście wysłuchiwać tej piosenki. A mowa oczywiście o Mam tę moc, tyle razy dziennie. Przepraszam.
1: Ale jak, ja się w ogóle zastanawiam, bo przygotowując się do naszej rozmowy, spojrzałam sobie w listę rzeczy, które zrobiłaś, która jest absolutnie imponująca.
2: Doliczyłaś się ile?
1: Nie,
2: ktoś
1: nie, przyznaję
2: ktoś
1: się, policzył, nie policzyłam
2: podobno
1: wszystkiego.
2: Około 500 produkcji.
1: Wow.
2: Z czego, bo to już wiesz, w różnych wywiadach im było takich parę ambitnych osób.
1: Liczących.
2: Które, liczących, tak. I ktoś tam się doliczał. No oczywiście to cały czas rośnie, więc już się pogubiłam, ale bardzo rzeczywiście dużo i z czego jestem bardzo szczęśliwa oraz też w tych produkcjach różne role gram. To nie jest tak, że gram jedną, czasami gram dwie albo więcej.
1: No tak, ale zaczęłaś bardzo wcześnie, bo nawet pomyślałam sobie, że tam przy pierwszej produkcji to jest jakiś błąd w dacie.
2: Nie, bo
1: jak to
2: są
1: się
2: chyba
1: zaczęło?
2: Produkcje danego filmu. No nie mogłam zacząć w jakimś Kopciuszku czy innej produkcji, który był w 1950 którymś tam.
1: No to
2: widzę
1: wiadomo.
2: Takie daty i tak się zastanawiam, o Boże, jestem taka stara, ale nie, to są chyba produkcje filmu i potem były pewnie wznowienia albo dubbingu, albo w ogóle robienie dopiero dubbingu już w czasach moich.
1: No dobrze, no to w takim razie zapytam wprost, ile miałaś lat, jak pierwszy raz wzięłaś udział dubbingowo w produkcji?
2: No
1: bo z moich wyliczeń
2: no.
1: Wynika, że 7.
2: Nie, w ogóle nie. 20 coś. 20.
1: Aha, czyli oszukali.
2: Jeden? Coś okay. Takiego. Właśnie mi stuka 25 lat od pracy w dubbingu, więc trochę tak. Ale to jest jakoś oszukane tam.
1: Mhm. Ale to było zawsze twoje
2: Internety
1: marzenie?
2: Kłamią. Nie było. Ja w ogóle fajne rzeczy, które do mnie przychodzą w życiu, to nigdy się o nie starałam, a nawet o nich nie marzyłam.
1: Do tej rozmowy oczywiście wracamy za chwilę. Gościem Alei Sław, Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona, Bóg tak chciał.

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

0: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley o mocy 2,1 kW. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Dołącz do Andrerie i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
2: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
3: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w nim też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. Unum życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery, w tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Reklama.
13: Nie wiem, skąd wziął się u nas

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: A dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Kasia Łaska.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
2: Dubbing w ogóle w moich czasach, jak zaczynałam, jawił się jako taka jakaś w ogóle owiana tajemnicą sztuka, do której nie ma nikt dostępu, kto nie jest jakimś po prostu aktorem rangi Gajos czy Frączewski. Mhm. Więc jakby w ogóle nie rozważałam tego i pracując w Teatrze Muzycznym Roma grałam główną rolę. Trudno mnie było nie zauważyć, no naprawdę. Mhm. A że w Romie, jak wiemy, są spektakle musicalowe, muzyczne, więc śpiewałam. No i po prostu, ponieważ nie byłam kształconym głosem wokalnie, a w tamtych czasach jeszcze w szkołach nie było takich muzykalowych kierunków, teraz na każdej akademii muzycznej jest muzykalowy kierunek, więc raczej uczono śpiewać tak bardziej klasycznie. Mhm. Więc ja byłam takim sobie świeżakiem, co to nie śpiewał klasycznie, więc do bajek akurat im to pasowało, że tutaj taki powiew świeżości, jakiś taki normalny, teraz już się mówi normalny w sensie takim głosem, barwą taką bardziej, jak mówimy, tak? Mhm. Na takim poziomie. Więc no, gdzieś to się spodobało. Zaczęłam oczywiście od śpiewania. Zaprosił mnie na nagranie Piotrek Gogol, który też uczy śpiewać w ogóle. No i pracowałam właściwie z czasami do dziś, więc to nie jest tak, że on gdzieś tam zaginął z tego dubbingu. A potem pani już świętej pamięci Dorotka Kawęcka poprosiła mnie, żebym powiedziała jedno zdanie, drugie zdanie. Ja taka w ogóle byłam przerażona. Przecież nie było YouTube'ów, nie było nawet internetu. Znaczy może było, ale nie u nas. Mhm. W każdym razie, no nie miałam też komputera w tamtych czasach, więc nawet no, człowiek nie mógł sprawdzić, jak to się robi, jak to w ogóle wygląda, co tam będzie, czy tam, no co ja mam robić, czy ja mam ich naśladować, czy ja mam imitować, czy ja mam sama interpretować, co tam ja mam robić. Więc byłam przerażona totalnie, w ogóle nikt nie wytłumaczył, tylko jak rób. I teraz człowiek po prostu no, znalazł się w takim środowisku dość nieznanym sobie. Mhm. I zaczęło się właśnie od śpiewania, a potem powoli, powoli gdzieś tam się coś gadało i to zajęło mi parę lat, zanim zaczęłam tak naprawdę już no grać po prostu poważnie. W sensie dużo, często, kilka ról czasami nawet w jednego dnia nagrywałam, więc ludzie się zawsze dziwią i to ja to rozumiem, bo komuś może być bliska jakaś postać, a ja jej po prostu nie pamiętam, bo tego było po prostu tak dużo w moim życiu, że no nie da się tego wszystkiego spamiętać, więc często widzę takie troszeczkę na twarzach zawód, że jak to nie pamiętasz mojej ulubionej myszki, która siedziała pod Muchomorkiem w odcinku 58 w jakimś
3: I powiedziała jedno zdanie.
2: I ja po prostu, Boże, przepraszam, no ale naprawdę, no niestety. Pamiętam czasem, no znaczy właściwie to pamiętam rzeczy, które ludzie mi o nich mówią, że je lubią, że je znają, że kojarzą mój głos z tego. I ja tak, a co to w ogóle jest? No i tam sobie teraz są takie możliwości, że mogę sobie sprawdzić. Mhm. Mam też konto na TikToku, który właściwie traktuje o dubbingu i tam moimi tylko głosami, albo sobie gadam z ludźmi normalnie, w sensie tam na przykład odpowiadam na komentarze albo prośby właśnie tymi głosami, ale moimi, także mam bardzo dużą w ogóle tam rzeszę followersów.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

aż rodzinnie osiągniemy. Prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci, koci, łapci o tym też nie powie.

0: Radio Pogoda.
1: Kiedy byłem małym chłopcem, hej. Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Bardzo proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt

0: Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
1: O, pięknie! Brawo, Asia!
2: Asia Kruk i Zygmunt Heizer. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Do Leroy, bo niskie ceny ma! W Leroy wałkujemy temat farb. Teraz biała farba do wnętrz Becker's Designer White w limitowanej ofercie już za 167 zł. 10 litrów z jednolitrową dolewką gratis. 167 zł za 11 litrów. Idealna na ściany i na sufity. A do tego przy zakupie farb za minimum 200 zł usługa malowania ściany 10% taniej. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na Leroy Merlin.

0: kurczaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99, a ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W delikatesach Centrum.
1: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca. Reklama.
12: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Silny wiatr w porywach do nawet 70 km na godzinę. W czasie burz to czeka nas jutro. W większości regionów może zagrzmieć, a jeszcze dziś możliwy przelotny deszcz, przede wszystkim na zachodzie. Trzy osobówki zderzyły się na autostradzie A6 na trasie Szczecin-Kijewo-Szczecin-Dąbie. To 23 km autostrady. Uwaga na jezdni w stronę Gdańska.

0: fire, the ring of...
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Powiedz, czy ty na przykład potem oglądasz już gotowe produkcje?
3: Nie,
2: tam,
3: to
2: gdzie
3: w ogóle
2: użyczyłaś
3: tak,
2: głosu?
3: Nie, to jest tak, że my w ogóle nie widzimy, co nagraliśmy. W sensie nagramy i idziemy dalej i nagrywamy. Mhm. No i nie ma po prostu na to fizycznie czasu, żeby teraz to oglądać, bo już całym montażem i postprodukcją zajmują się ludźmi po naszych nagraniach, jak już wszyscy coś w swoje partie nagrają, role. I dopiero potem to się dzieje tak, że oni to mogą, że ja mogę to dopiero zobaczyć w kinie, tak samo jak normalny człowiek, albo właśnie w telewizji. Ale też no, dopóki nie byłam mamą, czyli już teraz 10 lat, to też nie oglądałam tych rzeczy, no bo po prostu też nie mam na to czasu, żeby teraz siedzieć i oglądać bajki, z jakiego powodu miałabym to robić.
2: No właśnie, gdy już zostałaś mamą, to zdarzyło ci się, że włączyłaś dziecku bajkę i usłyszałaś swój własny głos w jakiejś
3: tak,
2: bajce?
3: Tak, dopiero, w ogóle dopiero wtedy miałam szansę jakoś tak, ojej, ja tu grałam? To jest moje główne takie powiedzonko, jak słyszę swój głos, tak, ojej, ja tu grałam w tym? To ja? Zdziwię się na przykład, że widzę jakiś, bo niekoniecznie musiałam grać jakąś główną rolę, ale gdzieś tam byłam sobie w mniejszej postaci albo na takiej sesji gwarowej, czyli gwary to są takie sesje nagraniowe, gdzie jest więcej osób i nagrywa się wszystkie epizody takie po jednym zdaniu, po dwa zdania oraz takie tłumy takie, w sensie, nie wiem, przechodniów na ulicy czy w knajpie jakichś tam klientów. I to też trzeba nagrać, no bo jeżeli jest scena właśnie w jakiejś restauracji, no to oni też sobie coś tam gadają i jak się przebije jakieś słowo, no to nie może być obco brzmiące, więc też to nagrywamy. Jest to głównie improwizacja, ale też to nagrywamy, więc i nagle gdzieś tam, słyszę się, to ja. Także ciekawe, że już mój syn też czasami, mama, to ty? I także też czasami się gdzieś tam... No ale niestety też mam takie zboczenie zawodowe, że oglądając filmy nie mogę się skupić po prostu na treści, tylko znam ten głos, kto to jest? I tak sobie rozkminiam, czy znam te głosy. Także to już jest troszeczkę inny level oglądania filmów.
2: Ale czy to jest tylko rozkminianie, czy znasz ten głos, czy na przykład myślisz sobie, o kurczę, tutaj to źle akcentuje, albo mógł to inaczej zagrać?
3: To znaczy nie, w ten sposób chyba nie podchodzę do tego, bo jakby wszystkie produkcje, które są w takiej szerokiej, dla szerokich widzów w ogóle już dochodzą takie, to dzieją się w profesjonalnych studiach dubbingowych. Tam jest rzesza ludzi, którzy się zajmują właśnie takimi rzeczami, między innymi jak sprawdzanie, czy wszystko zostało powiedziane, to począwszy od realizatora, który słyszy na bieżąco oraz reżysera. I jakby za to też odpowiada reżyser. No ja nie mogę podważać. Czasami reżyser może cię poprosić o zaakcentowanie zdania zupełnie inaczej, niż tobie się to wydaje. Więc jeżeli mam zdanie, nie wiem, tu stoi szklanka, więc jakby on sobie zarzuca, czy zaakcentuj mi szklankę, albo zaakcentuj mi tu. I ja muszę to wykonać. W związku z tym, no jakby reżyser zawsze ma rację.
2: To nie koniec tajemnicy dubbingu. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda. Zostańcie Państwo z nami. Do tej rozmowy wracamy za kilka chwil.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Została ostatnia reklama.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama. Jest 19, a więc w Radiu Pogoda są wiadomości i prognoza pogody, a potem wracamy do Alei Sław.
11: Olej napędowy będzie jutro tańszy, co z cenami benzyn. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany po feralnym koncercie. Sprawdzimy też, jakie atrakcje czekają we Wrocławiu w tegoroczną Noc Muzeów.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
11: Miriam Lipińska. Jutro diesla zatankujemy taniej niż dziś. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 85 groszy. Bez zmian pozostaną natomiast ceny benzyn. Za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6 zł i 39 groszy, a benzyny 98, 6 zł i 98 groszy. Także jutro minister energii poda ceny maksymalne na cały weekend i poniedziałek. Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie Paweł Jaskanis odwołany. Decyzję podjęła ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. To pokłosie burzy po koncercie muzyki techno, który zorganizowano w weekend na dziedzińcu pałacu. Ministerstwo zarzuciło dyrektorowi, że złamał statut muzeum, w którym zapisano, że zajmuje się ono nie tylko samym pałacem i zbiorami, ale i ogrodem, rezerwatem i żywymi kolekcjami przyrodniczymi. Jeszcze dziś, przed dymisją, dyrektor tłumaczył, że przyroda w czasie koncertu nie ucierpiała.
13: Na skraju rezerwatu głośność była od 46 do 57 decybeli.
11: Paweł Jaskanis dodał, że trawnik, który został zniszczony w czasie imprezy, jest już posiany na nowo, co i tak trzeba było zrobić, a przynajmniej zapłacił za to organizator koncertu. Postępowanie w sprawie koncertu prowadzi też stołeczna policja po zawiadomieniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Przed uczniami 8 klas szkół podstawowych pierwsza ważna decyzja dotycząca ich przyszłości. Po egzaminach czas na wybór szkoły średniej. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się szkoły branżowe. Widać to na przykład na Pomorzu, które w związku z gigantycznymi inwestycjami w energetykę wiatrową i atomową stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
14: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku. Sami Państwo wiecie, jak trudno znaleźć fachowców dobrych. Tutaj ta świadomość jest pełna.
11: Już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych w Gdańsku miejsc ma profil zawodowy. Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 13-letnia dziewczynka, zginęło w wyniku zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów. Piątek będzie w związku z tym w ukraińskiej stolicy dniem żałoby. Rosja prowadziła zmasowane ataki od wczorajszego poranka, użyła ponad 1500 dronów. I na koniec zmieniamy temat. Rekordową liczbę 110 instytucji będzie można odwiedzić w tegoroczną Noc Muzeów we Wrocławiu. Wśród nich jest sporo nowości oraz miejsc, które otwierają się tylko na tę jedną noc, mówi Jarosław Perduta z magistratu.
15: Będzie można zobaczyć wnętrza Arsze klasztoru Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych, Archiwum Budowlane. W MPK kolejny raz będzie można zobaczyć jedną zajezdnię, tym razem będzie to zajezdnia Borek.
11: Od 16 do 23 między instytucjami biorącymi udział w Nocy Muzeów będą kursować zabytkowe autobusy i tramwaje, a Noc Muzeów już w tę sobotę.
12: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Kokogov pokonała Rumunkę Sorenę Kirstę 6-4, 6-3 i awansowała do finału turnieju tenisowego w Rzymie. Amerykanka po raz drugi z rzędu wystąpi w finale zawodów na Foro Italico. Przed rokiem w decydującym meczu uległa Jasmine Paolini. W drugim półfinale wieczorem Iga Świątek zmierzy się z Eliną Svitoliną. Davide Ballerini wygrał w Neapolu szósty etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia. To pierwsze włoskie zwycięstwo w tegorocznej edycji. 400 metrów przed metą kolarze zaliczyli kraksę, w której ucierpiał m.in. Dylan Groenewegen.
12: Pogoda.
11: Jutro nadal dość ciepło, od 13 stopni w Wielkopolsce, przez 14 na Pomorzu, 16 na Śląsku, 20 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 21 na Podkarpaciu. Do tego pochmurno z przejaśnieniami, przelotnym deszczem i burzami w pasie od północy przez centrum po południe i południowy wschód.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Przy mikrofonie Tamara Pawlik-Lipska, przy drugim mikrofonie Katarzyna Łaska. Absolutna królowa, chociaż sama o sobie tak nie myśli, dubbingu w Polsce. I właśnie o tym dubbingu między innymi dzisiaj rozmawiamy. No, rozmawiamy też o tym, tak już mówiąc wprost, jak to jest być Elzą. Elza, czyli główna bohaterka Krainy Lodu, to na pewno młodsza część naszej publiczności bardzo mocno kojarzy ten głos. No to właśnie dzisiaj ten głos, szczególnie z piosenki Mam tę moc, jest naszym gościem. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
12: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak jest to z superprodukcjami? Słyszałam, że czasami to jest bardzo mocno wszystko obwarowane, że absolutnie w ogóle jak na przykład aktorzy dogrywają właśnie piosenki chociażby, to też potrafią je prawie że na żywo dogrywać, że nie dostają wcześniej nut, żeby się przygotować do tego.
2: No nie dostajemy. No nie na żywo, no mam po prostu, ja mam taki sposób pracy, że w studio, jak przychodzę na nagranie, to już jestem przede wszystkim rozśpiewana, bo wiem, że idę nagrywać, wiem tylko, że idę nagrywać dialogi, wiem, że i ewentualnie do jakiego reżysera. Tytuł też mi nic nie mówi, no bo nie wiem w ogóle, to nie jest jeszcze rzecz, którą ktokolwiek zna, więc to musiałabym, nie wiem, sobie wyobrazić, ale to troszeczkę rozmowa o kolorach, no porozmawiamy wiem o kolorze czerwonym. No nie umiem sobie wyobrazić po prostu po tytule samym, co to może być. Więc wiem, że idę do jakiego reżysera, zostałam zaproszona i albo właśnie, że będę śpiewać piosenki i z jakim kierownikiem muzycznym. I oni są odpowiedzialni za to, jak to brzmi i jak to finalnie wychodzi już w kinie czy w serialu. To jest też w ogóle fantastyczne dla wokalisty i w ogóle dla aktora, że troszkę zdejmuje taką odpowiedzialność, więc jeżeli ktoś sobie siedzi w fotelu, zagryza chipsa i myśli sobie, a beznadziejnie to zagrała albo zaśpiewała, to sobie mówię, super, świetnie, zagraj to lepiej albo zrób to lepiej, idź do studia, popracuj z tymi ludźmi, którzy od ciebie wymagają tego, co wymagają, i wykonaj to. Także wtedy sobie pogadamy. Także to jest, zdejmuje taką jakby odpowiedzialność za już finalny efekt, tak? Czyli ja w ogóle się nie przejmuję jakimiś komentarzami, no bo mnie obchodzi tylko to, co powie mój pracodawca, albo ktoś, kto ze mną nad tym pracuje, albo ktoś, kto zleca temu studiu, czyli te wielkie nie wiem, czy mogę powiedzieć nazwy, ale no,
1: wielkie firmy.
2: Wielkie firmy, które produkują filmy. Także tak.
1: To z jednej strony dobrze, no bo wtedy powiedzmy ty wykonujesz to, co ci w cudzysłowie każe pracodawca, więc rzeczywiście możesz to z siebie zdjąć. No ale potem jak na przykład okazuje się, że coś jest takim totalnym hitem, jak na przykład Kraina Lodu, no to nie wiem, to nie masz czegoś takiego, że myślisz sobie o tym, że można to było zrobić inaczej, albo coś tam, albo że jednak czujesz się częścią czegoś takiego?
2: To znaczy, no, wszyscy to potem jak śpiewają. Idziesz, to na, ale nie wiesz tego, jak jednak rybasz, to
1: tego
2: nie
1: wtedy nie wiesz.
2: No nie wiesz, że to będzie, czy to będzie i czy
1: ale
2: będzie.
1: Ale już była druga część, to już chyba jakby wiedziałaś, że to
2: ale
1: będzie druga część.
2: Ale nie masz szansy wymyślić, co mogłabyś poprawić, a mogłam tak lepiej, bo ty nagrywasz 100 tysięcy wersji i nawet po jednym wersie, to nie jest tak, że ja idę i nagle muszę nauczyć się w minutę i zaśpiewać całą piosenkę, tylko śpiewam po fragmenciku, po frazie, czasami po jednym słowie. Więc to są ludzie, którzy od tego, żeby mnie naprowadzić na te emocje, na te właśnie kierownik muzyczny od tego jest i on potem z tych puzelków, które wyglądają naprawdę przerażająco, jak ktoś się nie zna na tym, jest tych wersji bardzo, bardzo dużo. Ja tak naprawdę słyszę te wersje finalne również w kinie, tak jak wszyscy. Nie słyszę je wcześniej, nie wiem, więc ja nie mogę powiedzieć, och, mogłam lepiej tam zaśpiewać albo coś. No, nie da się tego, nie da się tak wymyślić. I powiedzieć, chciałabym, żeby ta wersja weszła. No nie, ja o tym decyduję. Także tak to wygląda.
1: Jak było z Krainą Lodu? To rzeczywiście się tak zaczęło, że projekt jak każdy inny?
2: Oczywiście, no. To znaczy, ja zawsze marzyłam o tym, żeby zaśpiewać, umówmy się, bo to nigdy nie marzyłam o wielkim graniu, nie uważam się za aktorkę taką stricte i tylko, w związku z tym bardziej ja się wywodzę ze śpiewania, nazywam siebie bardziej wokalistką, więc marzyłam o tym, żeby zaśpiewać właśnie piosenkę w Disneyu, ale zawsze to było dla Disneya, ale to było zawsze w mojej głowie tak się jawiło, że to tylko gwiazdy mają do tego dostęp, tylko to się może wydarzyć właśnie jakimś super znanym osobom albo bardzo, bardzo zdolnym. I siebie tam w ten worek nie wkładałam, więc jakby ponieważ tutaj było to zupełnie taki przypadek, dlatego że jakiś czas wcześniej z Agnieszką Tomicką, która właśnie była kierowniczką muzyczną tutaj w tej produkcji, rozmawiałyśmy o musicalu Wicked i Idinie Menzel, czyli oryginalnym głosie Elzy.
1: I jak to się dalej stało, że to właśnie Kasia Łaska została tym śpiewającym głosem Elzy? O tym wszystkim opowiemy już za parę chwil w Alejsław, Radia Pogoda. Zapraszam Państwa do tego, żebyście Państwo zostali z nami.
0: Alejsław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: Zimna Zośka?
2: Nie w radiu pogoda.
1: Masz na imię Zofia, Zosia, Zośka?
2: Masz temperament bardziej gorący niż majowe słońce?
1: Rozgrzewasz atmosferę wszędzie, gdzie się pojawisz?
2: Zadzwoń do nas w piątek i powiedz, dlaczego to właśnie ty zasługujesz na miano gorącej Zośki.
1: Nie daj się zimnej Zośce.
2: 15 maja będzie naprawdę gorąco.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Aplikacją obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz jedynie 11,99. Tak, tylko 11,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
8: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
7: Jest 7 miejsc.
8: I rower, i mój kocyk. No i buba.
9: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
10: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
11: Została ostatnia reklama.
12: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska. To ona odpowiada za śpiewający głos Elzy w Krainie Lodu w polskiej wersji językowej. Przed przerwą wspomniałyśmy już o tym, jak to się stało, że od zwykłej rozmowy z kierowniczką muzyczną projektu dotyczącą Idiny Menzel, czyli aktorki, która w oryginalnej wersji Krainy Lodu wciela się w Elzę, doszło do tego, że to właśnie Kasia Łaska stała się polską Elzą.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Rozmawiałyśmy o tej Idinie i właśnie o Wicked, bo jakoś wtedy tak ten musical nie był tutaj jakoś tak rozważany w tych teatrach muzycznych. I moją trochę fascynację tym materiałem Wicked i właśnie Idiny kariery, która jest broadwayowską gwiazdą głównie, to gdzieś po prostu się zapaliła Agnieszce lampka. Jak usłyszała, że w oryginale śpiewa to i gra to Idina Menzel, od razu po prostu pomyślała, Łaska musi przyjść, po prostu musi to spróbować. Mój głos w tamtym czasie był bardzo zgrany. Co to znaczy? Że no, bardzo dużo robiłam, w związku z tym tego głosu było dużo i takie głosy też nie za bardzo mają szansę wtedy w ogóle już startować do takich rzeczy wyjątkowych, bo trudno potem to zidentyfikować z tą jedną postacią.
0: Okay.
2: No ale zostałam zaproszona, zaśpiewałam, od razu wiedziałam, że nie będę mówić jako Elza, bo po prostu nawet teraz mam jaśniejszy o wiele głos niż Idina, jak mówi, a jeszcze te naście lat wcześniej, to jeszcze ten głos był jaśniejszy, taki młodszy, więc też, no to w ogóle od razu wiedziałam, że nie. Był taki moment, że już w pewnym momencie wybrano mnie do tego śpiewania, szukano tego głosu mówionego i już gdzieś tam nawet mnie też zgrali do tego, żeby ten casting jednak zrobić, no bo już po prostu nie było, a tutaj był taki potrzebny głos a la Stenka, taki niski, głęboki. No i pojawiła się Lidka Sadowa właśnie, z którą mamy taki sobie tutaj duecik, więc ale to w ogóle super, mnie to nic nie robi, się cieszę, Lidia jest w ogóle fantastyczną aktorką i wspaniale to zrobiła, więc super, że tak sobie we dwie tutaj te Elzę poczyniłyśmy. No i potem te wszystkie materiały poszły do Disney Character Voices International, chyba to się tak nazywa. Przepraszam, jeśli się pomyliłam. Ale w każdym razie oceniane to było i wybierane właśnie tam.
0: Ach, czyli akcept statku, jeszcze z góry tak, musiał nadejść.
2: Statek matka musiał to zaakceptować.
0: Okej.
2: No i wybrano mnie, więc no i Ilitkę, więc jakby po prostu szok, jak to. No i też potem ja to nagrywałam jakoś w październiku, wrześniu, jakoś tak końcówka roku. No i ta premiera była pod koniec listopada. No poszłam sobie do kina, wiadomo, nie było jakiejś wielkiej też premiery. Nie wiem, czy ktoś pokładał w tym nadzieję w filmie, czy nie, ale to się okazało, że jakiś ogromny się zrobił z tego hit, aczkolwiek ja o tym też nie wiedziałam do momentu, jak w tym samym roku poszłam na Sylwestra do zupełnie obcych ludzi, ze znajomym poszłam do ich do domu i tam też były dzieciaki i tam były w ogóle jakieś znane osoby też i tak trochę tak niezręcznie, że nagle podczas rozmowy, no takie prozaiczne pytanie typu, na czym się zajmujesz? No to ja mówię, no śpiewam, czasami właśnie śpiewam też w bajkach, użyczam głosu, bo też słowo dubbing, nie każdy wie, co to jest. Zajmuję się dubbingiem. O, i takie potem jest następne pytanie. Ojej, a taka najbardziej znana rzecz, którą zrobiłaś. Ja tak myślę, Jezu, nie wiem, co ja mam powiedzieć, bo po prostu, co, kucyki pony, no, chlup Winx, no nie wiem, co kto zna, bo to każdy ma inne

0: się poustawiały w kolejce do mnie po te po autografy, a ci znani ludzie tak patrzą, co w ogóle, kto to jest? A ja sobie myślę, Boże Święty, co tu się dzieje? No i potem jakoś się pojawił ten Oscar dla i filmu, i piosenki, i jakoś to tak się zaczęło rozkręcać i ta Kraina Lodu wybuchła.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Potem jeszcze miałam taką śmieszną przygodę w sklepie Disneya w Londynie, na Oxford Street, gdzie weszłam i chciałam jeszcze przed premierą płyty, w sensie takiej, że można sobie w domu odtwarzać. Jeszcze wtedy były takie, nie wiem, czy teraz są jeszcze. Ale w każdym razie nie było żadnych gadżetów Elzy. To pewnie było zamierzone, żeby właśnie przy tym filmie jakoś może. I tak rzeczywiście się stało. Więc ja mówię, czy coś jest Elza? Nie, ale mamy Annę. A ja mówię, ale ja nie chcę Annę, chciałabym coś Elzy. Nie,

0: ale mamy Annę, jak takie małe elfy po prostu. Anna, Anna, Anna. Ja mówię, słuchajcie, ja jestem polskim głosem Elzy, chciałabym coś Elzy. I oni nagle...
1: Koniec.
0: Koniec. Zabrali mnie przed taki wielki ekran, który wyświetla różne teledyski, jakieś tam filmiki, coś tam. I był taki, pojawił się też wtedy taki filmik. 25 języków Let It Go. I właśnie my tam twarzą też byłyśmy. No i to sobie zobaczmy. I takie klaskanie w rączki. Zobaczmy. Ja mówię, okej. Czy mówię prawdę? Może, nie wiem. No i tak oglądamy i ja przyszła moja kolej, mojego wejścia i oni...
1: Zgadza się.
0: Zgadza się, nie okłamałaś nas. No ale rzeczywiście nie było tych gadżetów, dopiero tam za jakieś tam chwilę się pojawiły i no i wtedy już jakieś absolutne szaleństwo. Ta Elza jest wszędzie, na wszystkim, więc ja już tylko jak na przykład nad morzem uwielbiam te wszystkie straganiki nad morzem, jak całe po prostu są w Elzie, plecaczki, skarpetki, majteczki, w ogóle kolczyczki, wszystko. Więc, a czasami właśnie kiedyś z twoją koleżanką po fachu, Magdą Miśką-Jackowską, kiedyś szłyśmy w Olsztynie, jakiś koncert razem tam ona prowadziła, ja śpiewałam, szłyśmy sobie jakimś takim deptakiem i ona mówi do mnie, gdyby tylko te dziewczynki wiedziały, kto tutaj idzie. A ja mówię, no ale jak to sobie to wyobrażasz, że podchodzę do takiego dziecka, które jest ubrane całe na Elzę i mówi, cześć, jestem Elza. To po prostu ci rodzice w ogóle by mnie prześwięcili, że jakaś wariatka, ale jak to Elza, w ogóle jak to wytłumaczyć, więc to jest takie trochę... A właściwie ja to bardzo lubię, że większość ludzi nie wie, jak ja wyglądam, więc jeżeli państwo teraz słuchacie, to proszę zajrzeć na mojego Instagrama, Kasia podkreśni klaska, zobaczyć, jak wyglądam. Zupełnie nie jestem podobna do Elzy, więc też również dzieciaki czasem muszę przepraszać za to, że nie mam warkocza dzisiaj i że zmieniłam kolor włosów. To ty byś bardziej pasowała na Elzę.
1: No właśnie, też sobie pomyślałam, że pewnie dzieci czasami bywają rozczarowane, że tutaj kojarzą Elzę z długim blond warkoczem, a tu przychodzi po prostu Elza z ciemnymi włosami.
0: Tak, mała
1: no
0: czarna.
1: Jak to tak?
0: No niestety, no czasami tak się zdarza w życiu, że no, nie pasuje coś, ale ważne, że głos pasuje, że dalej potem zaproszono mnie i do drugiej części, mam nadzieję również i do trzeciej, jak będą kolejne, to również
1: no są
0: zobaczymy.
1: Jakieś tutaj podobno takie przecieki, że ta trzecia część to już
0: no
1: w
0: już
1: tym roku.
0: No już pozostało, nie, w tym roku, na pewno nie. Nie,
1: przeczytałam tak ostatnio. Na przyszły rok, okej. Ale to rozumiem, że nawet gdyby coś się działo, to nic w tym temacie mi nie powiesz.
0: No, oczywiście, że nie. Ale to akurat zostało ogłoszone na jakiejś konferencji, że listopad w przyszłym roku. Trzecia część.
1: No ale to też dużo wcześniej trwają przygotowania na przykład do tego, żeby to udźwiękowić, no bo
0: to, znaczy,
1: bo to chyba takie pytanie powinno być.
0: To się nagrywa już bardzo w finalnej wersji, praktycznie tuż przed premierą, ale to się zależy, bo i grałam również w filmach, które na przykład nagrywałam w lutym, a one były na jesieni, więc to zależy naprawdę od pomysłu, jaki mają producenci, ale... Przeważnie dzieje się to parę miesięcy przed. A ile to trwa też, bo takie pytania padają, również różnie, dlatego że zależy to od ilości tekstu, który trzeba nagrać. No jeżeli to jest jakiś film, gdzie postać jest głównie sama i nic nie mówi, no to wiadomo, że będzie tego szybciej się to nagra, ale jest taki strasznie przegadany, no to dłużej. No Wally podejrzewam, że przez pierwszą część filmu nie było za dużo do grania. On głównie mówił, Iwa, ona Wally. No i tak się po prostu wymieniali takimi tutaj imionami i tyle. Dopiero w drugiej części się coś dzieje, więc podejrzewam, że też nie jakoś strasznie było to długo nagrywane. Ale wszystko zależy. Także ja też nie jestem producentem, więc też do końca nie znam takich szczegółów.
1: Aktorka, wokalistka, polska Elza i nie tylko, jeśli chodzi o postaci dubbingowane. Kasia Łaska jest dziś gościem Alei Sław Radia Pogoda. Do tej rozmowy wracamy za parę chwil.
2: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: niesie światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
1: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
3: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
4: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
9: Skoda. Widzisz ten rozwój? To fundusze europejskie na Pomorzu.
10: Teraz także ty możesz z nich skorzystać. I to jak?
9: Funduszowy maj to miesiąc pełen darmowych atrakcji.
10: Bierz udział w spływach, rajdach, koncertach i warsztatach.
9: Zwiedzaj niedostępne na co dzień miejsca i baw się na piknikach.
10: Sprawdź kalendarz wydarzeń w twojej okolicy.
9: Wejdź na funduszowymaj.pl i znajdź atrakcje dla siebie.
10: Zapraszam.
11: Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.
9: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
14: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
15: Została ostatnia reklama.
16: Świętuj z nami 20-lecie Develi. Już w sobotę 16 maja w biurach sprzedaży Develi czekają na Ciebie hity cenowe na mieszkania. Odbierz rabaty nawet do 160 tysięcy złotych. Zapraszamy do biur sprzedaży. Więcej na develia.pl.
17: Develia. Dobrze być w domu.

0: pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Co poczułaś, gdy dostałaś propozycję zaśpiewania na Oscarowej gali?
2: Przede wszystkim było mi trudno uwierzyć, że ktoś mnie z taką abstrakcyjną propozycję tutaj wystosowywuje. Magda Dziemidowicz, ówczesna właśnie pani zarządzająca tutaj w Disney Polska takimi właśnie projektami, pani producent, zadzwoniła do mnie z pytaniem 1 stycznia o godzinie 22:30.
1: To już to brzmi trochę abstrakcyjnie.
2: Tak, i w ogóle, dobra, dzwoni do mnie Magda o 22:30. Coś się stało. No i zadaje mi to pytanie na zasadzie: Kasia, słuchaj, jest takie pytanie, czy nie chciałabyś, nie miałabyś czasu i nie chciałabyś zaśpiewać jako jedna z Els właśnie na Oscarach podczas gali Oscarowej. I chcę uwierzyć snom, a ja tak... Ale Madziu, ale mówisz o tych Oscarach biznesu w Pruszkowie? Bo nie wiem, czy dobrze rozumiem. O jakich Oscarach? Tych w Hollywood? No tak, tak, tam w Hollywood, że po prostu tak, taki jest pomysł.
1: Generalnie, zjazd Els.
2: Zjazd Els, ale to było, przede wszystkim to było na zasadzie tego filmiku, o którym mówiłam wcześniej. Ta kompilacja tych 25 języków. I widzowie sami robili w ogóle z każdej prawie produkcji takie filmiki i to straszliwie się wszystkim podobało, że oni widzą właśnie jak wyglądają ci artyści z innych krajów. No i jako pierwszy właśnie taki dom produkcyjny stwierdzili, że oni by chcieli pokazać światu, jak wyglądają te Elzy z innych krajów. Jest nas w ogóle podobno z tej pierwszej części 46 sztuk.
1: Wow.
2: A nas tam było, nie wiem, 8 czy 9? Mhm. 8 i oryginał, plus jeszcze Aurora, która tam śpiewa takie tam... woła tam, tak. I no i teraz kwestia tak, sama moja ochota to jedno, ale jeszcze musieli mnie wybrać, bo też tutaj miało znaczenie, podejrzewam duże, czy te artystki, które wykonywały to w filmie, te partie, to czy występują na scenie, bo troszeczkę głupio by było, jeśli to by była jakaś artystka sesyjna, która nigdy nie była na scenie i nagle pierwszy jej występ byłyby to Oscary.
1: Na takiej gali?
2: Tak, no można by było się skichać tam ze strachu chyba. Więc myślę, że to różne tutaj były czynniki, pewnie też i kwestii atrakcyjności tego, jak to zostało wykonane, podejrzewam. No ale wszystkie byłyśmy wspaniałe, no bo, znaczy tak mówię, bo na takim samym poziomie, no bo musi to być na świetnym poziomie. Więc no, jak już zostałam zaproszona, ale w międzyczasie się działy rzeczy z wizą, z te takie formalne, które trzeba by było w razie czego załatwiać wcześniej. A to był tylko miesiąc, więc naprawdę...
1: Nie za dużo.
2: No nie, więc wszystko musiało być już, musiałam być gotowa, mimo że nie wiedziałam, czy lecę. Więc ja tak naprawdę też nie mogłam mówić nikomu, bo to była taka tajemnica. Jeszcze parę dni wcześniej, właśnie z rzeczoną wcześniej Miśką Jaskowską w radio miałam jakiś tam wywiad. I wywiad, i ona mnie pyta, to co, oglądamy sobie Oscary? A ja... I tego trochę mnie zatkało i co mam powiedzieć. Ale w każdym razie, no... bo nie wiedziałam już w sumie, kiedy mogę się ucieszyć, bo nie wiedziałam, czy to nastąpi, jak już wsiądę do samolotu, czy jak dostanę bilet może wcześniej, czy jak już będę na miejscu, wyląduję.
1: Czy jeszcze nie zmienił zdania na miejscu?
2: Tak, no dokładnie, nie byłam cały czas niepewna. To też jest taka historia trochę jak z Kopciuszka, bo wtedy były w ogóle telekamery i nikt nie chciał mi pożyczyć sukienki.
1: Okej.
2: Okay. Jak takiemu Kopciuszkowi po prostu, wiesz. Ja taka, Jezu, no nie uszyję przecież sukienki. Też tam był oczywiście wyznaczony, w którą stronę, że musiałyśmy mieć kolorystykę jakąś tam. Oni musieli to zaakceptować. Więc no, nie, sama też nie zaprojektuję sobie sukienki, więc nikt nie miał za bardzo czasu. Na szczęście Paprocki i Brzozowski na tę scenę pożyczyli mi sukienkę, co się w ogóle wpisywało w tamtejszą galę, bo wtedy właśnie chcieli, żeby to najchętniej, żeby to były właśnie już założone kiedyś sukienki, żeby to nie były jakieś ten, że taka zero waste i takie tam, w duchu tego ruchu takiego.
1: Ale czy oni wiedzieli, na co pożyczają?
2: Chyba nie. Znaczy wiedzieli, że na Oscary, ale nie wiedzieli, że na scenę.
1: Okej. Nie wiedzieli, że cały świat będzie patrzył.
2: Nie wiedzieli tego, tak. Także więc i też potem kwestia jakieś znane firmy, nie będę tutaj nazwami, ale my pani nie znamy, przepraszam, my współpracujemy tylko ze stylistami. A ja po prostu wszyscy styliści zajęci, znowu powtarzam, telekamery, więc jakby nikt nie chciał tutaj się tam posilić, bo nie mogłam powiedzieć na co. Może jakbym powiedziała, to wiadomo, że każdy by, o tak, oczywiście pomogę. Ale
1: trochę
2: też
1: byłaby zmiana optyki.
2: Trochę, ale no taka sobie sama sobie tutaj byłam rzucona. Torebkę pożyczyłam od przyjaciółki, buty tam jakieś od kogoś, czy tam swoje gdzieś wyciągnęłam. No to są takie właśnie, taki kopciuszek. Kto by pomyślał, że ze studia dubbingowego się wyląduje na Oscarach, więc to taki był ogólnie szok.
1: Może i szok, ale jak dotąd Kasia Łaska, nasza dzisiejsza gościni Alejsław Radia Pogoda, jest jedyną Polką, która wystąpiła śpiewając właśnie na Oscarowej gali. Do tej rozmowy wracamy za dosłownie kilka chwil. Zostańcie Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń w każdy weekend od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Została ostatnia reklama.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda.
12: Przypominam, że słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Dziś gościem moim i Państwa jest Katarzyna Łaska, wokalistka, aktorka, głos. Osoba, która podłożyła, użyczyła swojego głosu wielu, wielu postaciom. No i też tym postaciom wręcz kultowym wśród dzieci, czyli na przykład Elzie w piosenkach z Krainy Lodu. Zostańcie Państwo z nami. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam bardzo serdecznie na ostatnią godzinę spotkania w Alei Sław, Radia Pogoda.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alejsław Radia Pogoda jest dzisiaj Kasia Łaska, aktorka, która jako jeden z głosów Elzy wystąpiła podczas oscarowej gali, tej w Hollywood. No i właśnie tę wyjątkową galę dzisiaj trochę wspominamy, bo jak już Państwo słyszeli, były pewne problemy z pożyczeniem sukni na ten wyjątkowy wieczór.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To w ogóle tak, że tak zażartuję, to trochę tak polsko brzmi, że tak na zasadzie jak nie wiemy na co, to nie, to tam tu nie pożyczymy,
2: no, ale wiesz,
1: tam
2: ja się nie. Dziwię, no bo mieli zajęcie, no jakby, okay. Wiesz, może jakbym znała wszystkich na tym rynku i mogła po prostu zadzwonić do kolegów i powiedzieć, hej, tutaj mam bardzo ważną rzecz i to naprawdę, uwierz mi, że to ci zaprocentuje. No ale nie znałam wtedy. Znaczy no ja nie obracam się za bardzo w tym takim celebryckim świecie. Generalnie mam takie wrażenie, że w takim szeroko rozumieniu właśnie celebryctwa i bycia znaną osobą w ogóle to nie znaczy, że coś potrafisz i właściwie talent teraz troszeczkę gdzieś tam jest na bardzo dalekim miejscu, prawda? Więc jakby czasami ludzie przeżywają szok, że ktoś wygrywa jakiś The Voice albo jakieś inne programy i że nikt go nie zna, a on tam gdzieś już po prostu od lat próbuje się przebić i nikt go nigdzie nie pcha dalej, bo to nie rok, prawda? A tu się nagle okazuje, że ktoś wygrywa i wszyscy są w szoku, bo jednak ten talent gdzieś tam się przebija, ale nie każdy teraz, jeśli chcesz iść do programu, czy do jakiegoś coś zrobić po prostu, nawet producenci i reżyserzy i tak dalej, może nie tak w dubbingu, ale tak ogólnie, no to patrzą, ile masz obserwatorów, no.
1: Tak,
2: ja mam, proszę Państwa, 37 na Instagramie tysięcy, więc jakby, no jest to bardzo mało. W Tańcu z Gwiazdami mnie Państwo nie zobaczycie.
1: Okej, to widzisz, ja tutaj nie orientuję się, jakie liczby są dobre, żeby już można było powiedzieć, że coś jest dużo.
2: Trzy cyfrowe muszą być, takie w sensie z przodu, przed zerami.
1: Okej, no bo tak pomyślałam, że 37 tysięcy, to chyba, że 4-5.
2: Nie, ale mówię trzy cyfrowe
1: przed trzema zerami.
2: Przed trzema zerami, tak.
1: Okej. Czy rozmawiałyście trochę z Elzami podczas Oscarów i czy inne Elzy też czuły się nieco zestresowane?
2: Ja nie wiem, czy my się czułyśmy zestresowane.
1: Ale to nie onieśmielało nieco? Ja bym... No powiem ci szczerze, ja pewnie bym padła, gdyby ktoś mi powiedział poprowadź Oscary.
2: No ale występowałaś kiedyś. No ale... No.
1: Padłabym, po prostu bym nie dałabym rady.
2: No wiesz co, to jest w teatrze przede wszystkim.
1: Okej. Okay.
2: Więc moje środowisko, więc jakby wiem, jak wygląda kulisa, że mogę, jak mogę się na tej scenie poruszać i tak dalej. Więc no nie jest to dla mnie nic nowego. Jedynie co, to troszeczkę jak na próbie już takiej na scenie, bo tam wcześniej byłyśmy w salce, to jak wyszłam na scenę i zobaczyłam, że przede mną, dosłownie 2 metry przede mną siedzi Leo DiCaprio i Brad Pitt, bo tam są takie stędy na krzesłach. No to trochę mina mi zrzędła i tak... cały pierwszy rząd, który po prostu masz na wyciągnięcie ręki. No, jakbym zrobiła 2 kroki, mogłabym do nich podejść i poprzybijać piątki. Ale to też typu Tom Hanks czy Charlize Theron, właśnie Brad Pitt, Leo DiCaprio. No i to wszystko te osoby w pierwszym rzędzie siedziały. My potem siedziałyśmy na widowni po naszym też wykonie. I w ogóle jak wyszłyśmy na scenę, to też oni wszyscy doznali szoku, że my w ogóle w jakichś innych językach śpiewamy. Oni jakby nie myślą o tym, że te filmy są potem w innych krajach, w innych językach. W sensie, mają inne zajęcie, inne priorytety. No nie liczy się to dla nich tak. I dopiero się tak między sobą takie poruszenie, o matko, co to za język? Skąd one w ogóle? Ale czat! No i generalnie Disney właśnie był mega dumny z tego i ja też bardzo dziękuję zawsze Disney Polska za to, że tak pięknie mnie tam oczywiście mówię w tej kwestii, tam jeszcze wracając do tych sukienek i wszystkiego, oni mi bardzo pomagali, ale to i tak jakby czasami nie działa, nie wystarczy, że ktoś powie, jesteśmy z Disneya, dawajcie sukienkę. bardzo, bardzo jestem wdzięczna za to, bo to jest wspaniała przygoda.
1: Gdy śpiewasz różne właśnie takie dubbingowe rzeczy, masz na przykład tak, że jednak się związujesz z jakąś postacią, czy rzeczywiście potem tylko ci ktoś przypomina, że grałaś tu albo tam, albo zaśpiewałaś to czy tamto?
2: Czy się związuje?
1: Czy masz coś takiego, że potem sobie chodzisz i śpiewasz pod nosem, mam tę moc, mam tę moc?
2: Nie, nie. Znaczy, wiesz, czasami jak idę, wychodzę ze studia i coś tam, mam w głowie jakieś tam melodie, ale one szybko gdzieś tam sobie umykają. I teraz dopiero po latach, właśnie jak na tym TikToku na przykład mam to konto, gdzieś ktoś mnie prosi o jakąś postać, ja sobie to odkopuję dopiero, słucham, o co mu chodziło. Ojej, ja śpiewałam taką piosenkę, rzeczywiście, jest fajne to było. I nagle gdzieś tam ten, ale na przykład ja mam szkółkę dubbingową online i uczę dzieciaki, ale dorosłych też, mam warsztaty, prowadzę w ogóle akademię dubbingu i uczę dubbingu. I dzieciaki kiedyś właśnie do mnie powiedziały, pani Kasiu, pani zaśpiewała taką piosenkę w Finaszu i Ferbie. Ja, być może, no nie wiem. No i one mi to puściły. Mhm. I teraz sobie wyobraź taką sytuację. Puszczają ci piosenkę, słyszysz swój głos.
1: Wiesz, że to ty.
2: Wiesz, że to ty. Jeszcze wtedy, nie może to być AI, ale i masz takie wrażenie, że słyszysz tę piosenkę po raz pierwszy w życiu.
1: Okej.
2: Po prostu, no naprawdę, to był dla mnie taki szok, że naprawdę sobie myślisz, Jezu, to ja naprawdę tyle tego tak narobiłam, że już nie pamiętam po prostu, aż słyszę siebie i nie pamiętam tej melodii w ogóle, że coś takiego ze mnie wychodziło. Więc jakby, no naprawdę to są takie ilości czasami. No albo też ktoś mi mówi, że ja gram mamę Biedronki w Biedronka i Czarny Kot. Jest taki...
1: Jest taka bajka, potwierdzam.
2: Jest. I słuchaj, Miraculum czy Miraculous właśnie. Tak. Ja tam gram mamę Biedronki, ale mama Biedronki na 10 powiedzmy odcinków czy 5 odcinków, bo to się gra po ileś odcinków w paczce tak zwanej, może w dwóch odcinkach odezwie się po 2-3 razy. No jak ja mam to ludzie pamiętać? No po prostu, a ktoś przeżywa, że właśnie ja jestem mamą Biedronki. No super, w ogóle fajnie mieć to w CV, ale jakby nie pamiętam mamy Biedronki.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Kasia Łaska, aktorka, wokalistka, znana z wielu dubbingowych ról, między innymi z roli Elzy z Krainy Lodu, tej śpiewającej wersji Elzy. Dzisiaj jest gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: A zdradźmy trochę naszym słuchaczom, jak to jest? Ty widzisz obrazek, grasz do obrazka? Jak to właściwie wygląda?
2: Tak, mam dwa monitory przed sobą. Na górze mam monitor z całym jakby obrazek właśnie, czyli bajkę. Po prostu widzę, tak jak wszyscy. Chociaż czasami Krainę Lodu jeszcze śpiewałam dwójkę, zwłaszcza do takich jeszcze naszkicowanych trochę niektóre sceny. Ale tak, widzę dwa monitory. Na górze na monitorze widzę obrazek, czyli bajkę po prostu. A na dole widzę tekst. I to jest to, co ja widzę. W słuchawkach słyszę oryginał. Nie da się go wyłączyć, że nagle mi wyłączają, co tam mówią po oryginalnemu. Tylko ja słyszę to, co mówi ktoś po angielsku i ja do niego dogrywam to, co widzę.
1: O wow, ale to musi być mega trudne, no bo nie wyobrażam sobie mówić w tym samym czasie, jak ktoś do mnie mówi. To jest chyba...
2: To znaczy, tu się włącza, to do mam głównie, może jakoś tak zobrazuję. Aha. Jesteś sama mamą, więc wiesz, jak dziecko mówi do ciebie 100 tysięcy razy dziennie mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, mamo, to ty wiesz, które mamo jest ważne.
1: Okej.
2: Okay. Czyli to jest takie, jakby taka mucha bzyczała, wiesz, tam gdzieś w tle. Nie mówię, że to, co mówi nasze dziecko, jest nieważne, tylko chodzi o to, że tak się wyłącza selektywnie. Po prostu ja słucham tempa, słucham jakby trochę intonacji, w jakim charakterze to, czy krzyczy, czy w jakim stopniu natężenia, że tak powiem, ale nie słucham, co on mówi dokładnie, ta postać mówi dokładnie. Też, bo nie mogę sobie robić symultanicznego tłumaczenia, bo bym zwariowała, bo często jest tak, że ten tekst musi być tak napisany, żeby się zgadzał pod tak zwane kłapy, czyli te ruch ust, a nie pod, żeby był idealnie tak przetłumaczony. To, co na przykład widzicie państwo, jak filmy są tłumaczone literami, to one mają tam ilość znaków konkretnie, tam jest ograniczona i tam są takie trochę skróty myślowe. A my musimy dostosować to, co mówimy, to znaczy nie ja, to dialogista musi zrobić.
1: Jasne.
2: Dostosowuje do ruchu ust tej postaci, żeby robiła też przerwy i te wszystkie znaczki, tam są różne takie. Tego wszystkiego właśnie uczę na warsztatach między innymi.
1: No właśnie, bo o to też chciałam zapytać, no bo to się tak mogłoby wydawać, że tam siedzisz sobie w studiu, nie, pyk, trochę
2: i
1: zmieniasz głos na bardziej dziecięcy i mówisz, ale to chyba tak nie wygląda, to
2: zupełnie
1: chyba tego trzeba
2: tak
1: się nauczyć, nie?
2: Nie, to w ogóle jest ciekawe, że dużo ludzi, którzy przychodzą w ogóle do mnie na warsztaty na żywo, w sensie mam swoją pracownię w Warszawie i co właściwie w każdym miesiącu robię warsztaty, więc przychodzi mnóstwo osób i większość w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak to wygląda i jest zaskoczone, że to się dzieje tak szybko, że my nie mamy tego tekstu w domu. Pierwszy raz widzimy wszystko i słyszymy, jak przychodzę do studia. Mówi mi reżyser, grasz tę muchę i ja po prostu tę muchę gram. A tak mówię przykładowo muchę. Ale no to jest też tak, że tutaj jest duża taka... Musi być człowiek trochę taki... szalony, no. W sensie w takim nie wiem, jak to powiedzieć. No w sensie nie taki otwarty. Nie możesz być taki, że sobie tak zachowawczo powiem to ładnie, tylko to musi być takie bardzo takie ekspresyjne, bo tylko tym głosem my dajemy życie tym postaciom. Więc jakby jeżeli ktoś przychodzi na przykład na warsztaty i mówi, że no on lubi śpiewać albo lubi aktorstwo, ale tak wychodzenie na scenę to nie, bo tam ludzie na niego patrzą i to jest tak takie onieśmielające i on się tak wstydzi, ale w studio, no to nikt go nie widzi i to by było takie ten, no ale to jest właśnie jeszcze gorzej, bo ty nie zachowujesz się tam normalnie. Ja teraz mówię takim swoim głosem, jak mówię.
1: Normalnym.
2: Normalnym, takim sobie, jak sobie mówię na co dzień. Ale jak tylko normalnie, jak jestem w pracy, to mój głos natychmiast się zmienia i jest tylko do mikrofonu i robi taki pstryczek, jest jakby przełączniczek i mój głos absolutnie się zmienia. Po prostu się zmienia. Sposób mówienia, brzmienia. Sposób, gdzie ja powietrze układam, sama to wiesz jako pracująca głosem, że no musisz mieć takie wyczucie, kiedy wiesz, że wszystkie końcówki musi być słychać, że wiesz, kiedy zrobić pauzę, wiesz, no po prostu musisz umieć interpretować, mieć otwartą głowę do właśnie wymyślania różnych głosów, no bo przychodzisz, widzisz postać i nagle już musisz wiedzieć, co masz zrobić. Mhm. Dubbing to też nie jest naśladowanie. W ogóle to nie jest naśladowanie. To jest interpretacja tekstu, który czytasz, na podstawie tego, co widzisz w obrazku i słyszysz w oryginale, mhm, w słuchawce. Więc interpretujesz sobie ten tekst, ale masz jakąś tam bazę. Wiesz, że ta postać wygląda tak, a tak, że ma jakąś mimikę. No mhm, trochę też na zasadzie lustra. Robimy bardzo dużo różnych śmiesznych, dziwnych, głupich min. Więc to nie jest tylko mówienie. No nie bez powodu jest, grają w dubbingu właśnie to, co mówię, grają aktorzy. To jest praca dla aktora. Oczywiście ja nie jestem aktorką wykształconą po szkole, ale gdzieś przez lata sobie to wypracowałam doświadczeniem. Zaczynałam w innych czasach. Teraz nikt na nikogo nie czeka. Mhm. Nie daje szansy i szuka nowego talentu, bo już ma gotowych aktorów, którzy to potrafią robić. Oczywiście te zmiany, żeby nowe głosy wprowadzać, one są, ale osoby, które nie mają szkoły, nie są na takiej bardzo złej pozycji, że już straconej. Nie, bo przychodzą do mnie osoby, które nie są związane z aktorstwem, a gdzieś tam to wszystko zależy od człowieka, ile ma samozaparcia, ile poćwiczy. I jeżeli ktoś zadaje mi pytanie, jak się dostać do dubbingu, to ja zawsze odpowiadam, zacznij od siebie. Zacznij od warsztatu, od mhm, swojego instrumentu. Czyli wypracuj sobie idealną dykcję, wypracuj sobie, nie wiem, żebyś wiedziała, jak interpretować tekst, jak oddychać, naucz się reagować. My co chwilę robimy jakieś głupie dźwięki z siebie wydajemy. Wszystko, co nie jest tekstem, a na przykład postać to robi, nie wiem, sapanie, stękanie, jakieś właśnie takie rzeczy. Nie możemy mieć takiej blokady, że się po prostu wstydzimy coś takiego zrobić.
1: A, bo to głupie, bo to takie bo głupie, dziwnie tak wygląda.
2: Tak, tak, tak. Bardzo jest dużo takiego samo... Trzeba po prostu się tego pozbyć. Więc jest parę rzeczy, które zanim się uda człowiek na taki do studia czy gdziekolwiek, żeby się załapać gdzieś do dubbingu, musi wykonać po prostu sam.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
2: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
1: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
3: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
8: Obiadowa ćwiartka kurczaka z polskiej hodowli. Cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 4,99 za kilogram. A ser Edam Rycki, cena sprzed obniżki 3,99. Teraz jedynie 2,49 za 100 gramów. Tak, tylko 2,49 za 100 gramów żółtego sera.
7: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
9: Została ostatnia reklama.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Walaisław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Kasia Łaska, aktorka dubbingowa. Przede wszystkim znają ją Państwo z wielu ról, które grała w swoim życiu. I o tym dubbingu między innymi właśnie dzisiaj rozmawiamy. Jak to jest? Czy to bywa trudno? Czy łatwo się dostać do takiego dubbingu? No i jak to w ogóle zrobić, żeby się otworzyć i wcielić w jakąś postać? Zapraszam na kolejną odsłonę spotkania z naszym dzisiejszym gościem.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Często nawet aktorzy po szkołach, nie idzie im to, bo nie są tak szybko, nie łapią. Aktorzy też pracują w innym trybie. W teatrze mają czas na przygotowanie roli, studiowanie tego scenariusza miesiącami wręcz czasami. Więc masz czas, a tu nie. To jest bardzo wszystko szybko. To jest dla osób, które szybko reagują, jakby umieją się na coś szybko zdecydować. Więc jeżeli jesteś osobą, która na przykład właśnie nawet prozaiczne rzeczy typu jaką wybrać, nie wiem, rzecz tam w zakupach.
0: Bluzkę.
2: I na przykład, powiedzmy, albo jak nawet jaki chleb i stoję godzinę i wymyślam, nie wiem. Może zadzwonię do męża, nie wiem. No to tutaj nie ma czegoś takiego. Ja być może teraz odkryłam niedawno, że mam właśnie ADHD i że to moje ADHD bardzo w tym pomaga, że to się dzieje bardzo szybko. Ja się nie nudzę, dzięki temu mogę to robić długo, ale po prostu, bo cały czas coś się dzieje nowego. Codziennie spotykam nowe postacie, prawie jak nowych ludzi.
0: No tak, a na przykład jak idziesz do studia, to spędzasz tam, że tak zażartuję, 8:16, to trwa 8 godzin, czy... Głos chyba tyle nie da rady, co?
2: Nie, raczej nie. Zresztą są oczywiście czasami takie projekty, że ileś godzin musimy szybko coś oddać, znaczy studio musi szybko oddać materiał i szybko coś zrobić, ale rzadko się to zdarza. Myślę, że 3-4 godziny to jest maks.
0: Okay.
2: Bo to raz, że skupienie, dwa, że głos po prostu się męczy, a my przeważnie go też również zmieniamy na jakieś takie głupie. No i weź sobie teraz tak gadaj przez 4 godziny na przykład, prawda? I musisz jeszcze z emocjami krzyczeć, robić różne dźwięki, wydawać siebie tym głosem. To ja bym chodziła i tak mówiła potem mi, mi, mi, mi. Taka jakaś myszka. Więc to też jest tak, że my ten głos, no jakoś trzeba o niego dbać, więc zresztą ekipa zawsze też wie, kierownik produkcji, który nas omawia, wie o tym, że no nie można przesadzić, no bo po prostu następnego dnia nic nie nagramy, jakby coś było na przykład... No, ale rzadko się tak zdarza, że coś musimy natychmiast, już, szybko. Więc mamy na to czas, żeby rozłożyć na przykład na 2-3 sesje, zależy ile tam jest do powiedzenia.
0: Czy masz takie wrażenie, że to jest ciekawsza forma aktorstwa? No bo jednak masz tylko głos. Nie możesz ani machnąć ręką, ani pokazać twarzą.
2: Nie wiem, czy ciekawsza. No na pewno inna, ale nie wiem... Ja się też nie uważam za aktorkę, która na scenie by jakoś tak w dramacie się sprawdziła. Zupełnie jakoś... To jest zupełnie inny rodzaj rozkminiania właśnie roli. Dużo w teatrze musisz sam przez siebie przemielać, a tutaj właśnie masz jakieś takie pomocowe różne rzeczy. Właśnie jak coś wygląda, jaką robi minę. No bo jak gramy na przykład, a postać się krzywi, no to też musimy zrobić krzywą minę, trochę na zasadzie lustra. Więc mamy tam jakąś taką pomoc, tak? W sensie pomoc. Niektórym to przeszkadza, niektórym pomaga, ale ja uważam, że to pomaga. Że mam dużo wytycznych, różnych, trochę jak w promptowaniu jaja, no. Że właśnie mam dużo takich wytycznych, no.
0: A potem wychodzisz i śpiewasz na scenie. No. I nie masz takiego, takiej obawy, że na przykład zaczniesz robić głupie miny na scenie, a tam już ludzie przed tobą?
2: Nie. Znaczy ja robię w ogóle głupie miny.

0: Jak śpiewam, ale to okay. bardziej dlatego, że no, jestem bardziej wokalistką, która się jest też tak jakby technicznie wyćwiczona, można powiedzieć, że bardzo dużo czasu poświęciłam w swoim życiu na szkoleniu swojego głosu. Sama teraz się szkolę, żeby uczyć innych. W Londynie właśnie jeżdżę tam przez cały ten rok, więc jakby mam dużą świadomość, jak wydobywać głos z siebie, więc wiem, że bardzo pomaga na przykład trzymanie samogłosek w danej pozycji, żeby nie zmieniać, nie robić głupich min właśnie, bo jeżeli się robi głupie miny, to może się tam coś pozmieniać i się wtedy dźwięki mogą nie wyjść tak, jak chcemy. Więc to jest taka duża świadomość, myślę, w moim przypadku.
1: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, co mówisz, no bo byłaś tyloma postaciami, zaśpiewałaś tyle rzeczy i jakby nadal rozwijasz się, mówisz, że jeździsz do Londynu.
0: No, ale
1: masz takie poczucie, taką potrzebę, że jeszcze może byś się czegoś nowego dowiedziała?
0: O Jezu, no oczywiście, przecież to w ogóle...
1: Niektórzy osiadają na laurach.
0: Ich sprawa, ale to jakby śpiewanie jest takim rzemieślniczym dosyć też zawodem, że w sensie wiem, że tutaj talent i tak dalej, teraz jest bardzo modne śpiewanie typu a la miauczenie i teraz tam już czas diff minął bardzo dawno temu. Ja się wywodzę z teatru muzycznego, więc tam naprawdę trzeba śpiewać. Te utwory wszystkie, które są w musicalach, są wielkimi, szerokimi utworami, więc dużo wokalistek, które właśnie jakby mogłyby być takimi divami, jak właśnie, nie wiem, Whitney Houston czy Celine Dion, czy no te divy takie wielkie, ale wokalne divy. Nie mówimy o takich divach, które są znane i tam coś tańczą, tylko że śpiewają. Jest to oparte na szerokich dźwiękach i tak dalej, no to no musisz wiedzieć, jak to robić. To nie jest tak, że raz się nauczysz śpiewać i już umiesz całe życie. No jakby, jeżeli ja cały dzień na przykład tak mówię, a potem wyjdę na scenę, to mój aparat by tak został, jak ja bym nie ćwiczyła.
1: Okay.
0: Ja się nie rozstaję praktycznie. No dzisiaj się rozstałam, nie mam akurat, włożyłam do zmywary, ale mam taką butelkę. Tak, akurat Luxvoxa nie można do zmywarki włożyć, ale okay. Tak, mam rurkę, mam butelkę, no i przez to też właśnie, no jakby cały czas jestem w procesie. To nie ma nie, że ustajesz i już nauczyłaś się śpiewać i już wystarczy. No nie, to całe życie, to jak tancerz, no też musi mieć rozgrzewkę, ćwiczy całe życie. A ta kariera taneczna jest dosyć krótka, więc to jest po prostu też zespół mięśni, który ze sobą musi współpracować. To jest w ogóle bardzo ciekawe zagadnienie, ale na inne, że tak powiem, chyba spotkanie.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Nie chciałabyś pojawić się na ekranie ty jako ty?
2: Nie.
1: Jak już, bo wiesz, tak sobie myślę, cały czas jesteś trochę tak schowana, nie?
2: Za postacią jakąś. To znaczy, słuchaj, mnie jest wspaniale. Ja mam super karierę tam, gdzie jestem. Nigdy nie miałam takiego czegoś, że miałam jakiś taki pomysł, a może, ale mnie bardzo kamera zawsze... To też jest umiejętność pewna. No musisz z tą kamerą umieć pracować. Ja tego nie potrafię. A zdaję sobie sprawę, że już teraz bym raczej było wymagane ode mnie, żebym już wiedziała, co robię, niż nie. Więc niż żeby mi tam ktoś coś pokazywał. Więc jakby ja nigdy też nie robię tego zawodu, bo chciałam być, nie wiem, znana, czy żeby ludzie mnie rozpoznawali. To w ogóle nie było nigdy moim jakby celem. Są takie osoby, które chcą po prostu być znane. Tak. I już. I robią wszystko, żeby być w śniadaniówkach, we wszystkich, na każdej ściance i tak dalej. Ja robię fajne rzeczy bez tego. Nie muszę tego robić. Tak samo uważam, że jakby występowanie w tym, co jakby, czym się zajmuję, czyli siedzenie w studiu, też wymaga jakiejś umiejętności i nie każdy to potrafi. Wiem, że są celebryci różni, nie wiem, tiktokerzy czy jacyś ludzie, którzy się tym nie zajmują na co dzień, nie są nawet aktorami, są zapraszani do takich projektów, ale to są takie działania, moim zdaniem, marketingowe na chwilę. Nie będą się tym po prostu zajmować, ale... jeżeli ktoś chciałby się zajmować dubbingiem, to naprawdę musi zacząć od siebie, czyli wszelkiego rodzaju warsztaty, jakieś doszkalanie się właśnie z aktorstwa, w ogóle ze świadomości swojego też ciała, bo jakby nie możemy machać mikrofonem, jak ja bym na przykład cały czas mówiła i się tutaj coś łapami robiła, prawda?
1: No, wielu słyszeli... kabelkiem się bawi i wtedy tak słychać... Zaprezentuję Państwu, słychać.
2: Tak, i to są rzeczy, które musimy być tego świadomi. Czasami to są takie nerwowe rzeczy, które ktoś robi, bo po prostu musi gdzieś tę energię skumulować, bo się denerwuje. No mnie mikrofon nie onieśmiela, ale nie, nigdy nie chciałam być przed kamerą. To w ogóle nie jest moja bajka. Jest mi tak dobrze, jak jest. Nikt mnie nie zaczepia na ulicy, nie wsadza mi palca do zupy, żebym się podpisała, czy zrobiła zdjęcie. A wystarczy mi spotykanie się z fanami na koncertach i wtedy możemy się ściskać, podpisywać i robić sobie foty i wszystko jest super. A jak idę do sklepu, to nikt nie wie, kim jestem. A chociaż jeszcze śmiesznie powiem, że z tego TikToka bardzo dużo osób mnie rozpoznają właśnie. Ten TikTok, czyli social media. Media, przepraszam, tutaj działają bardzo, nie?
1: Czyli jednak ten internet i ta jakaś taka rzeczywistość internetowa wchodzi już tutaj mocno.
2: No to jakby całe to jest wszystko połączone. Ja wiem, że teraz od artystów, w ogóle od ludzi, którzy gdzieś się pojawiają w przestrzeni publicznej, wymaga się również, żeby byli influencerami, żeby potrafili pozować do zdjęć i żeby robili montaż najlepiej w ogóle tych wszystkich swoich filmików, robili sobie super zdjęcia i tak dalej. Ja gdzieś tam, ja lubię akurat robić różne takie rzeczy, ale nie specjalizuję się w tym i jakby nie kręci mnie to i ja chcę występować czy grać w tych właśnie wszystkich filmach moim głosem i czy uczyć też teraz. Bardzo mnie to pasjonuje i to tak uważam, że to jest taka jakby następny etap, żeby przekazywać tę wiedzę. No jednak z 25-letnim doświadczeniem, no kto ma to robić, jak nie na przykład ja, czy ktoś mojego pokroju.
1: No tak, kto się tym po prostu na co dzień zajmuje.
2: Tak. No bo nawet teraz tutaj gdzieś są takie rozmowy szerokie o właśnie sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Nie wiem, czy w stricte akurat w dubbingu to by było tak szybko, bo jakby jako samo przeczytanie tak bez emocji, o ile jest łatwiejsze, no bo możesz sobie wybrać każdy głos, jaki sobie chcesz i żeby z taką intencją albo taką coś powiedział, to jednak w tym dubbingu, no nie wiem, ktoś to musi sprompterować, jak to jest takie chyba nowe słowo, żeby to po prostu było idealne. To jeszcze wciąż by dłużej zajęło, żeby po każdym zdaniu ktoś to zrobił tak, jak ma być to, chciał tego reżyser w oryginale. No nie wiem, trudno mi jest sobie wyobrazić. Człowiek człowiekowi nie jest równy, że stanie inaczej to zrobi, a co dopiero taka AI sama z siebie tego nie robi, więc jakby no też musiałby tym AI-em programować go taki ktoś jak ja, żeby wiedzieć, jak to zrobić.
1: Ale też tak sobie myślę i zadam to pytanie, a to czasami trochę nie jest już tak, że rynek jednak dubbingowy jest przesycony i że jakby ktoś bardzo chciał zacząć w tym dubbingu, no to będzie mu jednak bardzo trudno, nawet jeśli jest dobry w tym, co robi?
2: Nie, myślę, że każdy z nas miał trudno. Mhm. Bo jakby każdy, były inne realia, każdy z nas miał jakąś swoją drogę. Jeżeli jesteś świetny w tym, co robisz, no to nie ma po prostu możliwości, że nie będziesz tego robił. Moim zdaniem tak to wygląda. Więc jeżeli tego nie robisz, to się zastanów, czy czasem nie warto nad czymś jeszcze popracować, nie?
1: Czy rzeczywiście jesteś tak świetny, jak ci się wydaje?
2: Myślę, że to może mieć jakieś znaczenie. Znaczy, nie o to chodzi, żeby komuś podcinać skrzydła albo nie. To jest praca, to nie jest też łowienie talentów i dawanie komuś szans. Mhm. Jeżeli się w czymś sprawdzasz, to po prostu będziesz zapraszany, no. I tyle.
1: Czekamy na kolejną część, Elzy. My jako rodzice będziemy słuchać uważnie twojego głosu. Jeszcze bardzo dużo i długo i namiętnie.
2: Mam nadzieję, że po wsze czasy. Żartuję, ale bardzo, bardzo mi jest miło w ogóle, jak widzę te wszystkie roześmiane buzie i nawet już takie większe, nie tylko takich maluchów, no bo to jednak było naście lat temu i te dziewczynki, zresztą chłopaki też, dorośli troszkę, już tam są o te naście lat starsi, a jeszcze wciąż gdzieś tak z takim sentymentem myślą o tym. Ja bardzo mi to w ogóle zawsze... Jeżeli ktoś mnie pyta, czy już mam dość śpiewania, mam temat, nie.
1: Ale to jest właśnie fenomen tej piosenki, ponieważ tak jak mówisz, że to są już nastoletnie dzieci, te, które były wtedy małe, a teraz kolejne małe, nadal są tak samo zafascynowane.
2: Tak. I to jest w ogóle takie słodkie, że oni w ogóle, to jest czasami ich pierwszy w ogóle taki hit, to mam tę moc. Więc to naprawdę, to jest takie super. Bardzo wam dziękuję, rodzice, że pozwalacie jednak mimo wszystko, słuchaj, polecam korki do uszu. Zatyczki, znaczy.
1: Powiedziała śpiewająca Elza.
2: No jakbyście już mieli dość, no dajcie dzieciom słuchać, a wy sobie tam, wiecie, tak, koreczek albo słuchawy jakieś tam.
1: Gościem Aleisław, Radia Pogoda, dzisiaj była Kasia Łaska. Bardzo ci dziękuję.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam i życzę miłego, pięknego, wiosennego dnia.
1: A na całość naszej rozmowy, jeżeli państwo mają ochotę, no to zapraszam na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki PIF w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Keno kręci nas już 18 lat.
3: A my się rozkręcamy.
2: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
4: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
5: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
4: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
3: Ale to kręci.
2: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Reklama.
6: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
9: Psy ratownicze, psy poszukujące. W Pomorskiem jest ich całkiem sporo. Na co dzień ze swoimi przewodnikami niosą pomoc ludziom, a od święta możemy je podziwiać na festynach czy piknikach. Tak było i tym razem na terenie twierdzy Wisłoujście w Gdańsku służby ratownicze i mundurowe pokazywały, co potrafią ich psy i do jakich akcji są szkolone. Zachwytu ze strony najmłodszych było co niemiara, a ja tam byłam i dzisiaj o tym Państwu opowiem. Poza tym zaproszę na nasz quiz wiedzy o Gdańsku i na informacje o tym, co w kulturze. Edyta Stańczyk, zapraszam.
10: Co jest grane w Trójmieście?
9: Teraz czas na cztery łapy i wielką sprawę. Ja mam przyjemność rozmawiać z panem
11: Arturem Nowakowskim, przewodnikiem psa z Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni.
9: Bardzo mi miło. Jesteście tutaj państwo, ponieważ no ważna rzecz. Po pierwsze, święto psa ratownika, ale warto pamiętać o tym, że pies ratownik to przede wszystkim też jego przewodnik, który z nim pracuje, poświęca mu dużo swojego cennego czasu.
11: Tak, zgadzam się. Pies jest częścią rodziny. Krajowa Administracja Skarbowa to była w ogóle pierwsza ze służb, która wypromowała trzymanie psa od tych pierwszych dni z przewodnikiem w domu. Po prostu psy mieszkają z nami. Następne służby później do tego dołączyły. Także pies jest członkiem rodziny, tak też jest traktowany. Nawet muszę się pochwalić tym, że psy, kiedy przechodzą na przysłowiową emeryturę, zostają przy przewodniku i Krajowa Administracja Skarbowa dba o ich zdrowie.
9: Piękna praca, ale też wymagająca, prawda? Bo tyle godzin, ile państwo poświęcacie na to, żeby wyszkolić siebie, wyszkolić swojego psa.
11: To znaczy tak, podstawowy trening to są dwa takie długie spotkania, 3-miesięczne, czyli wyszkolenie podstawowe psa to jest 6 miesięcy. Natomiast nie istnieje coś takiego, ludzie się często pytają, czy pies jest już wyszkolony. To nie tak. Całe życie są powtórzenia, całe życie są podkładania. To jest nietypowy pies właśnie z uwagi na specyfikację wykrywania walut, więc po prostu szuka pieniędzy. Ja regularnie kilka razy w tygodniu muszę z rąk chłować psu takie robić podkładki, żeby ten trening wciąż powstał. Poza tym to jest cudowne, że dla psa to nie jest praca, to jest dla niego cały czas zabawa. Całą największą radością dla tego zwierzęcia jest na koniec ten przewodnik, który daje mu aport, zabawę, tą miłość, uśmiech.
9: A proszę mi powiedzieć coś więcej o swoim psie.
11: Poli w tej chwili to już jest 10-letnia labradorka, która była pierwszym w Polsce, a jednym z trzech w Unii Europejskiej wyszkolonych w takim programie międzynarodowym psów do wykrywania walut. Przede wszystkim przemytu walut, bo to tak nieładnie brzmi, służyło zapobieganiu transgranicznemu przemieszczaniu, takiemu nielegalnemu dużych kwot. Chodziło również o zwalczanie finansowania terroryzmu. Także program to był strzał w dziesiątkę. Jest to ważne przede wszystkim dla polskiej administracji i dla ochrony szeroko pojętych granic Unii Europejskiej.
9: Wiele ma już sukcesów, Poli, na swoim koncie?
11: Tak, no niestety nie mogę tak głośno się wszystkim pochwalić. Niemniej jednak największe jej sukcesy to paradoksalnie nie w dalszej pracy, tylko na początku bardzo mnie zaskoczyła. No bo to były milionowe wyniki.
9: Proszę bardzo, tutaj ktoś tak sobie zażartował, że właściwie chciałby mieć takiego psa, który szuka pieniędzy.
11: Wcale się nie dziwię, dlatego że możliwość wykorzystania takiego psa jest duża. No jednak znajdujemy i umówmy się, nie jest to szukanie kilku banknotów, tylko psy są szkolone, żeby to było, nie wiem, wiele tysięcy złotych, wiele tysięcy euro, taki zapak, żeby po prostu wynik był duży.
9: Czyli to jest taki, że jak przechodzimy obok takiego psa z portfelem ignoruje. I z gotówką, to on ignoruje.
11: Dokładnie.
9: Natomiast jak jest duża kasa, to już nie.
11: Duża kasa to jest właśnie, mogę się pochwalić tym, że program psów pasywnych, tak jak jest wyszkolona Poli, miałem przyjemność osobiście w Polsce jako pierwszy ten program wprowadzać. I to jest piesek, który po zaznaczeniu towaru, bo ponieważ różne środki odurzające, uczymy waluty, z konwencji waszyngtońskiej CITES, czyli dzikie gatunki zagrożonej fauny i flory, kolejne to są tytonie. Te poprzednie psy, czemu ten cały wstęp, poprzednie psy drapały, mogły niszczyć czy samochód, czy towar, czy samo miejsce ukrycia towaru. To jest pies pasywny, który po zaznaczeniu, ja to mówię, freeze. On po prostu zamarza i noskiem to źródło zapachu pokazuje, nic się nie dzieje, tylko i wyłącznie pokazuje.
9: Czyli podchodzi, staje i stoi.
11: Tak, stoi. Ponadto zaletą tej metody to było nie tylko, że to jest pasywny trening, ale również metoda behawioralna się zmieniła. Odeszliśmy mniej więcej 10 lat temu od stosowania takich łańcuszków, bodźców awersyjnych. To jest pies wychowywany na klikera, na kliknięcie, odruchy Pawłowa typu jedzenie, podanie jedzenia, kliknięcie. Więc pies ma potężne skojarzenie później z jedzeniem i cały ten trening to jest po prostu zabawa nagrodzona jedzeniem.
9: Czyli na klikerach pracujecie?
11: Tak, na klikerach. To jest strzał w dziesiątkę. To był bardzo dobry pomysł. Wiele psów jest tak wykształconych i właśnie połączenie kliker plus znaczenie pasywne to jest taki bardziej spokojny, bardziej stonowany, precyzyjny pies, który dobrze pracuje.
9: A ile my mamy w Pomorskiem tak dobrze wyszkolonych psów właśnie pod tym kątem?
11: W Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym w chwili obecnej służy 8 psów. Są to m.in. Jack Russell Terrier, Labradory. Są to psy wyszkolone w kierunku wykrywania walut, środków odurzających oraz tytoniu.
9: A jaka ona jest w domu, tak prywatnie, kiedy nie pracujecie? Lubi się wylegiwać, podjadać smaczki?
11: To jest normalny pies, taki sam cieplacz jak każdy inny zwykły labrador, żebrador, który zawsze chce wyskubać, ukraść coś do jedzenia, to wtedy jest zwykły pies. Dopiero w momencie wejścia w rolę psa pracującego robimy coś takiego, taka wskazówka konfiguralna, czyli pies wchodzi do pracy, zdejmuje jej obruszkę i zwykle zakładam czaprak. To dla psa jest znak, aha, pracujemy. I ona się zmienia, dobra, teraz może tu leżeć kilogram wołowiny, to już nie jest moja praca, teraz mam szukać waluty.
9: Czyli one dobrze wiedzą, kiedy mają luz, a kiedy pracują.
11: Dokładnie, dokładnie.
9: Jak to się stało, że pan w ogóle się związał z tym, co pan teraz robi, że zechciał pan pracować właśnie z psem? No bo to są, umówmy się, to jest podwójna praca.
11: No zgadza się, tak. 26 lat temu już w tej chwili to będzie, kiedy w Urzędzie Gdyńskim zaproponowano mi stanowisko przewodnika psa i to była taka luźna oferta, ponieważ ja pracowałem na co dzień z psami, zajmowałem się nimi w domu, natomiast prywatnie, tak? Miałem owczarki niemieckie czy polskie, niż inne. Stwierdziłem, czemu nie? To będzie po prostu kolejny, to był w tym momencie mój trzeci pies. To była pierwsza moja służbowa labradorka, piękna, czarna, pamiętam jak dzisiaj. Pierwsze dni pracy, miłość od pierwszego wejrzenia. I tak już zostało.
9: I tak już labradory w sumie od tamtej pory.
11: Tak, dlatego, że doskonale się ćwiczę. Liczę na to, że przy odrobinie szczęścia będzie mi dane i nadal będę mógł pracować. Chciałbym kolejnego pieska właśnie do wykrywania środków odurzających i nadal kontynuować pracę, no ponieważ to jest dla mnie olbrzymia frajda.
9: Tego panu życzę z całego serca. Dziewczyny, możecie mi powiedzieć, co wy robicie tutaj?
8: Owijamy łapki.
9: Tak? A komu te łapki owijacie?
12: Pieskom.
9: Pieskom. A dlaczego je owijacie?
12: Bo ma chorą łapkę.
9: Ma chorą łapkę.
13: Tutaj musimy pamiętać o tym, żeby opatrunek zaczynał się od dołu łapki, bo jak tutaj zrobimy u góry i on będzie uciskał, to tutaj krew nie będzie do łapki dopływała. No. Nie, no do windo po prostu do tej strony.
9: Pięknie sobie radzicie, dziewczyny, naprawdę. A to jest w ogóle wasz pierwszy raz pomocy pieskowi?
12: Tak.
9: Tak? A dlaczego się zdecydowałaś nauczyć tego?
14: Bo sama będę miała niedługo pieska.
9: Chcesz być taką świadomą właścicielką, tak, po prostu, tak? Duże jest zainteresowanie dzisiaj?
13: Tak, jest bardzo dużo chętnych dzieci, co nas bardzo cieszy, że chcą się nauczyć i są chętne do tego, żeby z nami dzisiaj ćwiczyć.
9: I czego dzieci się uczą? Bo widzę, że tu jest pierwsza pomoc, opatrunki skaleczonej.
13: Tak, opatrujemy łapki pieskom, ale także uczymy się, jak przeprowadzić RKO u psa oraz między innymi jak zadbać, co jest najważniejsze, zadbać o nasze bezpieczeństwo, czyli jak założyć taki prowizoryczny kaganiec ze smyczy pieska, bo smycz zawsze mamy przy sobie, a nasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.
9: A tutaj widzę rodzice, tak? Dzień dobry. Patrzą, podziwiają, dumni jesteście państwo ze swoich pociech?
15: Tak, bardzo.
9: Dzieci same z siebie chciały tu przyjść?
15: Tak, ponieważ my mamy psa i marzenie dziecko jest mieć psa i powinna wszystko mieć sama robić. I tak samo jest marzenie dziecko weterynaryjne, stać weterynarem.
9: Ale wiadomo, że jak się udziela pierwszej pomocy pieskowi, to też warto zadbać o siebie i o swoje bezpieczeństwo.
13: Tak, to się zgadza.
9: A ja mam przyjemność rozmawiać z panią...
16: Zuzanną.
9: Z panią Zuzanną z Polskiego Czerwonego Krzyża, oddział w Gdańsku.
16: Tak, w Gdańsku.
9: Która dzisiaj właśnie też ma specjalne zadanie podczas tej imprezy. Co robicie dokładnie?
16: Ja jestem na stacji, gdzie pokazujemy, jak podejść do psa, czego nie wolno, jak nie wolno go głaskać, jak można go pogłaskać, co oznaczają żółte chusty, co oznaczają psy, które asystują, jak je rozpoznać, co można z nimi zrobić, ale to raczej już nie podchodzić, bo są w pracy jednak. Żółte chusty to bardziej oznaczają, że pies nie chce być dotykany, bo nie wiem, może być, że ledwo wyszedł ze schroniska i jeszcze się boi. Czyli to jest taka oznaka bardziej, że nie podejść. Tak samo psy, które mają specjalne ubranka, to też, żeby nie podejść, bo pracują na przykład przy osobie niewidomej. Muszą akurat je prowadzić i nie mogą być rozproszone.
9: Nawet osoba, która ma psa prywatnie, nie życzy sobie czasami, żeby do tego psa podchodzić, warto to uszanować chyba, prawda?
16: Tak. Niektóre osoby nie lubią, żeby dotykać ich psów jednak.
9: Uświadamiamy sobie, jak naprawdę wielu ludzi i wiele psów pracuje przy różnych okazjach, prawda? W wojsku, w Straży Granicznej, PCK, OSP. Dużo tego jest. I my tutaj mamy trzy wspaniałe kobiety i ich psy, które doskonale sobie radzą w trudnych warunkach. Ja rozmawiam teraz z panią...
17: Porucznik Kwiatkowska.
9: Pani porucznik i jej...
17: Jumbo.
9: Jumbo, dobrze.
18: Natalia Czarska. Suczka Abi.
9: Suczka Abi. I pani...
18: Anna Garbacka i Bajka.
9: I Bajka. Wszystkie trzy panie tak naprawdę robicie coś innego.
17: Na co dzień tak. Na co dzień tak, ale jak bierzemy psy, to jakby stajemy się jedną grupą i jedną drużyną i w jednym celu.
9: I to jest tak, że często te akcje, które prowadzicie, one też są łączone chyba, prawda? Jeśli jest taka potrzeba, to współpracujecie ze sobą. Tak, tak bywa?
18: Tak, jak najbardziej. No, jeżeli jest potrzeba, osoba zaginiona, no to wszystkie siły i środki na pokład tak naprawdę. Im więcej zasobów, tym większa szansa na znalezienie osoby poszkodowanej.
9: Czyli te pieski szukają osób zaginionych, tak? Ostatnie jakieś akcje w Pomorskim w ostatnim czasie, było ich dużo czy nie? Czego oczywiście życzę jak najmniej.
18: Z tego co kojarzę, to nie. Jedyne co dosłownie dwa tygodnie temu w Gdyni wybuchł gazu, to chyba od nas Katarzyna jechała, więc to gruzowiskowa przeszukania.
9: No właśnie, o, tutaj się już dopomina. Taki psiak, tak naprawdę jest to... Cześć! Jest to fantastyczne, że jest to ciężka praca, ale też fantastyczna zabawa, prawda? Trochę się zmieniły już czasy, bo dzisiaj na przykład jak rozmawiałam, teraz nie jest tak, że pies podbiega i na przykład tak jak kiedyś niszczył samochód, bo wykrył, prawda, czy narkotyki, czy coś innego i drapał w ten samochód. On teraz po prostu podbiega i zamiera właśnie. A jak pań psy są uczone?
17: No, nasze psy oznaczają dosyć głośno, ponieważ jeżeli puszczamy psa w teren, to on idzie sam, więc on, jeżeli znajdzie, to on musi dać nam znać, gdzie. I on tak długo będzie oznaczał, aż przewodnik do niego dotrze, tak, żeby zasygnalizować, gdzie. No nie jesteśmy my w stanie za psa zrobić roboty. My go puszczamy, dostaje hasło, a on robotę robi, że tak powiem, sam. Więc on musi, czym głośniej szczeka, my się śmiejemy zawsze, jak ktoś się boi szczekających psów, to nasze dostają za to nagrody. Czym głośniej szczekają.
18: Dodać jeszcze, że no generalnie większość psów u nas, jak i chyba nie wszystkie, oznaczają poprzez szczekanie, czyli krzyczy, że znalazłem osobę nieprzytomną, ale jeżeli pies na przykład nie czuje się, nazwijmy to, komfortowo ze szczekaniem, jest metoda oznaczania na przykład na aport, tak się nazywa, i przynosi na przykład taki artefakt, który ma tutaj przyczepiony do obroży, on musi go podjąć i wrócić z nim w zębach do przewodnika, wtedy przewodnik go podpina, tego psa, i pies tą samą drogą z powrotem idzie, prowadzi swojego przewodnika do miejsca.
19: Ona chyba się świetnie sprawdza, chociażby, nie wiem, przy małych dzieciach, które mogą się wystraszyć, nie? Takiego głośnego szczekania. Tak, takie małe dzieci boją się właśnie głośnego szczekania, boją się dużych psów, bo to są zazwyczaj psy, no, takie minimum do kolan, czyli tak od średniej rasy. No i oczywiście chorzy z chorobami, czyli z Alzheimerem, z demencją, będą uciekać od takiego psa. Bo to już wiem, że psy ratownicy mają swoje miejsce w sercu i w domu, że czasy się zmieniły, to też jest piękne.
18: Tak, tak, dokładnie. No tym bardziej to jest to też element taki budowania relacji, no bo się żyje z tym psem, gdzieś tam ma się możliwość w każdym momencie poćwiczyć nawet trochę tego posłuszeństwa i budowania tej relacji na stałe.
19: Jakby partner w pracy, ale tak naprawdę członek rodziny.
9: Impreza została zorganizowana przez Grupę Ratownictwa Specjalnego PCK z siedzibą w Gdańsku.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
9: Ciągnie nas do tego, żeby pojeździć, a to na rowerze, a to na hulajnodze. I jeśli chodzi o hulajnogę, to jest dzisiaj ze mną wicemistrz Europy w ściganiu na hulajnodze, gdańszczanin Dominik Koć. Edyta Stańczek, właśnie. Witam ciebie serdecznie, witam naszych słuchaczy.
10: Aktywnie w Trójmieście. Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
9: I jak tam już przygotowania do sezonu trwają?
20: No tak, przygotowania zaczęły ruszać pełną parą z racji warunków atmosferycznych, które do tej pory trwały. Ciężko jeździło się na hulajnodze, wręcz ostatni miesiąc praktycznie nie było możliwości jeździć.
9: No tak, bo chciałam właśnie powiedzieć, że tak naprawdę jeśli trasy są przygotowane, to hulajnogą można jeździć cały rok, prawda? Tak, również tak. Zimą.
20: Hulajnoga to jest dokładnie to samo, co jazda na rowerze. Jeśli chodzi o jazdę, naprawdę jest to bardzo zbliżone. Można mieć i opony jak w rowerze gravelowym, jak w rowerze terenowym. Można mieć opony szosowe. No, na takich ja akurat jeżdżę. W związku z tym tutaj te warunki atmosferyczne no, bardzo mi doskwierały. Jedyne, co przeszkadza trochę bardziej przy gorszym terenie w stosunku do roweru, to jest to, że my mamy nisko zawieszony blat w hulajnogach wyczynowych, 3-4 cm nad ziemią. W związku z tym no, hałdy śniegu czy lodu powodują to, że bardzo łatwo to zahaczyć, przez co można się wywrócić.
9: No właśnie, a nie brakowało tego jednak na ulicach i chodnikach.
20: Nie brakowało. Natomiast były pojedyncze miejsca fajnie odśnieżone, szczególnie wokół stadionów w Gdańsku. Tam można było nawet w tych gorszych warunkach panujących wokół rozpędzić się i zrobić parę kółek, parę kilometrów przejechać.
9: Czyli trenowałeś i mrozy też ci nie przeszkadzały.
20: No, to kwestia zawsze ubioru oczywiście. Wiadomo, że jest przyjemnie, kiedy świeci słoneczko i jest ciepło i bezwietrznie, no ale no, na to nie mamy wpływu, a jednak gdzieś tą formę trzeba szlifować i w momencie, no, w którym mieliśmy takie warunki, nie inne, trzeba było się ruszać i tak.
9: Opowiedz nam coś o tej swojej hulajnodze, bo nie wiem, czy słuchacze mają świadomość, ale ty nie jeździsz na ani elektrycznej, ani nie. Na takiej z małymi kółeczkami. To jest nie. Po prostu hulajnoga, która wygląda jak rower właściwie i ma tak duże koła, tylko że no... Jednak hulajnoga.
20: Tak, to jest hulajnoga sportowa. Przy haśle hulajnoga sportowa wiele osób od razu myśli o hulajnodze właśnie takiej typowej do jazdy po skateparkach na rampie. Nie, nie jest to tego typu hulajnoga. Jest to hulajnoga, w której są zamontowane koła typowo od roweru szosowego. Tylko tyle, że bez przerzutek, więc dwa przednie koła z roweru szosowego montuje się do naszego sprzętu. Niektórzy to nazywają hulajnogą do jazdy szybkiej, hulajnogą rowerową. No, najpopularniejsza nazwa jednak z miejsca, gdzie ten sport jest najbardziej wypromowany, czyli w Czechach, to Kołbieszka. Jest to rama hulajnogi, taka duża rama hulajnogi, połączona z kierownicą i widelcem rowerowym, hamulce rowerowe i koła od roweru szosowego, jak już wcześniej wspomniałem. No i polega to na tym, żeby po prostu odpychać się naprzemiennie nogami i wprawiać tą hulajnogę w ruch. Prędkości podczas jazdy może nie są aż tak wysokie jak na rowerze, natomiast są zbliżone, bo średnie prędkości w trakcie wyścigu potrafią dochodzić do 26-28 km na godzinę. Przy takim tempie treningowym to jest około 23-24 km na godzinę i to jest taka prędkość utrzymywana przez na przykład 20 km przejazdu. No, tak to wygląda bynajmniej w moim przypadku.
9: I tutaj przy ściganiu na hulajnogach, to jak śledziłam ostatnio te zawody w ramach Olimpiady Zimowej, to tam właśnie na przykład zawodnicy short tracka czy łyżwiarstwa szybkiego na lodzie mieli takie specjalne opływowe kaski. Wy chyba też takie macie, co?
20: Tak, zdarza się, szczególnie na krótszych dystansach, to jak najbardziej też mamy kaski aerodynamiczne. Natomiast to już zależy tak naprawdę od upodobań zawodnika. Jeśli chodzi o kaski aerodynamiczne, one mają duży minus i o tym też wspominano w trakcie olimpiady, czyli wentylacja jest znacząco pogorszona. W momencie, w którym jedziemy wyścig krótki, który trwa powiedzmy 20-25 minut, no to jeszcze idzie wytrzymać, o ile nie ma wysokich temperatur zewnętrznych. Natomiast jeśli mielibyśmy się w tych kaskach ścigać przez 42 km, no to już by spowodowało naprawdę zagotowanie głowy. Więc zazwyczaj są to kaski rowerowe, one staramy się dobierać raczej te bardziej aerodynamiczne, natomiast nie są w pełni zamkniętymi kaskami. Chyba że mówimy o sprincie czy o krótkim dystansie jakimś, no to tak, to często i w ten sposób próbujemy te dziesiąte sekundy urwać.
9: Mm-hmm. No tak, bo tutaj wszystko ma znaczenie tak naprawdę, czyli od ubioru, kasku na głowie, ale też materiału, z którego taka hulajnoga jest zrobiona.
20: Tak, no hulajnogi wytwarza się z trzech materiałów, tak jak ramy rowerowe, czyli mamy stal, aluminium i karbon. Jeśli chodzi o hulajnogi stalowe, one są bardzo fajne, ale raczej do ścigania gdzieś w terenie. Do zawodów, w których ja biorę udział, czyli ulicznych wyścigów, no to najczęściej jest aluminium bądź karbon. Przy czym no, te ramy karbonowe to jest dosyć duży koszt i producentów mamy w tej chwili powiedzmy trzech i dwóch zawodników, którzy się pasjonują tym i sami po prostu we własnym zakresie budują na zamówienie taką hulajnogę, tak? Jeden jest Holendrem, jeden jest Słowakiem. Jeśli będą mieli ochotę, to wykonają.
9: To zrobią.
20: Tak.
9: Ty masz karbony, czy ty masz...
20: Ja mam karbon, tak. Ja jeżdżę na karbonie. W sumie tak naprawdę, no, ścisła elita, to wszyscy jeżdżą na karbonie w tej chwili z racji właściwości tego materiału, no i tego, że tą hulajnogę można naprawdę mocno oderżyć. W przypadku hulajnóg aluminiowych, no nie ma możliwości zejścia poniżej 5 kilogramów. W przypadku hulajnóg karbonowych to nawet zdarzają się pojedyncze przypadki poniżej 4 kg. No a tutaj w trakcie wyścigu, a szczególnie jeśli mamy jeszcze jakieś dłuższe podjazdy, no to każdy gram, każdy 100 gramów, każde 500 gramów jest mocno odczuwalne. To na dystansie 40 km no daje się we znaki.
9: Imponujące prędkości się osiąga, bo czasami jak śledzę, jak Czesi sobie właśnie śmigają tymi szosami gdzieś tam w tych górskich miejscowościach, tak, wchodzą w te zakręty, no to jest niebywałe i bardzo widowiskowe.
20: Tak, no na zjazdach, tak było 2 lata temu w Czechach podczas Mistrzostw Świata, no to na jednym ze zjazdów osiągaliśmy prędkości powyżej 70 km na godzinę. Ja miałem chyba zmierzoną 72 albo 74 km na godzinę i nie byłem najszybszym. Tam jeszcze było kilku chłopaków szybszych. No tutaj ich waga ciała też dodawała im trochę pędu. Ja jestem stosunkowo lekki. W związku z tym no, pewnej prędkości już nie byłem w stanie przebić. Ale rzeczywiście no, jadąc z głową tak naprawdę przed przednim kołem, bo my podczas zjazdu wychylamy się maksymalnie do przodu, więc ja mam kierownicę na wysokości bioder mniej więcej, mocno wychylony do przodu, głowa przed przednim kołem, no to te 70 km na godzinę i świst, który powstaje przy tej prędkości, no... powoduje dobre emocje, to tak.
9: To jak ci saneczkarze, którzy jeżdżą z głowami do przodu,
20: tak,
9: nie?
20: Tak,
9: to jest
20: dokładnie.
9: Niesamowite.
20: No to jak skeleton, to jest jak
9: pokonywałeś jakieś takie wewnętrzne opory, taki strach na początku.
20: No tak, no to zawsze jest strach, szczególnie, że akurat w tamtym wypadku było tak, że po zjeździe było gwałtowne hamowanie i była ustawiona szykana, więc wiadomo, że każdy próbuje opóźnić to hamowanie, no nie można opóźniać w nieskończoność, więc żeby nie było tragedii, to gdzieś tam to hamowanie takie ostre i dopiero potem te emocje schodziły, chwilę później się człowiek orientował, co przed chwilą zrobił, nie? Mhm. Na wyścig trwał dalej.
9: No właśnie, czy ty masz tutaj w okolicach Trójmiasta, gdzieś na Kaszubach, takie miejsca, w których możesz sobie właśnie takie różne triki?
20: Z taką dużą prędkością nie mam takich miejsc. To już raczej typowo podczas zawodów. Zresztą raczej też treningowo bym nie chciał jeździć, żeby no, podczas treningu nie zrobić sobie krzywdy. Natomiast prędkości rzędu 40-50 km tak, jak najbardziej. Mam miejsca, gdzie lubię się rozpędzić i gdzie czuję się w miarę bezpiecznie w dół. No i miejsca też, w których szlifuję jazdę górską, no bo te zawody często odbywają się w Czechach, w terenach górskich. Natomiast nawet w Gdańsku ulica Potokowa, te prawie kilometr pod górkę, no na hulajnodze daje się we znaki, więc starczy tak 5-6 razy zjechać i wjechać pod Potokową. No i nogi już swoje wykonały.
9: Tak, nawet te okolice Moreny na przykład,
20: tak,
9: nie?
20: Dokładnie.
9: Z górki pod górkę, no, z górki tak, pod górkę. Tak, tam tak. Naprawdę można poczuć.
20: Można, tak. Więc to jeśli chcę szlifować trochę wytrzymałość siłową, technikę jazdy pod górę, no to tam jest ku temu dobre warunki. Jeśli chodzi o jazdę nieco szybszą i taką, gdzie nikomu ja nie będę wadził, ani nikt mi nie przerwie jazdy, no to stadion w Gdańsku na Letnicy zdecydowanie polecam dla wszystkich rolkarzy czy osób, które chcą zrobić kilkanaście, powiedzmy, kilometrów czy kilka kilometrów, ale szybciej, bez przerw, bo ścieżki rowerowe nie zawsze są przygotowane, a w okresie letnim są mocno pozajmowane przez turystów, więc tam nie ma możliwości treningu takiego bezpiecznego, a wokół stadionu zawsze jest możliwość znaleźć sobie miejsce i pojeździć. Pętla, kilometr, 10 pętli, 10 kilometrów, naprawdę fajnie można pojeździć.
9: Tak? Nie ma tam żadnych trudności
20: żadnych.
9: Ani z parkowaniem, zanim dojedziesz, śmiało można.
20: Nie, ja nawet nie parkuję, tylko dojeżdżam tam w ramach treningu, już się rozgrzewam, a potem robię tą część specjalistyczną wokół stadionu, gdzie najczęściej robię po prostu interwały. Robię, nie wiem, kilometr z większą prędkością, potem kilometr odpoczynku, czy nie wiem, czy 600 metrów, 500 metrów szybkie, w zależności od tego, do czego się przygotowuję, no to tam mam możliwość wykonania takiej pracy interwałowej, gdzie mogę się rozpędzić i nie wiem, rozpędzają się do 30 na godzinę. Wiem, że nie wyjdzie mi nikt na drogę, ani nie zapali mi się czerwone światło, ani żaden samochód mi nie przejedzie na przejściu, więc jest najbezpieczniej.
9: A czy ty spotykasz w Gdańsku albo okolicach osoby, które również jeżdżą na podobnych hulajnogach?
20: Spotykałem, zdarzało mi się, tak, jak najbardziej. Nawet parę miesięcy temu widziałem jednego pana, który ze mną przez kawałek jechał, tylko że tak typowo turystycznie. On mówi, że to zamiast rowerów służy mu do jazdy, więc tak, jak najbardziej.
9: Czyli pojawiają się już hulacze,
20: takie osoby. Pojawiają się takie osoby. No, u nas rzeczywiście jest to sport czy forma ruchu jeszcze mocno cały czas nieznana. Nie ma promocji tego sportu. Też ciężko, żeby ktoś o tym wiedział. Nawet jak mnie spotkają na ulicy, spytają się, co to jest, chętnie odpowiem na pytania. No ale potem, jak człowiek wraca do domu, jeśli na świeżo tego nie sprawdzi, to nawet nie pamięta, jak to wyszukać. W internecie, wpisując hulajnoga, wyskoczy 100 tysięcy różnych innych hulajnóg, a tej konkretnej nie będzie. W marketach ich nie zastaniemy, sportowych, więc no, trzeba wiedzieć, czego się szuka. No a takich osób jest stosunkowo niedużo i tu jest ten problem, że gdybyśmy mieli więcej zawodów, gdyby była lepsza promocja sportu, sądzę, że to by się przyjęło w Polsce, tak jak jest to w Czechach, na Słowacji. Niemcy zaczęli też to dostrzegać. Holendrzy w ostatnich latach nawet nie tyle zaczęli dostrzegać, co po prostu wrócili do sportu jako takiego naprawdę na wysokim poziomie, bo Holendrzy w tej chwili zaraz po Czechach chyba są najmocniejsi, jeśli chodzi o swoich zawodników. No ale są Estończycy, są Finowie.
9: Właśnie Finowie, prawda? Którzy też tam produkują swoje kickbajki.
20: Tak.
9: Ja dodam, że ty podejmowałeś wielokrotnie próby, żeby zachęcić tutaj właśnie włodarzy chociażby naszego miasta, albo ludzi zajmujących się sportem do tego, żeby no być może zorganizować coś u nas w Gdańsku, bo dlaczego nie? Zwłaszcza, że Czesi mają teraz bardzo krótką drogę do nas, wsiadają sobie w pociąg, wysiadają u nas. Takie pytania już nawet padają, prawda?
20: Tak, Czesi mają do nas po pierwsze krótką drogę, drogę, bo są w stanie dojechać pociągiem. Po drugie, autostradami też do nas bardzo, bardzo szybko są w stanie dotrzeć, zwłaszcza z tych północnych rejonów Czech. Po trzecie, polski Bałtyk stał się dla nich takim miejscem wypoczynku. W okresie wakacyjnym bardzo dużo widzimy czeskich tablic tutaj jeżdżących. Natomiast ilekroć zwracałem się, czy to do naszego Mosiru gdzieś tam mailowo, czy też do osób odpowiedzialnych za sporty w Gdańsku, no to albo nie dostawałem informacji żadnej, i to jest najczęściej, albo dostawałem informację, że na przykład mnie jako zawodnika tego sportu nie są w stanie wspierać, bo wspierają tylko i wyłącznie kluby bądź stowarzyszenia. No niestety nie ma żadnego klubu, żadnego stowarzyszenia takiego, czy federacji hulajnogowej w Polsce w tej formie. Ale jeśli jest zamykane pół miasta na cały dzień czy na pół dnia dla maratończyków, czy podczas wyścigów jakichś rolkarskich, to dlaczego nie skorzystać i nie puścić tych 50 zawodników na foodbajkach w międzyczasie? Praktycznie nic to nie kosztuje, zajmuje to niemal tyle samo czasu. Jeśli maratończycy mają startować, nie wiem, o godzinie 10, my możemy o godzinie 9 wystartować przed nimi. Frajda będzie taka sama. Przyjedzie do nas wielu zawodników z połowy Europy. Na pewno udałoby się tutaj czołowych zawodników sprowadzić do Polski, a gdyby oni przyjechali, to by też było widać, jakie to są prędkości, jak to wygląda, tak? To naprawdę jest rewelacja, jeśli taki
19: bardzo widowiskowe
20: Roman,
19: to jest.
20: Roman tak. Matias przejeżdża.
19: Taki uśmiech, tak, do włodarzy naszego miasta zajmujących się sportem, bo być może uznają, że to jest jednak coś interesującego.
20: Byłoby to na pewno interesujące. Połączenie tego nawet z takim biegiem Westerplatte.
19: Dominik Kodź, wicemistrz Europy w ściganiu się na hulajnogach, był dzisiaj moim gościem.
20: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo było mi miło.
10: Aktywnie w Trójmieście.
6: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
19: Zapraszam już teraz w imieniu swoim i Moniki Tarki.
0: Za chwileczkę zaproszę kolejną, tym razem słuchaczkę, do quizu. No i będę zadawać pytania dotyczące Gdańska. Mam nadzieję, że Państwo, którzy nas teraz słuchają, też się będą bawić razem z nami i też spróbujecie odpowiedzieć na pytania, które dzisiaj przygotowałam. A dzisiaj ze mną pani Aneta. Dzień dobry, pani Aneto.
21: Dzień dobry, cześć.
0: Proszę powiedzieć, czy pani mieszka w Gdańsku od dawna, czy może od niedawna, jak to wygląda? Jaka jest pani historia?
21: Mieszkam w Gdańsku od kilku miesięcy.

0: mówię do męża, że wąchać może, ponieważ tego w Warszawie nie mieliśmy, więc że tak powiem, to jest największy profit na ten moment dla mnie tej przeprowadzki.
1: To prawda, rzeczywiście, morze jest wspaniałe, zwłaszcza do Polski. Już mówiłam to tutaj nieraz przy okazji tego quizu, że jedna z najpiękniejszych mórz całego świata o każdej porze roku ma inny kolor. W ogóle każdego dnia wygląda inaczej, więc nie można się tam nudzić. No dobrze, pani Aneto, my tu gadu-gadu, a tymczasem czeka 5 pytań na panią, no i też czekają gadżety, które mam nadzieję wręczę pani pod koniec naszej rozmowy. Czy jest pani gotowa? Możemy zaczynać?
0: Tak, jestem gotowa.
1: Dobrze, no to uwaga, oto pytanie pierwsze. Na początek historyczne. W którym roku Gdańsk został zajęty przez wojska napoleońskie? Czy w 1795, czy w 1807, czy w 1815?
0: Wydaje mi się, że...
1: No nie jest...
0: 1815?
1: Nie, nie, 1807. Trzeba było strzelać w środek, pani Aneto. Nic nie szkodzi, jedna skucha to nic takiego. To jedziemy dalej. Mam nadzieję, że odpowie pani na drugie pytanie. Akurat tak się złożyło, że drugie pytanie też mam dla pani z datami. W którym roku Gdańsk odzyskał niepodległość po I wojnie światowej, stając się wolnym miastem Gdańsk? Czy w 1917 roku, w 1919, czy w 1920?
0: Kurczę, zbliżone te daty. No. Historia to nie jest moja mocna strona.
1: Oj, to nie wiedziałam. No przecież nie robię tego złośliwie, pani Aneto. Taki się pani quiz wylosował dzisiaj.
0: Ten mąż pewnie chętnie by mi pomógł, bo on w historii jest lepszy. Mam nadzieję, że nie wszystkie pytania takie będą, ale może... Skoro wtedy ostatnia nie była prawidłowa, to może tym razem będzie prawidłowa, 1920?
1: Tak, 1920, brawo, oczywiście to jest dobra odpowiedź. No i mam nadzieję, że tak będzie do końca, czyli że będą same dobre odpowiedzi. Oto pytanie trzecie. Jakie wydarzenie w 1970 roku miało miejsce w Gdańsku i innych miastach, prowadząc do zmian politycznych? Czy to był poznański czerwiec, grudzień 70, czy marzec 68?
0: To były strajki chyba wszędzie, grudzień 70.
1: Tak, grudzień 70 oczywiście, były podwyżki cen żywności, ludzie wyszli na ulicę, to zostało krwawo stłumione, no wszyscy znamy oczywiście te fakty z lekcji historii. Znakomicie, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich teatrów jest znany z unikalnej konstrukcji umożliwiającej otwieranie dachu? Czy to Teatr Wybrzeże, czy Teatr Miniatura, czy może Gdański Teatr Szekspirowski?
0: Wszystkie teatry są w Gdańsku, więc tutaj nic nie mogę wyeliminować.
1: No może pani była w którymś teatrze i tak sobie wyobraża, czy ten dach się może otwierać, a może nie, a może
0: byłam
1: tak?
0: W Teatrze Wybrzeże, wydaje mi się, że się nie otwierał. Więc
1: tak, to się zgadza.
0: Tu bym wyeliminowała.
1: No to Miniatura czy Gdański Teatr Szekspirowski?
0: Chyba zostanę przy tej ostatniej odpowiedzi.
1: Tak, to dobra odpowiedź. Tak, rzeczywiście. Gdański Teatr Szekspirowski. Wnętrze sali głównej jest częściową rekonstrukcją wybudowanej w Gdańsku w XVII wieku szkoły fechtunku. To jest dosyć ciekawa wiadomość. No i pytanie piąte, czyli ostatnie. Które z muzeów w Gdańsku jest poświęcone historii ruchu Solidarności? Muzeum II Wojny Światowej, Europejskie Centrum Solidarności czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
0: Mam nadzieję, że to pytanie nie jest podchwytliwe, bo odpowiedź nasuwa się sama, tym razem nie jest to ostatnia odpowiedź. Wydaje mi się, że chyba Europejskie Centrum Solidarności.
1: Tak, zgadza się oczywiście, to nie było pytanie podchwytliwe. Brawo, czyli 4-5, bardzo dobrze. I może się już pani pochwalić mężowi, jak pani świetnie poszło.
0: No super, tak.
1: Na pewno będzie dumny.
0: Tak, mam nadzieję.
1: Pozdrawiam pani Aneto, dziękuję za udział w quizie w takim razie. Wszystkiego dobrego.
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, do widzenia.
1: Do widzenia. A ja oczywiście zapraszam innych słuchaczy do udziału w naszym quizie. Proszę się sprawdzić, bawić razem z nami, wygrać gadżety. Dzięki.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Na pewno nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, że w środku miasta Gdańska było kiedyś jezioro. Było, ale już go nie ma. No niestety.
4: To prawda. Jest to ciekawostka.
3: Tak.

0: lekka ciekawostka, o której my teraz możemy tylko mówić, ale to właśnie dzięki pewnemu projektowi, który powstał z inspiracji Gdańskiego Archipelagu Kultury.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Edyta Stańczyk, pani Natalia Koralewska jest ze mną. Duże jezioro, dokładnie. W jakim miejscu?
2: Zostało zasypane. To jest dokładnie na granicy, bo to jest bardzo duży obszar. Teraz geograficznie tak naprawdę było na styku trzech dzielnic. Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy. Dzisiaj jest to bardzo duży, zielony, dziki teren. Kiedyś jezioro, które przez lata funkcjonowało jakby w krajobrazie miasta. Można tam było łowić ryby, karasie, płotki. No a dzisiaj można udać się na spacer, chociaż nie jest to legalne, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci.
0: Ale wam udało się to jakoś zorganizować. Były towarzyszące warsztaty.
2: Tak, to prawda. Bo Gdański Archipelag Kultury to tak naprawdę 8 domów w różnych dzielnicach Gdańska. Między innymi Gama Gag, czyli Dom Kultury przy ulicy Starowiejskiej w dzielnicy Letnica. I tam odbywały się wszystkie wydarzenia, które towarzyszyły eventowi pozdrowienia z nad jeziora Zaspa. Były warsztaty, spacery z przewodnikiem, była lemoniada i gofry, ale to także gazeta i słuchowisko, które powstało o historii jeziora.
0: Mam przed sobą tę gazetę. Pięknie wydana, kolorowo, słusznego formatu.
2: To jest tak zwany wakacyjny format. Powiem tak, w gazecie są 3 teksty literackie, ponieważ do opowiedzenia historii jeziora zaprosiłyśmy 3 literatki z Gdańska. Ja Annę Wiśniowską, która napisała reportaż o historii jeziora. Wiktorię Bieżuńską, która napisała opowiadanie inspirowane historią jeziora. Oraz wiersz Black Salmy, która napisała jakby poezję z inspiracji też historią jeziora. Poza tym w gazecie są łamigłówki, wykreślanki, Znajdź różnice i krzyżówka, żeby można było troszeczkę odpocząć od lektury, która jest przyjemna, ale historia nie jest łatwa.
0: Bardzo zachęcam, naprawdę pięknie wydana. Kawał historii naszego miasta. Myślę, że warto po niego sięgnąć. Ale tak jeszcze przy okazji, bo wspomniała pani o tej formie audio, która powstała i której też można posłuchać przecież.
2: Tak, to prawda. Zależało nam na tym, żeby o tej trudnej historii jeziora, które było, ale zniknęło, bo może trochę powiem, na czym to polegało, ponieważ jezioro faktycznie funkcjonowało na styku trzech dzielnic, ale w 1945 roku, w kilka lat po wojnie, bo to przecież nie był taki jeden rok czy dzień, w którym to się wydarzyło, jakby zdecydowano, że gruzy z głównego miasta, z naszego centrum, trzeba gdzieś wywieźć i zdecydowano, że jakby wywiozą je na Letnicę i zostaną wrzucone do jeziora. I to przyczyniło się do tego, że to jezioro zniknęło. Natomiast w latach 70. ten teren, już pewnie taki bardziej bagienny, stał się miejscem, gdzie pobliska elektrociepłownia składowała po prostu odpady, które nie były jej potrzebne. I dlatego jest to dzisiaj dziko porośnięty teren, ponieważ no jest tam pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt centymetrów, metrów, ziemi i niewielkie krzewy czy drzewa. No i jest to ciekawy teren na spacer, natomiast oficjalnie nie można tam wejść, ponieważ jest to czynne wysypisko śmieci. I chciałyśmy podczas wydarzenia pozdrowienia z nad jeziora Zaspa w sposób trochę przewrotny pozdrowić z miejsca, które już nie istnieje, ale też właśnie zaprosić do tego projektu literatki, które tworzą w Gdańsku, do tego, żeby opowiedziały w sposób, który jest im bliski, czyli poprzez reportaż, opowiadanie i wiersz o historii jeziora. Ale chciałyśmy też z koordynatorkami i autorkami projektu, czyli Sarą Warzyńską i Alicją Zaradkiewicz, jakby przybliżyć tą historię w różny ciekawy sposób. Więc z jednej strony gazeta, a z drugiej strony te teksty zostały przeczytane, nagrane i została do tego stworzona muzyka przez Malinę Miderę, która stworzyła nie tylko jakby swoją autorską muzykę, ale też oddała dźwięki natury, które towarzyszą opowiadaniu i tym tekstom. I można tego posłuchać na Spotify'u, na kanale Gdańskiego Archipelagu Kultury pod tytułem Pozdrowienia z nad jeziora Zaspa.
0: Fantastyczna sprawa. Myślę sobie, że to troszeczkę nas być może skłoni do pewnej refleksji, bo jest też i dużo inicjatyw takich pozytywnych, gdzie czyści się te zbiorniki wodne, gdzie się o nie dba, bo wiemy, mamy takie informacje przecież z naszego województwa, ale warto o tym pamiętać, żeby szanować to, co mamy, z czego czerpiemy, zwłaszcza, że klimat zmienia się diametralnie, prawda? I mogliśmy tego też doświadczyć.
2: To prawda. To też jest ciekawostka taka dla mieszkańców Letnicy, że z okien mają widok na jezioro, którego nie ma. I niech to będzie dla nas refleksja, że o zbiorniki wody, o rzeki, o jeziora, o zbiorniki wodne warto dbać, warto dawać przestrzeń mieszkańcom tych terenów tak naprawdę, zwierzętom i ptakom, które się tam żywią, tam mieszkają, tam mają swoje siedliska, bo jest to cennie nie tylko z perspektywy ekologii, ale także wydaje mi się, że dla nas bardzo przyjemny teren do tego, żeby posłuchać, jak śpiewają, żeby im się poprzyglądać, żeby złapać chwilę oddechu, bo wszyscy żyjemy w mieście i chyba wszyscy mamy do tego prawo.
0: Woda to życie, wiadomo, więc szanujmy wodę. I taką oto refleksją też zapraszamy Państwa do uczestniczenia w tych wszystkich imprezach organizowanych przez Gdański Archipelag Kultury.
2: Tak.
0: Szukamy egzotyki za rogiem ulicy. Tworzymy projekty inspirowane tym, co lokalne. Morzem, architekturą, historią Gdańska i regionu. Edyta Stańczyk przed mikrofonem. To motto pochodzi ze strony Fundacji Palma, która bardzo aktywnie promuje Gdańsk i ludzi z nim związanych. I jest ze mną pani Natalia Koralewska, współtwórczyni Fundacji.
1: Co jest grane w Trójmieście?
0: Historia opowiadana, cudowna rzecz. Nic nie zastąpi tak naprawdę rozmowy z drugim człowiekiem o tym, jak mu się mieszka we Wrzeszczu, jakie były jego losy. Jak powstawał ten projekt? Może o tym sobie powiedzmy.
2: Instytut Langfur, nasz portal.
0: Tak, dokładnie.
2: To chyba zawsze wiązało się z naszymi zainteresowaniami, czyli odkrywaniem miejsca, w którym żyjemy i też dość popularne wydaje mi się w internecie i w mediach społecznościowych wrzucanie na przykład starych zdjęć Wrzeszcza albo Gdańska, tego jak to było kiedyś. Natomiast to są tylko zdjęcia, nas interesowało to, jak wyglądała ta dzielnica, jak można było ją odczuwać i jak się w niej żyło w czasach, w których no, z racji wieku ani ja, ani Jakub, ani Marta, z którymi działam w Palmie, nie jesteśmy w stanie tego pamiętać. I zaczęliśmy szukać mieszkańców, którzy chcą się podzielić swoją historią, tego co było kiedyś na przykład, nie wiem, w miejscu jakiegoś centrum handlowego albo jakiegoś sklepu, który kiedyś był, a już go nie ma, a był ważny na przykład dla mieszkanek i mieszkańców.
0: Pani Natalia Koralewska z Fundacji Palma była moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
0: Zaburzenia mowy u dzieci są jednym z problemów podczas oceny gotowości szkolnej. I nie ma może dokładnych statystyk, ale specjaliści, którzy pracują dziś z dziećmi w przedszkolach, mówią, że nawet co trzecie dziecko kwalifikuje się do pracy z logopedą właśnie. Edyta Stańczyk moim gościem jest dzisiaj. Zresztą nie po raz pierwszy. Pani doktor Anna Walencik to piłko. Logopeda właśnie, dzień dobry. Logopeda, neurologopeda. Autorka wielu specjalistycznych publikacji dla dzieci i dorosłych. A ja w odniesieniu do tego chciałabym Cię dzisiaj poprosić o coś takiego. Chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o tym, jak przekonać rodziców i dzieci do tego, żeby kontynuowały terapię logopedyczną w domu, bo wiemy, że z tym jest zawsze duży problem. Rodzic mówi, nie, wie pani co, ze mną to dziecko nie będzie w domu pracować. No jeszcze z panią o gabinecie to tak, ale w domu to już nie przejdzie.
3: To jest duży problem, dlatego że my wiemy od strony takiej metodycznej i praktycznej też, obserwując po prostu przebieg naszych terapii proponowanych różnym pacjentom, ale dzisiaj myślę, że będziemy zawężały się pewnie do tej kategorii, tak jak wprowadziłaś przepięknie do gotowości szkolnej, czyli jednak pewnie ten próg pokonywania przedszkola, wchodzenia do szkoły, czyli ten wiek dziecka 5, 6, 7 nas pewnie tutaj najbardziej intryguje. No i rzeczywiście to jest tak, że jeżeli pomyślimy sobie o takich terapiach, to nie ma możliwości takiej, żeby one były w pełni efektywne wtedy, gdy pracujemy z dzieckiem tylko i wyłącznie w gabinecie. Nawet gdybyśmy miały taką fantastyczną, nie wiem, super zakładamy sytuację, że możemy z dzieckiem pracować dwa razy w tygodniu. to jest dosyć często jak na taką praktykę logopedyczną, bo zazwyczaj spotykamy się z pacjentem raz w tygodniu albo raz na dwa tygodnie czasami też, a bywa, że i przecież dziecko się rozchoruje, więc gdzieś nam się zrobi trochę dziury takiej czasowej w tych spotkaniach cyklicznych w terapii. I tak nieważne, bo tak naprawdę ważne jest to, że w terapii logopeda jest takim drogowskazem, jest przewodnikiem, jest oczywiście w pełni profesjonalnie przygotowanym przewodnikiem, czyli dokładnie my wiemy, na jaką terapię, jakie etapy zaproponować, jak zaproponować tę systematykę, jak się wspinać po tych stopniach trudności też, żeby pokonywać je mogło dziecko efektywniej, zdobywać umiejętności językowe, ale naszym największym przyjacielem, przyjacielem dziecka w tej podróży do języka, do prawidłowości językowych jest jego rodzic, czy też jego najbliższe otoczenie, które właśnie pozwoli nam bardzo, bardzo dobrze realizować jedną z podstawowych 8 zasad terapii logopedycznej, czyli systematykę w pracy. Może nie powiem brzydko żmudnej, chociaż ona taka jest, ale może powiedzmy bardziej w stronę rzeźbiarskiej pracy, bo to tak naprawdę jest takie dłuto, gdzie my rzeźbimy u dziecka umiejętności językowe. To wymaga codziennego, bardzo systematycznego powtarzania określonych sytuacji ćwiczeniowych i treningowych. Powtarzania systematycznego, ale to nie znaczy nudnego.
4: No właśnie, właśnie, bo rodzic być może ma ciągle gdzieś tam w pamięci taki obraz pokrzywiony trochę tej pracy dziecka z logopedą, tak? Że coś powtarzaj, albo coś tam rób, a tutaj nie, tu właśnie chodzi o jakąś kreatywną zabawę chyba bardziej.
3: Tak, zdecydowanie. Znowu oczywiście odnosimy się do tego wieku tutaj dziecka, gdzie dzisiaj o nim mówimy, o takim profilowym dziecku dzisiejszej naszej rozmowy. Tak, oczywiście, forma zabawowa to jest naturalna forma aktywności wtedy dla dziecka w tym wieku. I również my, nasze zajęcia logopedyczne przecież w gabinecie opieramy na takiej formie zabawowej. I taką też proponujemy jak najbardziej jako efektywną rodzicowi do kontynuacji tych ćwiczeń w domu. Więc to jest nie poprzez może gdzieś taki właśnie krzywy obraz zwierciadlany, tak zwana karta pracy, gdzie dziecko czy koloruje, czy uzupełnia, czy właśnie z rodzicem powtarza wielokrotnie określony zasób słownikowy, czy słów właśnie, ale nie tak, tylko w zabawie. A na przykład gra planszowa, a na przykład wspólna zabawa z tekstem, wspólne czytanie, wspólne bawienie się w wymyślanie określonych słów, wspólne robienie tak zwanych min przed lustrem, ale też możemy to jeszcze dodatkowo uatrakcyjnić, bo na przykład na tym lustrze możemy sobie narysować te minki najpierw, chociażby mazakiem takim do tablicy, do białej tablicy i przecież bez szkody dla mebla to się będzie odbywało. A już będzie z tego właśnie taka fabularyzacja i atrakcyjna forma dla dziecka. Możemy dodatkowo śpiewać piosenkę, bawić się z tą piosenką, taką piosenkę oczywiście i ten wierszyk do czytania oczywiście i ten tekst do czytania oczywiście, profilowany w określonym sposób, ten, który materiał nam zaproponuje właśnie logopeda na ten określony etap, na przykład utrwalania konkretnej umiejętności w wypowiadaniu głoski, czy grupy głosek, czy wyrazów właśnie, czy poszerzania tutaj słownika dziecka. Pamiętajmy też, że mamy takie czasy multimediów i te multimedia też możemy właśnie bardzo, bardzo serdecznie zaprosić do naszej pracy, tak zwanej pracy domowej w ćwiczeniach logopedycznych. Możemy korzystać na przykład z aplikacji, jest taka chociażby aplikacja Logominy, którą możemy tutaj za darmo oczywiście z niej skorzystać i pracować nad prawidłowością artykułowania poszczególnych głosek. W tej aplikacji też mamy takie załączone pomysły na konkretne zabawy też z dzieckiem, więc możemy sobie to w taki sposób zrealizować razem, wspólnie. Mogą Państwo też korzystać tutaj z bardzo już takiego bogatego zasobu różnych wierszyków i zabaw logopedycznych, które są dostępne też na rynku, na wolnej sprzedaży, nie tylko jako super specjalistyczne pomoce. I one też są obudowane multimediami, bo są różnego rodzaju programy multimedialne, mniejsze, większe, które mogą nam tutaj też służyć właśnie taką zabawową pomocą przy ćwiczeniach. No i myślę, że warto bardzo też wykorzystywać do takiej pracy, chociażby przy multimediach też, chociażby naszą własną aktywność. Ja mam taki zwyczaj, taką prośbę ostatnio, że nie tylko gdzieś powtarzamy sobie ćwiczenia, ale na przykład nagrywamy króciutki filmik, nie tylko ja instruktażowy, który przekazuję pacjentowi czy jego rodzinie właśnie, ale też i proszę, żeby rodzic nakręcał takie króciuteńkie filmiki. My sobie potem to wspólnie oglądamy, analizujemy, bawimy się też tym, pokazujemy, wow, jak tu pięknie coś się udało. A może tutaj jeszcze trzeba się zatrzymać przy tym fragmencie i jeszcze powtórzyć, czyli jeszcze coś przećwiczyć. Czyli to jest taki bardzo piękny materiał. Jeśli nie film, jeśli Państwo są na przykład zwolennikami bardziej takiej, może ciut tradycyjnej, choć przepięknie cały czas na fali będącej formy fotografii, to zróbmy fotografię. Ale właśnie w trakcie ćwiczeń. Znowu może warto zrobić taki, nie wiem, pamiętnik terapii logopedycznej wspólnie razem ze swoim dzieckiem. Ten pamiętnik potem, jak już terapia będzie zakończona, powędruje na półkę. Dziecko go obejrzy za 20 lat, za 30. Czemu nie? Aktywizacja, po prostu wspólne działanie, wspólna zabawa.
4: Dokładnie. Wyobraźnia nie zna granic.
3: Tak.
4: Czyli rozumiem, Aniu, że ty zachęcasz do tego, żeby każdą przestrzeń wykorzystać na to nasze wspólne działanie.
3: Tak.
4: Jesteśmy w kuchni, jesteśmy w pokoju, jesteśmy na spacerze, siedzimy w samochodzie. Każda przestrzeń jest dobra do tego, żeby fajnie się pobawić z naszym dzieckiem w określonym celu, prawda?
3: Tak, to prawda, to prawda. Bo zabawa jest niesamowicie nośną formą. Jeszcze raz tutaj to podkreślmy. Natomiast jeżeli do tej zabawy dodamy właśnie ten aspekt taki treningowy, celowego elementu, który tutaj będzie przez nią, dzięki niej właściwie, wielokrotnie powielany, to super. To tylko przyniesie efekt pozytywny. Mało tego, ja myślę, wiem z doświadczenia swojego gabinetu też, który przecież od wielu lat prowadzę, że jeżeli dziecko bardzo jest przekonane i bardzo dobrze się bawi w trakcie tych ćwiczeń, to tak naprawdę nawet jak rodzic zapomni bądź nie ma czasu, to dziecko samo się dopomina, mamo, tato, a dzisiaj jeszcze nie robiliśmy na przykład smoka, czyli gdzieś właśnie zabrakło dziecku tego elementu do zabawy. No ale też właśnie, jeżeli razem, to bawmy się też razem, proszę Państwa. To jest, myślę, taki klucz, bo może powiem tak mniej łagodnie, o tak może. Państwo też na tym zyskają, bo tak naprawdę przy tych ćwiczeniach i usprawniających motorykę narządów artykulacyjnych, i ćwiczeniach oddechowych, i ćwiczeniach takich dykcyjno-słownikowych, Państwa wymowa również będzie coraz piękniejsza, więc dwa w jednym.
4: Ile dobroci.
3: No ale też właśnie, jeżeli sięgamy z kolei po taki materiał do czytania, to zróbmy to też zabawowo. Nie na zasadzie, ojej, trzeba znowu powtórzyć 5 razy, bo pani kazała. Tak. Tylko pobawmy się tym, zróbmy z tego materiału coś ciekawego. No nie wiem, może przeczytam wierszyk?
4: Tak, właśnie chciałam cię zachęcić, bo państwo tego nie widzą, ale tutaj mamy rozłożone przepiękne, pięknie ilustrowane książki autorstwa dr Anny Walencik-Topiłko. To są wierszyki pisane przez ciche szumy i syki.
1: Audycja poradnicza.
3: Takie wierszyki, które właśnie służą już od jakiegoś czasu temu, żeby można było bardzo tak ładnie, krystalicznie, czysto wypowiadać głoski szeregu ciszącego, syczącego, i szumiącego, w każdym tym takim rozdziale jest też wstępniak, czyli też mamy takie dopasowane odpowiednie ćwiczenia, żeby za chwilę właśnie nasz język był w stanie i w ogóle artykulatory były w stanie wypowiedzieć te trudne zbitki. No i ja może Państwu zaproponuję taki.
4: Jak to czytać, żeby
3: właśnie
4: było ciekawe?
3: No i tu sobie wzięłam taki tekst, co by było taki otwierający rozważania na temat i przeczytam Państwu. Co by było, gdyby zamieniło nam się w sale, byłyby to szale kolorowe i z frędzlami, w których jednak by nie można mieć sufitu z lampionami. Nas w ogóle by nie było ani troszkę, ani ciut. Ale nasz to byłby wierszyk, nasz i owad, nasz i miód. No a zdanie, proste zdanie, poszedł szamszoszą, ranną roszą. Czy tak ładnie ono brzmi? No to jeszcze raz. Poprawnie. Szedł sam szosą, ranną rosą. Teraz język dzielny był. I dlatego już na zawsze niech pozostanie.
0: Tak, to prawda, każdy dorosły o poranku powinien sobie zafundować taki wierszyk na rozgrzewkę.
3: Szedł szam.
0: Piękne, bardzo ci dziękuję.
3: Dziękuję, dziękuję bardzo.
0: A ileż nam przysparza problemów, prawda? Nie tylko dzieciom, ale i dorosłym bardzo często.
3: Tak. O, sławetne polskie grupy spółgłoskowe, połączenia bliskich sobie, trochę podobnie brzmiących, ale jednak innych głosek. I zaczyna się właśnie Karo Ryfel, Kalo Ryfel i wiele innych dziwnych, fajnych, ciekawych połączeń, no ale niekoniecznie normatywnych.
0: Tak, dokładnie tak. Pięknie, czyli mamy to naczytywanie, to wspólne czytanie. Ale tak. Piosenki chyba jeszcze. To też możemy przecież wspólnie robić.
3: O prawda? Tak, śpiewać piosenki. Znowu ja tutaj Państwa będę w tym kontekście naszej dzisiejszej tematyki rozmowy namawiać do piosenek znowu takich naszych, powiedziałabym, logopedycznych czy logorytmicznych, które właśnie są przez nas, autorów, tak przygotowane, żeby można było ćwiczyć konkretny element właśnie w pracy i w ćwiczeniach i w treningu nad artykulacją. I nie tylko zresztą nad słowem, nad pięknem języka. Możemy posłuchać kawałeczka jakiejś, którejś z piosenek.

0: Oczywiście one są bardzo różne i takie właśnie dykcyjne, i takie na utrwalenie konkretnej grupy głosek, i takie, które bawią się słowem, pokazują tę zabawę słowem. I świetnym, proszę Państwa, rozwiązaniem jest to, że piosenka, jak to piosenka, oprócz słowa ma przepiękną muzykę. I ta muzyka nas albo wyciszy, przepięknie mogą Państwo tutaj właśnie fajnie wykorzystać do takich ćwiczeń też wyciszająco, relaksacyjnych, a przy okazji przy śpiewie tekstu utrwalić pewne kwestie, albo wręcz odwrotnie, ta muzyka nas porwie do tańca, porwie do działań i to jest też świetne, bo połączymy sobie od razu koordynację słuchowo-ruchową.
1: Bardzo dziękuję Ci, Aniu, za to spotkanie. Doktor Anna Walencik to piłko, logopedka, neurologopedka, no i niezwykle kreatywna osoba, jak słychać.
0: Dziękuję bardzo Państwu.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję Pani redaktor. Do usłyszenia.
1: Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy. Bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Została ostatnia reklama.
0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: Reklama.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Schowałem się w tej kępie drzew, koło której musiał przechodzić Wilford. Zaledwie się tam zaczaiłem, gdy wśród podmuchów wiatru, uginających drzewa nad moją głową, zdało mi się, że słyszę jakieś jęki. Ale jak pan hrabia wie, a raczej nie wie, człowiek, który czeka chwili, w której ma popełnić morderstwo, zawsze słyszy w powietrzu jakieś głuche jęki. Minęły 2 godziny, a mnie wiele razy wydawało się, że słyszę te jęki. Wybiła północ. Gdy ostatni dźwięk zegara, ponury i donośny, jeszcze wibrował w powietrzu, spostrzegłem, jak w oknach tych schodów, którymiśmy zeszli, migoczy słabe światełko. Otwarły się drzwi i wyszedł człowiek w pelerynie. Straszliwa to była chwila, ale od tak dawna przygotowywałem się do niej, że nic nie mogło mną zachwiać. Dobyłem noża, otwarłem go i stanąłem w pogotowiu. Człowiek w pelerynie szedł prosto na mnie, ale w miarę jak się zbliżał po trawniku, wydało mi się, że w prawej ręce trzyma broń. Przeląkłem się, nie walki, ale aby mój zamiar nie spełzł na niczym. Kiedy był już tylko o parę kroków ode mnie, zrozumiałem, że broń była ni mniej, ni więcej jak łopatą. Gdy zastanawiałem się na próżno, po co mu była łopata, pan de Wilford zatrzymał się na skraju kępy drzew, rozejrzał się wokół i zaczął kopać dół. Dopiero wtedy zauważyłem, że chował coś pod peleryną, bo właśnie położył ową rzecz na murawie, aby mieć swobodę ruchów. Przyznam się, że wtedy do przepełniającej mnie nienawiści wniknęło nieco ciekawości. Chciałem zobaczyć, co właściwie robi pan de Wilford. Stałem więc bez ruchu, wstrzymując oddech, i czekałem. A potem zabłysła mi w głowie pewna myśl, a utwierdziłem się w niej, gdy ujrzałem, jak prokurator wyciąga spod peleryny kuferek na 2 stopy długi, a na jakie 8 cali szeroki. Poczekałem, aż złoży kuferek w dole i przykryje ją ziemią, a potem udeptał ją jeszcze, by zatrzeć ślady swego dzieła. Wówczas rzuciłem się na niego i zatopiłem mu w piersi nóż, mówiąc: jestem Giovanni Bertuccio. Twoja śmierć za mojego brata, twój skarb dla wdowy po nim. I widzisz, moja zemsta jest pełniejsza, niż się spodziewałem. Nie wiem, czy słyszał te słowa. Zapewne nie, bo upadł, nawet nie krzyknąwszy. Poczułem, jak strumień gorącej krwi trysnął mi na ręce i na twarz, ale byłem pijany. Byłem w szale. Ta krew rzeźwiła mnie zamiast palić. Wziąłem łopatę i w mgnieniu oka odkopałem kuferek, a potem, by nie spostrzeżono, że go zabrałem, zasypałem jamę, wyrzuciłem łopatę przez mur, wybiegłem przez furtkę, zamknąłem ją na 2 spusty, a klucz zabrałem ze sobą. No nieźle, rzekł Monte Cristo. Z tego, co widzę, było to drobne morderstwo powiększone o kradzież. Nie, panie hrabio, odpowiedział Bertuccio. To była vendetta połączona z odebraniem należności. A czy sumka była przynajmniej okrągła? Tam nie było pieniędzy. A prawda, przypominam sobie, wspominałeś coś o dziecku. Właśnie, ekscelencjo. Pobiegłem nad rzekę. Usiadłem na stromym brzegu, a że bardzo byłem ciekaw, co było w tym kuferku, podważyłem zamek nożem. W cienkiej, batystowej pieluszce leżał noworodek. Purpurowa twarzyczka i sine rączki wskazywały, że umarło uduszone pępowiną, która owijała mu szyję. Ale ponieważ jeszcze nie było całkiem zimne, zawahałem się, czy aby rzucić je do wody. Istotnie, po krótkiej chwili wydało mi się, że jego serduszko lekko bije. Odwinąłem pępowinę z jego szyi, a ponieważ byłem w Bastii pielęgniarzem w szpitalu, zrobiłem więc wszystko, co mógłby w podobnych okolicznościach zrobić lekarz. Użyłem sztucznego oddychania i po kwadransie największych wysiłków ujrzałem, że oddycha, i usłyszałem, jak zakrzyczało. Ja także wydałem okrzyk, ale z radości. A więc Bóg, powiedziałem sobie, nie przeklął mnie, skoro pozwolił mi ocalić życie istoty ludzkiej w zamian za życie, którym zniszczył. I cóżeś zrobił z tym dzieckiem? Spytał Monte Cristo, bo to przecież dość niewygodny bagaż dla człowieka, który musi uciekać. To też ani przez chwilę nie myślałem, by je zatrzymać. Wiedziałem, że jest w Paryżu przytułek, gdzie przyjmują takie biedactwa. Przechodząc przez rogatkę, oświadczyłem, że znalazłem dziecko przy drodze, i zapytałem, gdzie jest przytułek. Kuferek świadczył, że mówię prawdę. Batystowe pieluszki wskazywały, że rodzice byli bogaci. Krew, którą byłem zbryzgany, mogła się wziąć z cucenia dziecka. Nie wypytywano mnie więc o nic i wskazano przytułek, który znajdował się na końcu ulicy Denfer. Nie zapomniałem jednak rozciąć pieluszki na pół, tak aby na każdej części była jedna z liter monogramu. Położyłem mój ciężar na kole, zadzwoniłem i uciekłem co żywo. 2 tygodnie później byłem z powrotem w Rliano. Powiedziałem Asuncie, pociesz się, bratowo, Izrael zginął, ale jest pomszczony. Spytała, co mam przez to na myśli i opowiedziałem jej wszystko, co się stało. Giovanni, rzekła Asunta, powinieneś był przywieźć tu to dziecko, bylibyśmy mu zastąpili rodziców, których utraciło. Nazwalibyśmy go Benedetto i Bóg by nam za to na pewno pobłogosławił. Nie odpowiedziałem. Pokazałem jej natomiast połowę pieluszki, którą zachowałem, by upomnieć się o dziecko, gdybyśmy się wzbogacili. Jakieś litery były wyhaftowane na tej pieluszce? Spytał Monte Cristo. H i N, a nad nimi korona baronowska. O, jak mi Bóg miły, panie Bertuccio, osługujesz się pan terminami heraldycznymi. Gdzieś u diabła uczył się heraldyki? Na służbie u pana hrabiego. Tu wszystkiego można się nauczyć. Mów dalej, jestem ciekaw 2 rzeczy. Jakichże, jaśnie panie? Co się stało z tym chłopczykiem? Bo zdaje mi się, panie Bertuccio, że mówiłeś o chłopczyku. Nie przypominam sobie, panie hrabio, abym to mówił. A, widać, tylko mi się zdawało to i pomyliłem się. O nie, panie hrabio, nie pomylił się pan. To był rzeczywiście chłopczyk. Ale pan hrabia mówił, że chciał dowiedzieć się 2 rzeczy. Jaka jest druga? O jaką zbrodnię oskarżono pana, gdyś zażądał spowiednika i kiedy ksiądz Busoni odwiedził cię w więzieniu w nim? Ale to może być naprawdę długa opowieść, ekscelencjo. Nie szkodzi, jest zaledwie 10. Wiesz przecież, że prawie nie sypiam, a myślę, że i tobie niezbyt chce się dziś spać. Bertuccio ukłonił się i podjął znowu opowieść. W części dlatego, by odegnać wspomnienia, które mnie trapiły, a w części dlatego, by utrzymać nieszczęśliwą wdowę, zabrałem się znów z zapałem do rzemiosła przemytniczego, które stało się dużo łatwiejsze. Bo jak zwykle, po każdej gwałtownej zmianie władzy, prawa nie przestrzegano zbyt ściśle. A szczególnie źle strzeżone były wybrzeża Morza Śródziemnego – z powodu ciągłych rozruchów, to w Awinionie, to w Nim, to w Uzes. Wykorzystaliśmy to szczególne zawieszenie broni, którego nam udzielił rząd, aby nawiązać stosunki na całym wybrzeżu. Od czasu, jak w Nim zamordowano mi brata, nie chciałem wracać do tego miasta. Dlatego też karczmarz, z którym robiliśmy dawniej interesy, widząc, że już nie chcemy do niego przychodzić, sam przyszedł do nas, założył 2 karczmę o nazwie Pont du Gard przy drodze między Bellegarde i Beaucaire. Tym sposobem mieliśmy w okolicach Egmort, Martigues i Bouc ze 12 składów, gdzie zostawialiśmy nasz towar i gdzie oprócz tego mogliśmy się ukryć przed celnikami i żandarmami. Rzemiosło przemytnika może przynosić duże zyski, tym bardziej, gdy komuś nie zbywa na inteligencji i energii. A ja zamieszkałem w górach, bo miałem teraz 2 powody, aby lękać się żandarmów i celników. Gdybym stanął przed sądem, jak w każdym dochodzeniu sięgnięto by do przeszłości, a w mojej przeszłości można, aby się teraz było doszukać czegoś dużo gorszego niż przemyt cygar i baryłek wódki. Przekładając wtedy śmierć nad więzienie, dokazywałem cudów. I to mnie przekonało, że zbytnia troska o życie jest niemal zawsze jedyną przeszkodą w wykonaniu tych zamiarów, które wymagają szybkiej decyzji, energicznej realizacji i ryzyka. Rzeczywiście, gdy ktoś raz ryzykuje życiem, przewyższa przez to innych ludzi, albo raczej inni ludzie już nie są mu równi. A ktokolwiek raz powziął taką decyzję, czuje od razu, jak rosną jego siły i rozszerzają się przed nim horyzonty. No, panie Bertuccio, jak filozoficznie, przerwał hrabia. Widzę, że popróbowałeś w życiu wszystkiego. No, pan hrabia raczy darować. Nie, nie, chciałem tylko powiedzieć, że filozofowanie o 10:30 to trochę późno, ale nie mam innych zastrzeżeń, zważywszy, że twoja filozofia jest całkiem słuszna, czego nie można bynajmniej powiedzieć o innych filozofiach. Zakres moich działań stawał się coraz obszerniejszy i coraz bardziej korzystny. Asunta była gospodarna i nasza fortunka zaokrąglała się. Pewnego dnia, gdy wyjeżdżałem na jakąś wyprawę, rzekła do mnie: jedź, po powrocie będzie na ciebie czekać niespodzianka. Pytałem na próżno, co to za niespodzianka, nie chciała powiedzieć. Wyruszyłem więc.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: wiatr.
1: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
2: Wyprawa tym razem trwała blisko 6 tygodni. Byliśmy w Lucce po oliwę i w Livorno po bawełnę angielską. Wyładowaliśmy towar bez kłopotu. Rozliczyliśmy się z zysku i weseli wróciliśmy. Gdy wszedłem do domu, pierwsze co zobaczyłem w izbie Asunty na honorowym miejscu, to kołyska, kontrastująca wspaniałością z resztą mieszkania. W kołysce leżało 8-miesięczne niemowlę. Krzyknąłem z radości. Jedyne chwile smutku, jakie napadały mnie po zabiciu prokuratora, przeżywałem tylko wtedy, gdy przypominałem sobie o porzuceniu dziecka. Rozumie się, że bynajmniej nie miałem wyrzutów sumienia z powodu morderstwa. Biedna Asunta wszystkiego się domyśliła. Skorzystała z mojej nieobecności i zanotowawszy wcześniej dzień i godzinę, w której zostawiłem dziecko w przytułku, zabrała połowę pieluszki, udała się do Paryża, aby je odebrać. Nie wysunięto tam żadnych przeszkód i oddano jej dziecko. Panie hrabio, przyznam się, że kiedym zobaczył tę biedną istotkę śpiącą w kołysce, wzruszenie chwyciło mnie za serce i łzy popłynęły mi z oczu. O Asunto, zawołałem, jesteś naprawdę szlachetną kobietą i opatrzność ci za to pobłogosławi. No, to już nie było tak logiczne, odezwał się Monte Cristo, jak twoja filozofia, to była już tylko wiara. Niestety pan hrabia ma rację, bo to dziecko zesłał mi Bóg, aby mnie pokarać. Nigdy jeszcze wcześniej nie objawiła się tak przewrotna natura, a przecież nie można rzec, by dziecko nie było dobrze chowane. Bratowa obchodziła się z nim jak z książątkiem. Chłopczyk miał prześliczną twarzyczkę. Oczy miał jasno-błękitne jak kolor ornamentów na chińskiej porcelanie, który tak pięknie zgadza się z mleczno-białym tłem. Tylko jasne włosy wpadające w rudość nadawały jego twarzyczce szczególny jakiś charakter, który uwydatniał jeszcze żywość spojrzenia i złośliwy uśmiech. Nieszczęściem przysłowie uczy, że rudy albo jest samą dobrocią, albo samą złością. Przysłowie to nie kłamało w przypadku Benedetta. Od samego początku objawiał się w nim zły charakter. Prawda, że łagodność przybranej matki wspomogła rozwój jego wrodzonych skłonności. Dziecko, dla którego biedna moja bratowa chodziła na targ do miasta o 5 mil stamtąd, aby kupować mu wczesne owoce i najdelikatniejsze cukry, wolało kasztany kradzione u sąsiada albo suszone jabłka na jego strychu od pomarańcz z Parmy i genueńskich konfitur, mając przy tym dowoli kasztanów i jabłek w naszym sadzie. Pewnego razu, gdy Benedetto mógł mieć 5 lub 6 lat, sąsiad nasz, Basilio, który zgodnie z obyczajami naszego kraju nie zamykał ani pieniędzy, ani kosztowności, bo pan hrabia wie lepiej niż kto inny, że na Korsyce nie ma złodziei, otóż nasz sąsiad Basilio użalił się przed nami, że mu zginął z sakiewki jeden Ludwik. Myśleliśmy, że może źle policzył, ale on twierdził, że się nie myli. Tego dnia Benedetto wyszedł z domu wczesnym rankiem i już mocno się niepokoiliśmy, gdy zobaczyliśmy go znów wieczorem. Przyprowadził ze sobą małpkę, którą znalazł, jak powiedział, przywiązaną do drzewa. Niedobry dzieciak, który już sam nie wiedział, czego ma sobie zażyczyć, roił sobie od miesiąca, że musi mieć małpkę. Tę nieszczęsną zachciankę powziął zapewne wtedy, gdy przechodził przez Rogliano kuglarz z kilkoma małpkami. Sztuki wyprawiane przez nie bardzo mu się podobały. W naszych lasach nie ma małp, powiedziałem, a tym bardziej małp przywiązanych do drzew. Przyznaj się, skąd ją wziąłeś. Benedetto upierał się przy kłamstwie i popierał je takimi szczegółami, że przynosiły większy zaszczyt jego wyobraźni niż prawdomówności. Rozgniewałem się, a on się roześmiał, pogroziłem mu, odskoczył parę kroków. Nie możesz mnie uderzyć, rzekł, nie masz prawa, nie jesteś moim ojcem. Nie dowiedzieliśmy się nigdy, kto mu odkrył tę fatalną tajemnicę, którą staraliśmy się jak najusilniej przed nim ukrywać. W każdym razie odpowiedź ta, w której przejawił się cały charakter dziecka, niemal mnie przeraziła. Opuściłem wzniesioną już rękę, nie tknąłem nawet winowajcy, dziecko odniosło tryumf, a zwycięstwo to nauczyło je takiej zuchwałości, że od tej chwili wszystkie pieniądze Asunty, a kochała go chyba tym więcej, im mniej był tego wart, szły na jego kaprysy i szaleńcze fantazje. Nie umiała ani ich zwalczyć, ani sprzeciwić się im. Kiedy byłem w Rogliano, Sprawy nie szły jeszcze najgorzej, ale gdy tylko stamtąd odjeżdżałem, Benedetto stawał się panem domu i wszystko przybierało znów zły obrót. W wieku zaledwie 11 lat zadawał się wyłącznie z 18-20-letnimi wyrostkami, największymi łobuzami z Bastii i Corte. I już otrzymaliśmy parę upomnień od wymiaru sprawiedliwości za jego psikusy, które warte były surowszego miana. To mnie przerażało. Jakiekolwiek śledztwo w sprawie chłopca mogło mieć fatalne następstwa, a właśnie miałem wyjechać z Korsyki z powodu ważnej wyprawy. Długo mi się namyślał, a pragnąc uniknąć jakiegoś nieszczęścia, postanowiłem wziąć Benedetta ze sobą. Miałem nadzieję, że pracowite i surowe życie przemytnika, dyscyplina panująca na pokładzie, zmienią ten charakter, tak podatny na zepsucie, jeżeli nawet nie był już zupełnie zepsuty. Wziąłem więc Benedetta na stronę i zaproponowałem mu, aby jechał ze mną, osładzając tę propozycję obietnicami, które mogłyby znęcić 12-letnie dziecko. Poczekał, aż skończę mówić, a potem parsknął śmiechem. — Zwariowałeś, wuju? — spytał. Tak mnie zwykle nazywał, gdy był w dobrym humorze. — Miałbym zamienić życie, jakie teraz prowadzę, na takie, jakie ty prowadzisz? Moje wspaniałe próżnowanie na okropną pracę, którą sam sobie narzuciłeś? Spędzać noce na zimnie, dni na upale, kryć się bez ustanku, narażać się na kule i to wszystko po to, by zarobić trochę grosiwa? Przecież mam tyle pieniędzy, ile chcę. Mama Asunta daje mi, kiedy tylko zażądam. Widzisz sam dobrze, że byłbym idiotą, gdybym się zgodził. Osłupiałem wobec takiej bezczelności i takiego rozumowania. Benedetto wrócił do swoich kolegów i widziałem z daleka, jak mnie pokazywał palcem, jak przygłupka. Urocze dziecię, szepnął Monte Cristo. Gdyby był moim synem, odpowiedział Bertuccio, a chociażby i bratankiem, sprowadziłbym go na właściwą drogę. Czyste sumienie dodaje siły, ale sama myśl, że miałbym bić dziecko, któremu zabiłem ojca, sprawiała, że opadały mi ręce. Dawałem bratowej dobre rady. Ona jednak zawsze broniła małego łobuza, a kiedy przyznała mi się, że często giną jej dość spore sumki, wskazałem jej miejsce, gdzie ma przechowywać nasz drobny majątek. I powziąłem decyzję. Benedetto umiał znakomicie czytać, pisać i rachować, bo kiedy przypadkiem zachciało mu się przyłożyć do pracy, w jeden dzień był w stanie nauczyć się tyle, co inni przez cały tydzień. Postanowiłem, że uczynię go gryzipiórkiem na jakimś statku, co się wypuszcza w dalekie rejsy. Nie uprzedzać go o niczym i załatwić, by pewnego dnia raniuteńko zabrano go siłą i przewieziono na pokład. Tam cała jego przyszłość zależałaby od kapitana, któremu bym go specjalnie polecił. Powziąwszy taki plan, wyjechałem do Francji. Tym razem mieliśmy wszystko załatwić w Zatoce Lwiej, a nasze operacje stawały się coraz trudniejsze, bo to już było w 1829 roku. Spokój przywrócono już całkiem, a przez to i służba nadbrzeżna stała się dużo lepiej zorganizowana i bardziej surowa. Wkrótce miał się rozpocząć jarmark w Beaucaire, co spowodowało, że jeszcze bardziej zwiększyła się ich czujność. Początek wyprawy odbył się bez przeszkód. Zacumowaliśmy naszą łódź o podwójnym dnie, gdzie ukrywaliśmy towar z przemytu, wśród mnóstwa innych łodzi kołyszących się wzdłuż obu brzegów Rodanu, od Beaucaire aż po Arles. Po przybyciu zaczęliśmy nocami wypakowywać nasze zakazane towary i upłynniać je w mieście za pośrednictwem naszych wspólników lub oberżystów, u których mieliśmy składy. Czy dlatego, że powodzenie uczyniło nas nieostrożnymi, czy też dlatego, że ktoś nas wydał? Dość, że pewnego dnia około 5 po południu przybiegł do nas w wielkim strachu nasz chłopiec okrętowy, krzycząc, że widział, jak idzie w naszą stronę oddział celników. Nie przestraszyliśmy się bynajmniej celników, całe ich oddziały snuły się wtedy nad brzegami Rodanu. Przeraziliśmy się, że, jak mówił chłopiec, celnicy próbowali nas podejść cichaczem. W jednej chwili zerwaliśmy się na nogi, ale już za późno. Naszej to łodzi szukali i zdążyli ją właśnie otoczyć. Wśród celników spostrzegłem kilku żandarmów i chociaż zwykle odważny byłem wobec każdego rodzaju wojska, żandarmów bałem się panicznie. Pobiegłem pod pokład, wyśliznąłem się przez bulaj i popłynąłem pod wodą, wypływając dla zaczerpnięcia oddechu jak najrzadziej. W ten sposób nikt mnie nie zauważył i dostałem się do głębokiego przekopu, łączącego Rodan z kanałem, który prowadzi z Beaucaire do Egmont. Tam byłem już bezpieczny, gdyż mogłem niepostrzeżony przedostać się tym rowem dalej. Dopłynąłem bez przeszkód do kanału. Nie przypadkiem wybrałem tę drogę. Mówiłem już panu hrabiemu, że oberżysta w nim założył na drodze między Bellegarde i Beaucaire Austerię.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Nowa powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: A tak, bardzo dobrze pamiętam, rzekł Monte Cristo. Zacny ten mąż, jeśli się nie mylę, był pańskim wspólnikiem. Tak, ale jakieś 7 czy 8 lat temu odstąpił austerię byłemu krawcowi z Marsylii, któremu jego rzemiosło przyniosło tylko biedę. Chciał spróbować szczęścia na innej drodze. Oczywiście utrzymaliśmy z nim układziki, jakie mieliśmy z poprzednim właścicielem, no i właśnie u tego człowieka zamierzałem poszukać schronienia. A jakże się nazywał? Zapytał hrabia, zaczynając słuchać opowiadania jakby z większym zainteresowaniem. Kacper Kadrus, a miał ze sobą żonę ze wsi Karkont, którą znaliśmy tylko pod przezwiskiem, jakie nadał jej mąż, Karkontka. Biedna kobiecinka cierpiała na malarię, okropnie ją to wycieńczało. A mąż jej to był istny chłop na schwał. Miał ze 45 lat, wiele razy dawał nam w kłopotach dowody przytomności umysłu i odwagi. I mówisz pan, że to było w roku 1829, panie hrabio? W jakim miesiącu? W czerwcu. Na początku czy pod koniec? 3 wieczorem. Aha, 3 czerwca 1829. Dobrze, mów dalej. Chciałem więc poprosić o schronienie Kadrusa, ale że zwykle, nawet przy normalnych okolicznościach, nie wchodziliśmy do niego przez główne drzwi od traktu, postanowiłem, że nie naruszę tej zasady. Przelazłszy do ogrodu przez płot, przeczołgałem się między oliwkami i figowcami i w obawie, by Kadrus nie miał właśnie jakiego gościa, dotarłem do schowka, w którym nieraz wcześniej spędziłem noc równie wygodnie, jak w najlepszym łóżku. Schowek ów dzieli od sali jadalnej tylko ścianka z desek, w których zostały dla nas wywiercone otwory, abyśmy mogli czekać swobodnie na właściwy moment, w którym można było zawiadomić karczmarza o naszym przybyciu. Liczyłem, że jeśli Kadrus jest sam jeden, dam mu znać, że tu jestem. Dokończę posiłek, który nam przerwali celnicy, a potem, korzystając ze zbierającej się burzy, wrócę nad Rodan i dowiem się, co się stało z łodzią i moimi towarzyszami. Wśliznąłem się więc do schowka i dobrze zrobiłem, bo oto do karczmy zbliżył się Kadrus z jakimś nieznajomym. Siedziałem cicho i czekałem. Nie dlatego, ażebym chciał podglądać jakieś tajemnice gospodarza. Nie mogłem zrobić nic innego. Zresztą nie pierwszy raz tak się działo. Mężczyzna, z którym siedział Kadrus, nie wyglądał na mieszkańca południa Francji. Był to jeden z wędrownych kupców, co przyjeżdżają do Beaucaire na jarmark z klejnotami na sprzedaż. Tacy kupcy w ciągu trwającego miesiąc jarmarku, na który przybywają z niemal całej Europy i sprzedający i nabywcy, robią czasem interesy na 100 lub 150 tysięcy franków. Kadrus wszedł pierwszy do środka. Widząc, że sala na dole jest jak zwykle pusta i tylko pod strażą psa, zawołał żonę. Hej, Karkontko, ten zacny kapłan nie oszukał nas wcale, nasz brylant jest prawdziwy. Rozległ się okrzyk radości i natychmiast usłyszałem, jak trzeszczą schody pod ciężkim krokiem chorej. Co ty mówisz? Zapytała kobieta blada jak śmierć. Mówię, że brylant jest dobry i że ten właśnie pan, jeden z najznakomitszych paryskich jubilerów, gotów jest kupić go od nas za 50 tysięcy franków. Żąda tylko dla pewności, że ten diament jest rzeczywiście nasz, abyś opowiedziała mu, jak i ja to zrobiłem, w jaki to cudowny sposób brylant wpadł w nasze ręce. A tymczasem bardzo proszę, niech pan spocznie, a ja pójdę po coś dla orzeźwienia, bo strasznie dziś parno. Jubiler oglądał z uwagą wnętrze karczmy, widząc jasno ubóstwo ludzi, którzy mieli mu sprzedać brylant, który mógł pochodzić z książęcego skarbca. Proszę, niech pani opowiada, rzekł, pragnąc niewątpliwie wykorzystać nieobecność karczmarza, aby ten nie wpłynął na żonę jakimś porozumiewawczym znakiem, chciał sprawdzić, czy też opowiadania obojga zgodzą się we wszystkich szczegółach. O mój panie Boże, rozgadała się kobieta. Toż to prawdziwe błogosławieństwo nieba. Wcaleśmy się tego nie spodziewali. Wyobraź pan sobie, że mąż mój przyjaźnił się w 1814 roku albo jakoś w 1815 z pewnym marynarzem, Edmundem Dante. Biedny ten chłopak, o którym Kadrus zupełnie zapomniał, sam o nim nie zapomniał i to on właśnie, umierając, zostawił mu brylant, który pan widziałeś. Ale jak on sam doszedł do tego brylantu? Zapytał jubiler. Miał go, zanim zamknięto go do więzienia? O nie, proszę pana, odparła kobieta, ale w więzieniu miał się poznać z jakimś bogatym Anglikiem. Byli w jednej celi. Gdy zaś jego towarzysz zachorował, Dante pielęgnował go jak własnego brata. Anglik, wychodząc z więzienia, zostawił biednemu Dante, któremu się tak nie poszczęściło, bo umarł w więzieniu, ten brylant. A Dante, umierając, zapisał go nam i powierzył go bardzo godnemu księdzu, który dziś rano przyjechał, by nam go dać. To samo, co mówił tamten, mruknął jubiler. W końcu ta historia może być prawdziwa, chociaż na pierwszy rzut oka wcale tak nie wygląda. Idzie więc już tylko o cenę, co do której nie możemy się ugodzić. Jak to? Oburzył się Kadrus. Zdawało mi się, żeś pan przystał na cenę, jaką podałem. To znaczy, odpowiedział jubiler, że zaofiarowałem panu 40 000. 40 000! Zawołała karkątka. O, na pewno nie oddamy go za tę cenę. Ksiądz nam mówił, że brylant i to bez oprawy wart jest 50 000. Jakże się ten ksiądz nazywał? Zapytał niezmordowany jubiler. Ksiądz Busoni, odpowiedziała kobieta. Więc to jakiś cudzoziemiec? Jak mi się zdaje, Włoch z okolic Mantui. Proszę mi pokazać ten brylant, rzekł jubiler. Niech no jeszcze raz go obejrzę. Często źle oceniamy brylanty na pierwszy rzut oka. Kadrus dobył z kieszeni maleńkie, szagrynowe etui, otworzył i podał jubilerowi. Na widok brylantu, który był wielki jak laskowy orzech, pamiętam to, jakbym to jeszcze widział, oczy karkątki zabłysły chciwością. A co ty o tym myślałeś, mój panie podsłuchiwaczu? Spytał Monte Cristo. Czyś przywiązywał jakąkolwiek wiarę do tej pięknej bajeczki? O tak, ekscelencjo, nie uważałem Kadrusa za złego człowieka, miałem go zawsze za niezdolnego do zbrodni, a nawet kradzieży. Więcej to przynosi zaszczytu twojemu sercu niż doświadczeniu. A znałeś może tego Dante, o którym mówili? Nie, ekscelencjo, słyszałem o nim pierwszy raz, a potem tylko ksiądz Busoni wymienił to nazwisko, gdy odwiedził mnie w więzieniu w nim. Dobrze, mów dalej. Jubiler wziął pierścień, z kieszeni dobył stalową pensetę i maleńką miedzianą wagę, następnie wyjął kamień ze złotej oprawy i zaważył go skrupulatnie. Mogę dać najwyżej 45 000, ale ani szelonga więcej, ponieważ na tyle oszacowałem ten brylant. Wziąłem ze sobą tylko tyle. To nie szkodzi, rzekł Kadrus. Wrócę z panem do Beaucaire po te 5 000 franków. Nie, rzekł jubiler, zwracając oprawę i brylant Kadrusowi. Nie jest tyle wart i teraz jestem nawet na siebie zły, żem podał taką cenę, bo ten kamień ma skazę, której przedtem nie spostrzegłem. Ale mniejsza o to, mam tylko jedno słowo. Powiedziałem 45 000 franków i nie wycofam się z tego. Włóż pan przynajmniej brylant na powrót do pierścienia, rzekła kwaśno karkątka. A racja, rzekł jubiler i oprawił kamień w pierścionek. Dobrze, dobrze, rzekł Kadrus, chowając etui do kieszeni. Sprzeda się komu innemu. Z kim innym nie będzie tak prosto jak ze mną. Kto inny nie poprzestanie na wyjaśnieniach, któreście mi państwo dali. To dość dziwne, że człowiek taki jak pan jest właścicielem brylantu, wartego 50 000. Kto inny da znać do sądu. Trzeba będzie szukać księdza Busoniego, a księża, ofiarujący brylanty wartości 2 000 ludwików, nie zdarzają się zbyt często. Sąd rozpocznie badania od tego, że zamknie pana do więzienia, a jeśli uzna cię za niewinnego, wypuszczą cię po 3 lub 4 miesiącach, a tymczasem pierścień zabłąka się gdzieś w kancelarii albo też dadzą panu kamień fałszywy wart 3 000 zamiast brylantu wartego 50, a może 55 000. Ale sam pan przyznasz, że kupując go ponosi się pewne ryzyko. Kadrus i jego żona spojrzeli po sobie pytająco. Nie, rzekł Kadrus, nie jesteśmy na tyle bogaci, aby tracić 5 000 franków. Mój drogi panie, jak pan chcesz, ale jak widzisz, mam ze sobą brzęczącą monetę. I wydobył z kieszeni garść złota, błysnął nim przed oczyma olśnionemu oberżyście, a w drugiej ręce pokazał plik banknotów. W duszy Kadrusa wyraźnie rozgrywała się ciężka walka. Widać było, że trudno mu było sobie wyobrazić, aby to maleńkie etui z szagrynu, które obracał nieustannie w ręku, odpowiadało wartością tej ogromnej sumie, co teraz przyciągała mu wzrok. Odwrócił się do żony i zapytał po cichu: i co ty na to? Daj mu go, daj, Szepnęła, jak wróci do Beaucaire bez brylantu, zadenuncjuje nas, a jak powiedział, kto może wiedzieć, czy będziemy w stanie odszukać księdza Busoniego. A więc zgoda, rzekł Kadrus. Weź go pan sobie za 45 000, ale dodaj pan mojej żonie złoty łańcuszek, a mnie parę srebrnych kolczyków. Jubiler wyjął z kieszeni długie, płaskie pudełko, w którym trzymał różne rodzaje ozdób, jakie wymienił Kadrus. No, ze mną łatwo zrobić interes, proszę sobie wybrać. Kobieta wybrała złoty łańcuszek wart jakieś 5 ludwików, a jej mąż kolczyki za mniej więcej 15 franków. Mam nadzieję, że nie będziecie państwo narzekali, rzekł jubiler. Ksiądz mówił, że kamień wart jest 50 000, zamruczał Kadrus. Dalej, że niech mi go pan da. Cóż za okropny człowiek, rzekł jubiler, wyjmując mu z ręki brylant. Daje mu 45 000 gotówką, to znaczy 2 500 liwrów rocznej renty, fortunkę, którą sam bym chętnie posiadał, a ten mi tu narzeka. A nasze 45 000? Zapytał Kadrus chrapliwie. Gdzież są? Chciałbym je zobaczyć. Oto i one, odparł jubiler i wyliczył na stół 15 000 franków w złocie, a 30 000 banknotami. Poczekaj pan, zapalę lampę, odezwała się karkątka, już trochę ciemno, można się łatwo pomylić. Istotnie podczas tej rozmowy zapadła noc, nadciągała też burza, grożąca już od pół godziny. Słychać było, jak w oddali głucho dudnią grzmoty, jednak ani jubiler, ani Kadrus, ani karkątka nie zdawali się na nie zważać, tak ich opanował demon zysku. Ja sam byłem jak urzeczony widokiem tego złota i banknotów. Zdało mi się, że to sen. I jak to często we śnie bywa, czułem, że coś mnie przykuwa do miejsca.
0: Aleksander Dima, Hrabia Monte Cristo. Nowa powieść Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja.

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: na wichurach kamienów. Choćby runy leniały dworcu w kątach pióra.
1: Witam, Danuta Błażejczyk. Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

Jest sobota. Za oknem.

Niech powie ktoś, komu się zdarzy napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię, nie sam przecież cierpię.

0: Na ryby w każciuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod wargę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. W aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem, słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie. Dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łza. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
0: No.
3: Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w domu.